0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Oj, Rześko, od samego rana, Rześko, ubierzcie się, to takie 14 stopni, ale dziś w południowej Wielkopolsce w godzinach popołudniowych może nawet do 28-29 będzie dużo słońca. Chmury też się jeszcze dziś się pojawią bardziej przed południem, tym wczesnym popołudniem, ale bez żadnych opadów. Wiatr z południowego zachodu wieje słabo i niewiele przyspieszy. Na barometrach teraz 1022 hektopaskala, biomet jest niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: szósta.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Wracają upały. Dziś prawie 30 stopni, jutro będzie jeszcze więcej. Politycy związani z Mateuszem Morawieckim na razie zostają w PiSie. Dunaj płytki jak nigdy dotąd. Wycieczkowice grzęzną na mieliźnie. Dorota Wartecka. Dzisiaj będzie ciepło w całym kraju, a jutro już upalnie. Nawet 36 stopni na zachodzie. Jednak od piątku temperatura spadnie na północy, mówi synoptyk MGW Michał Wolwarski.
5: W piątek i w sobotę, jak tutaj jeszcze na południu, południowym wschodzie, będzie po tych 35-36 stopni, a możemy sobie zobaczyć, że tam krańce północne, rejon Pomorza czy Wybrzeża raptem koło 19-20, więc różnica jest kolosalna.
4: Wreszcie kraju będzie ciepło, ale i burzowo w piątek na zachodzie, w sobotę prawie w całym kraju. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z frakcji Mateusza Morawieckiego nie zostali wyrzuceni z partii, jak poinformował rzecznik PiSu Rafał Bochanek. Sprawa 44 członków PiSu została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej. A chodzi przede wszystkim o tych polityków, którzy według ultimatum Jarosława Kaczyńskiego pozostali w Stowarzyszeniu Morawieckiego Rozwój Plus.
6: Dzisiaj uruchamia się kolejny etap, ponieważ Komitet Polityczny, Szanowni Państwo, podjął decyzję i zatwierdził listę osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Na tej liście są 44 osoby i nie są to tylko osoby ze stowarzyszenia pana Mateusza Morawieckiego. Są również inni nasi parlamentarzyści, którzy, tak jak powiedziałem, złożyli na złej formatce, na złym wzorze to oświadczenie.
4: Mówi Rafał Bochenek. Skomentował to Mateusz Morawiecki, mówiąc: to, co zostało ogłoszone po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiSu, odbieram jako próbę przeciągania tego kiepskiego serialu. Pentagon rozpoczął przegląd obecności sił zbrojnych USA w Europie. Celem tej operacji ma być zapewnienie, że europejscy członkowie NATO przejmą główną odpowiedzialność za swoją obronę. Jednak według amerykańskiej administracji liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie będzie zmniejszona, mówi ekspertka od polityki międzynarodowej dr Beata Górka-Winter z Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Jeżeli Amerykanie od jakiegoś czasu właśnie sygnalizują u nas wręcz trend odwrotny, czyli likwidujemy w innych państwach europejskich, ale do was możemy przysłać więcej, no to po naszej stronie powinno być dużo większe tempo działania.
4: Jak zapowiadał wcześniej szef Pentagonu Pete Hegseth, przegląd amerykańskich sił potrwa do 6 miesięcy. Zakończono wyciąganie z popradu wagonów pociągu towarowego, który wykoleił się w połowie lipca w Wiechomli. Prace prowadzono od strony słowackiej, dzięki temu nie było konieczności wstrzymywania ruchu. Poprad w tym miejscu stanowi rzekę graniczną. Prokuratura rejonowa w Muszynie prowadzi dochodzenie w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy. Dunaj płytki jak nigdy dotąd. 186 pasażerów statku wycieczkowego w Bułgarii trzeba było ewakuować z pokładu. Statek osiadł na mieliźnie. Najpłytszy w historii jest także Dunaj w Budapeszcie. Cierpi żegluga, to ważna gałąź turystyki węgierskiej, bo rejsy po Dunaju w Budapeszcie są bardzo popularne. Prognozy wskazują, że będzie jeszcze płyciej. Lech Poznań i Górnik Zabrze mogą dziś awansować do trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Kolej już gra z duńskim Aarhus i wystarczy postawić kropkę na D i pierwszy mecz Lech wygrał 4-1. Dużo trudniejsze zadanie czeka Górnika. Zabrzanie mają silniejszego rywala, tureckie Fenerbahçe. W Stambule Górnik przegrał 0-1. Oba mecze w Polsce. Lech gra o 19, Górnik o 20.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Od samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.
2: Od samego rana ja też jestem z wami. Jest, myślę, całkiem niezły poranek, mimo że rześki. Karolina Romka z tej strony mikrofonu. Dzień dobry, cześć i czołem. 29 lipca w kalendarzu, czyli lipiec nam powoli się kończy, ale będzie kończył się naprawdę fajnie, bo z takimi gorącymi temperaturami, więc jak ktoś stęsknił się za upałami, za słoneczkiem i komu rześko od samego rana, no to będzie zadowolony. Reszta, proszę, no niech nie marudzi, no dacie radę. Trzeba zachować ostrożność, jak to przy upałach, ale powyżej 40 już nie będzie, więc te najgorsze temperatury myślę, że już za nami, a teraz po prostu cieszmy się latem. Środa, to już wiecie, 210 dzień roku, do końca 155, a tego lata astronomicznego jeszcze 55. Zobaczymy, czy to będą dni gorące, czy tak trochę w kratkę. Ja Wam życzę oczywiście niezmiennie, żeby to był udany dzień. Uśmiechnijcie się sami do siebie w lustrze.
1: Radio na wakacje.
2: No i będę Was budzić. Tak powoli, delikatnie. Summer Wine już teraz. Willy Valo.

0: Reklama.
1: Taxi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taxi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.

0: 16 minut po godzinie 6, to ja teraz sprawdzam, jak tam sytuacje w tych kolorowych, krzyczących już zakładek gazetach i bardzo proszę, na jednej z nich krzyczy z okładki pan Zygmunt Heiser, 72-letni, opowiada o swoich przyjaźniach z gangsterami, twierdząc, że miałem zostać bandytą. No my się bardzo cieszymy, że jednak związał się pan z telewizją. W kwestiach jeszcze gwiazd, powiedzmy, Natalia Kukulska, która pogodziła się z bratem, oj, trochę czasu na to potrzebowała, no ale najważniejsze, że jednak. Różnie bywa z rodziną, pewnie to doskonale wiecie. Cóż jeszcze, w kwestiach niebezpiecznych jazd kolejny poseł, tym razem niebezpieczny rajd Michała Dworczyka po Warszawie. Gazeta pisze, że jest nieobliczalny, no i bardzo proszę, on sobie tak jeździ na czerwonym, przekracza ciągłą i skarżą się na niego, bo jest zagrożeniem nie tylko dla siebie, ale także dla innych. No i na koniec coś przyjemnego, pan w różowym fraku, wy tego nie widzicie, ale możecie mi wierzyć na słowo. Piszą, że majtki już nie wystarczą. Chodzi o Skolima, który zabrał się za hotelarstwo. Zarabia na czym się tylko da. Majtki, kiełbasa, a teraz hotelik. No i bardzo dobrze, słuchajcie. Jak facet ma łeb na karku i jak to mówią, podatki zostawia w kraju, no to niech ma.
1: Radio Centrum. Radio Rano.
0: No to ja wracam do muzyki dla tych z was, którzy teraz właśnie w pracy. For the cause i Stand By Me.
2: Yes! It is not that funny. That's not.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: A ja wyjeżdżam w trasę już za moment, żeby przypomnieć wam, co w tej trasie słychać, jak remonty. Wy też możecie dawać znać 60 500 306 4 albo pisząc na profilu Radio Centrum na Facebooku.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiej.

0: nieco szybciej. Z remontów Krotoszenie pamiętajcie, że utrudnienia na Raszkowskiej i prace remontowe także na ulicy Wiśniowej. W Plaszewie trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. Jeżeli chodzi o Ostrów Wielkopolski, to remont ulicy Wrocławskiej, który potrwa jeszcze kilka miesięcy, a to dokładnie odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich, więc tutaj uważajcie.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
4: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Od marca tego roku 17-latkowie mogą uzyskać prawo jazdy kategorii B. Ta zmiana spowodowała obawy o bezpieczeństwo i pojawienie się na drogach grup brawurowych, jak się okazuje, a może i lekkomyślnych kierowców. Pierwsze dane pokazują, że najmłodsi kierowcy nie stali się jednak skarbonką dla policji i tutaj tych wykroczeń nie ma naprawdę dużo. Kilka kolizji i 6 wypadków. Statystycznie są bezpieczniejszymi kierowcami niż ci powyżej 18 roku życia.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
8: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: urodzeni.
1: No to sprawdźmy, jak toż przeszedł na świat właśnie 29 lipca. Zaczynamy od daty najwcześniejszej, 1949 rok. Aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, reżyser, sporadycznie użyczający także głosów dubbingu, na pewno doskonale znacie, Jerzy Bończek. Kolejny znany, lubiany, dowcipny, 1965 rocznik, Paweł Wilczek, aktor dubbingowy, filmowy, telewizyjny, teatralny, scenarzysta i również reżyser. Znacie go także serialu Kasia i Tomek. No i tutaj także serialowo 72 rocznik Will Wheaton, amerykański pisarz, aktor znany z seriali Star Trek Następne Pokolenie czy Teoria Wielkiego Podrywu. Jeżeli nie widzieliście, to bardzo polecam. Na sportowo 81 rocznik to Fernando Alonso, to hiszpański kierowca Formuły 1, dwukrotny mistrz świata, trzykrotny wicemistrz świata Formuły 1, dwukrotny z kolei zwycięzca 24-godzinnego wyścigu Le Mans. To jest dosyć mocno wymagający wyścig, więc gratulacje. Tak o Hemingway. Na koniec, czyli muzycznie, czyli właściwie Filip Szcześniak, to rocznik 90, raper, autor tekstów, członek duetu Takona Fidenny i współwłaściciel wytwórni 2020. Urodzeni tego dnia są weseli i łatwo zdobywają sympatię otoczenia. Obdarzeni są talentem artystycznym i mogą w tej dziedzinie zrobić karierę. Lubią ruch, zabawę, nie boją się nowych przedsięwzięć, potrafią negocjować i dopasować swoje postępowania do zmieniających się okoliczności. Mają powodzenie w miłości, choć w uczuciach bywają zmienni i niestali. Dbają także o rodzinę i chętnie popisują się przeróżnymi talentami. Dzieci zalewają także tymi talentami, ale także zalatami współmałżonka. Szczęśliwa cyfra to 9, kamień szlachetny to rubin, a sprzyjający znak zodiaku...
2: Waga.
1: To co, wszystkim tym, którzy mają dzisiaj urodziny, życzę wszystkiego, co najlepsze. Szukam, co tutaj wam dać. Myślę, że ten kawałek będzie dla was całkiem przyjemny.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. Rekord chętnych na kierunki medyczne w tym roku. O tym powiemy więcej w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o 7:00.
2: Reklama.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Bardzo słonecznie, chociaż od samego rana jeszcze dosyć rześko, bo temperatura na wysokości 13 stopni niespełna. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce w godzinach popołudniowych zobaczymy 28 stopni, może nawet 29, to w Kępnie będzie najgoręcej. Dużo tego słońca, chmury jeżeli się pojawią, to bez opadów, wiatr z południowego zachodu wieje słabo, 7 km na godzinę i niewiele przyspieszy. Na barometrach 1022 hektopaskale warunki biometeo są niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 7.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rzecznik dyscyplinarny zajmie się posłami PiS-u, których z partii jednak nie wyrzucono. Jest wniosek o areszt dla podejrzanych o pobicie ukraińskiej pary. Rekord chętnych na kierunki medyczne w tym roku. Dorota Wartecka. Bez przełomu, ale i bez rozłamu w PiS-ie. Po rozmowach na Nowogrodzkiej oraz w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, zamiast zapowiadanej decyzji o wyrzuceniu z partii 44 polityków, którzy nie złożyli oświadczenia o wycofaniu się ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, jest decyzja o tym, że ich losem zajmie się rzecznik dyscyplinarny. Więcej o tym Błażej Kulesza.
4: Komitet polityczny decyzję o dalszym losie posłów pozostawi w gestii rzecznika dyscypliny partyjnej.
5: Na tej liście są 44 osoby.
4: Mówi Rafał Bochenek, rzecznik partii.
5: Ta sytuacja nie dotyczy tylko osób, które są zadeklarowanymi członkami stowarzyszenia pana Morawieckiego. Są też parlamentarzyści, którzy złożyli oświadczenia, ale one nie odpowiadają tym wzorom, które były wymagane przez kierownictwo.
4: Sam Morawiecki decyzję swoich byłych kolegów przyjął z zaskoczeniem.
6: Czy oczekujecie dalej takiego kiepskiego serialu, gdzie będziemy się zajmowali sami sobą?
4: Do późnych godzin nocnych obradowali rozłamowcy ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale szczegóły ich ustaleń mają zostać przedstawione dopiero dziś.
3: Wrocławska prokuratura wnioskuje o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Nie ma zgody na tego typu ataki, mówi wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska.
7: Statystyki na ten moment nie wskazują jakiegoś lawinowego wzrostu. Jesteśmy wyczuleni na wszystkie sytuacje, które są ujawniane, w których widzimy niewłaściwe, złe, agresywne zachowania.
3: W ciągu ostatnich 6 miesięcy do policji wpłynęło 180 zawiadomień o przestępstwach z nienawiści wobec obywateli Ukrainy. Nie tylko Francja i Hiszpania, ale także Portugalia walczy z pożarami lasów i łąk. 3 duże pożary wybuchły na północy tego kraju, w dystrykcie Guarda, gdzie ogień przemieszcza się szybko z wiatrem. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych. Zamknięta jest jedna z autostrad łącząca atlantyckie wybrzeże Portugalii z zachodnią częścią Hiszpanii. W silnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło prefekturę Kumamoto na wyspie Kyushu w Japonii, zginęło 13 osób, przekazała szefowa japońskiego rządu. Wciąż trwają poszukiwania zaginionych, a wstrząsy doprowadziły do dużych zniszczeń, w tym pożarów, uszkodzeń dróg i zawalenia budynków. 260 tysięcy osób dostało zalecenie ewakuacji, 37 tysięcy domów nie ma prądu, a do szpitali trafiło około 100 rannych. W środku wakacji do drzwi pukają osoby podające się za kominiarzy. Takie sytuacje zdarzyły się na przykład w Gorzowie Wielkopolskim. Rzekomi kominiarze oferują sprzedaż kalendarzy oraz namawiają do przekazania pieniędzy. Uważajmy, ostrzegają prawdziwi kominiarze.
8: Wiedzą, że jest to bardzo szybki dochód, tylko nie biorą pod uwagę tego, że to jest bezprawie i nie wolno w ten sposób robić.
3: Mówi kominiarz z wieloletnim doświadczeniem Sebastian Gniota. Prawdziwy kominiarz posiada legitymację zawodową, która zawiera zdjęcie, numer identyfikacyjny, hologram oraz informacje potwierdzające przynależność do organizacji branżowej. Rekrutacyjne rekordy na medycynę. Jak podaje Gazeta Wyborcza, o miejsce na medycynie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym walczy ponad 16 osób, w Lublinie 14, w Białymstoku ponad 23. Miejsc na 39 uczelniach medycznych jest niemal tyle samo, co w zeszłym roku. Resort zdrowia, który ustala limity przyjęć, zwiększył liczbę na kierunku lekarskim o 2%, a na lekarsko-dentystycznym o prawie 4,5%.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zinedine Zidane został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. 54-letni laureat Złotej Piłki zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku zakończył swoją 14-letnią kadencję. Dla mnie to ogromna radość. Szczerze mówiąc, jestem naprawdę szczęśliwy z tego, co mnie spotyka, z tego, że mogę zostać trenerem reprezentacji Francji. Nie mam na to innych słów. To wszystko. Trochę się powstrzymuję, co jest naturalne, ale w środku przepełniają mnie ogromne emocje. Jestem gotowy gotowy podjąć to wyzwanie. To wszystko. W każdym razie tym, co dziś mnie motywuje, jest właśnie możliwość pracy z reprezentacją Francji. Zidane podpisał 4-letni kontrakt. Mistrz świata z 1998 roku w roli trenera pracował wcześniej tylko w Realu Madryt, z którego jednak odszedł już 5 lat temu. Nowego selekcjonera mają także Włosi. Został nim ponownie Roberto Mancini, co ogłosił prezes Krajowej Federacji Piłkarskiej Giovanni Malago. Mancini wraca na stanowisko trenera Squadra Azzurra po 3 latach, kiedy niespodziewanie przyjął ofertę poprowadzenia reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Hiszpański pomocnik Manchesteru City Rodri, uznany najlepszym piłkarzem mistrzostw świata, przeszedł operację kręgosłupa, poinformował angielski klub. Zawodnika, którym zainteresowany jest Real Madryt, czeka teraz rehabilitacja. Według klubu z Manchesteru zabieg miał drobny charakter i przebiegł zgodnie z planem. Niemiec Aleksander Zwieriew będzie liderem drużyny Europy, a Australijczyk Alex de Minaur ekipy reszty świata w tegorocznej edycji tenisowego turnieju Laver Cup. Impreza odbędzie się w Londynie w dniach 25-27 września. Skład reprezentacji Europy uzupełnił Kasper Ruud, który po raz 6 z rzędu wystąpi w tym turnieju. W drużynie Starego Kontynentu zagrają oprócz Zwieriewa Hiszpan Carlos Alcaraz, a także Włoch Flavio Coboli, Czech Jakub Mensik i Hiszpan Rafael Hodar. Natomiast w składzie reszty świata oprócz de Minaura są jeszcze Amerykanie Ben Shelton, Taylor Fritz, Lerner Tien i Tommy Paul, a także Aleksander Bublik z Kazachstanu. Pomysłodawcą imprezy, która odbywa się na zmianę w Europie albo w USA, jest Roger Federer.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Od samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.
2: Od samego rana cały czas jestem z wami. Cześć i czołam tym, którzy pospali. A jeżeli chodzi o ten dzień, to pamiętajcie, że dzisiaj pełnia księżyca w znaku wodnika. Okazuje się, że ta sprawi, że będziemy pomysłowi optymistyczni i niezależni. A dzień będzie udany, ale warto także odpocząć i zrobić coś tylko dla przyjemności. I to jest dobra wiadomość. Ja wam życzę, żeby same przyjemności dzisiaj właśnie was spotykało. O pięknym dniu pięknie śpiewa Michael Bublé. It's a beautiful day.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Może nie na szeroką wodę, ale zabiorę Was zaraz przyjemne tematy, czyli horoskop, który no jeszcze trochę, ale już możecie sobie kawę parzyć.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
4: No nie, znowu korek. Wszystko kompletnie stoi na Wojska Polskiego. Jak nic, spóźnię się na ważne spotkanie.
5: A ja już mknę przez centrum Kalisza bez korków. Świeże powietrze, zero stresu, a do tego świetna poranna dawka ruchu.
4: Łatwo ci mówić. Jedziesz rowerem, a ja muszę przedzierać się samochodem przez całe miasto i marnować swój czas.
5: Ale przecież nie musisz. Zmień swoje codzienne nawyki. W Kaliszu mamy coraz lepszą infrastrukturę i nowe ścieżki rowerowe. A jeżeli nie masz ochoty na rower, to wybierz autobus. Kaliskie linie autobusowe posiadają nowoczesną flotę ekologiczną. Szybko, bezpiecznie i wygodnie dojedziesz do każdego celu.
4: Brzmi rozsądnie. W sumie to spora oszczędność na paliwie. Bez problemów z parkowaniem i o wiele mniejszy ślad węglowy. Zdrowiej dla mnie i dla całego Kalisza.
5: No dokładnie o to chodzi. A jeżeli chcesz poczuć prawdziwą radość ze wspólnej jazdy, dołącz do nas. Już niebawem ruszamy z rodzinnymi rajdami rowerowymi i piknikami edukacyjnymi w Kaliszu. Czekają pamiątkowe medale, gry, konkursy z nagrodami i doskonała zabawa dla całych rodzin.
4: Przekonałaś mnie. Czas na dobre zmiany. Wybieram ekologiczny transport i melduję się na najbliższym rajdzie.
5: Zmień swoje nawyki transportowe. Postaw na zdrowie, ekologię i zrównoważoną mobilność w Kaliszu. Szczegóły dotyczące naboru na bezpłatne rajdy rowerowe oraz regulaminy wydarzeń znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej miasta.
6: Kampania informacyjno-edukacyjna realizowana w ramach projektu pod nazwą Rozwój Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w aglomeracji kalisko-ostrowskiej Kalisz, dofinansowanego ze środków Funduszy Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Priorytetu Feniks 03 – Transport Miejski, działania Feniks 03-01 – Transport Miejski.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.
2: Horoskop Radia Centrum.
3: Zaczynam wróżyć i od baranów oczywiście. Barany będą w dobrym humorze, chętnie zabiorą się nawet za trudniejsze zadania. Szukają dzisiaj okazji do rozwijania nowych zainteresowań i pożegnają stagnację i nudę. Po południu barani odpocznij, znajdź czas na rozrywkę. Dobry film, artykuł natchnie cię odwagą i zainspiruje do działania. W miłości masz dzisiaj powodzenie. Byku, księżyc w pełni sprawi, że będziesz bardziej niż zwykle obowiązkowy. Weźmiesz na siebie nowe trudne zadania, o ile okażą się dobrze płatne, jednak na dobre serce innych nie możesz dzisiaj liczyć. Sam musisz się upomnieć o większą kasę, na przykład wieczorem. Nie przesadzaj z obowiązkami.
2: Bliźnięta.
3: Będą w radosnym nastroju, poczują, że zasługują na nagrodę za wszystkie swoje osiągnięcia. Jeżeli wybierzesz się na zakupy, znajdziesz kilka korzystnych promocji. Rozglądaj się, bo dzisiejszy księżyc w twoim znaku będzie sprzyjać szczęśliwym zbiegom okoliczności. Warto dzisiaj umówić się na spotkanie, bo wyniknie z tego coś ciekawego. Raku, będziesz w humorze świetnym, a dzień minie cię szybko. W pracy okazuj innym sympatię, ale w sprawach finansowych bądź czujny, bo możesz dzisiaj coś zyskać. Do tego niespodziewane propozycje. Na zebraniach przedstawisz pomysły, które zapewnią ci uznanie i szybką gotówkę, a popołudnie warto spędzić wśród przyjaciół. Co tam pełnia u lwa? Otóż podrzuci nowe pomysły. Sprzyja dzisiaj szczęście. Dzisiaj będziesz energiczny, bardzo pomysłowy. Pokaż się wszystkim z jak najlepszej strony. Zabłyśnij talentem i urokiem osobistym, ale bądź także czujny i nie przegap nawet plotek, bo można dzisiaj na nich nieco skorzystać. Panno, lepiej dzisiaj z tobą nie zadzierać. Zbierz siły i udowodnij całemu światu, że wszystko potrafisz zrobić szybciej i lepiej. Postaraj się jednak być trochę bardziej opanowana, a przede wszystkim nie krytykuj innych. Ktoś może cię dzisiaj nieco urazić, więc też uważaj. Po południu warto zająć się domem, wybrać się na szybkie zakupy. Waga, co pełnia przyniesie tobie? Otóż zaskakujący i zyskowny pomysł. W pracy sukcesy. Masz dzisiaj dobry dzień na różne narady i na współpracę. Słuchaj, co inni mają do powiedzenia, a nawet ucz się na cudzych błędach. Ważne osoby też będą dzisiaj dla ciebie przychylne, więc możesz z nimi rozmawiać o tym, czego potrzebujesz. Skorpionie, uważaj dzisiaj na słowa i panuj nad nerwami. Znajdziesz się wśród różnych męczących osób, ale to nie znaczy, że musisz z nimi dyskutować. Niczego nie obiecuj, zanim nie poznasz całej sprawy. Dzisiaj nie zawiodą cię przyjaciele, a na popołudnie warto zaplanować sympatyczne spotkanie. Strzelcu, dzień minie szybko, nawet jeżeli pojawią się jakieś problemy do rozwiązania, to szybko się z nimi uporasz. A pełnia dzisiaj sprawi, że będziesz działać skutecznie. Jednak chwilami możesz czuć się trochę przygnębiona, nawet osamotniony. Dzisiaj pójdź sobie na spacer, na świeżym powietrzu poczujesz przypływ sił. Koziorożcu, zadbaj o siebie i nie tłumacz się innym ludziom ze swoich zachcianek. Skup się na własnych emocjach, a nie na cudzych opiniach. W ten sposób łatwiej osiągniesz cele. Po południu nie słuchaj plotek, bo ktoś może spróbować zmanipulować twoje uczucia. W domu za to możliwi niezapowiedziani, ale całkiem fajni goście. Wodniku, ty bądź uprzejmy, uczynny, bo inni ludzie mogą cię dzisiaj bardziej potrzebować. Dzisiaj wszystko sprzyja nadrabianiu zaległości. Musisz mieć trochę czasu na zadbanie też o siebie i własne potrzeby, zwłaszcza te emocjonalne. Choć popołudnie sprzyja relaksowi, to bliskie osoby będą miały dla ciebie dzisiaj sporo zadań. No i ryby na koniec. Nie złość się, jeżeli ktoś skrytykuje twoje poglądy. Spokojnie rób swoje, bo nie każdy zna się na twojej dziedzinie i wie, co mówi. Pełnia sprzyja zaprowadzaniu porządku w różnych dziedzinach życia. Od jutra więcej przestrzeni na ważne sprawy. Po południu nie licz kalorii, bo humor poprawi ci ulubione danie. Odpocznij i zajmij się swoim hobby.
2: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie www.intar.pl.
2: Reklama.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
7: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
8: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 23,5 minuty po godzinie 7, więc za chwilę wiadomości z południowej Wielkopolski. O czym? Od Dawida Nawrockiego.
9: Między innymi powiemy o wstrzymanych odwiedzinach na oddziale internistycznym A Ostrowskiego Szpitala. Więcej szczegółów już za kilka chwil.
3: Dokładnie. W wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 7.30. No to ja jeszcze z pozdrowieniami dla słuchacza Radia Centrum Remigiusza z Warty, który także jest i też was wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, że jesteś. Życzę także pięknego dnia. Przypominam o wiadomościach o 7.30.

0: 7:30 minęła, czas na pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Odwiedziny wstrzymane, czyli sytuacja na jednym z oddziałów ostrowskiego szpitala. Ponadto 14-latek uciekał na hulajnodze przed policją, został zatrzymany, a w sporcie nowy szkoleniowiec Kaliski Szczypiornistek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: U 4 pacjentów oddziału internistycznego szpitala w Ostrowie Wielkopolskim wykryto bakterię, która spowodowała wstrzymanie odwiedzin chorych. Informację placówka umieściła na swojej stronie internetowej. Odwiedziny na oddziale internistycznym A zostały wstrzymane do końca tygodnia. Decyzja została podjęta w trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu. Zakażeni pacjenci zostali odizolowani, a bakteria została przeniesiona z osoby odwiedzającej jednego z pacjentów placówki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 14-latek na hulajnodze uciekał przed policją, po czym stracił panowanie nad jednośladem i uderzył w radiowóz. Policja apeluje do rodziców nastolatków, by rozmawiali z dziećmi o tym, jak bezpiecznie poruszać się po drogach i ścieżkach.
3: Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej 14-latka.

0: rozpoczęła w połowie lipca, a start Orlen Superligi Kobiet, w której wystartują piłkarki ręczne z Kalisza we wrześniu. Na swoim koncie Dmytro Chremeniuk ma pracę m.in. w Spartaku Kijów, a w UEFA Warszawa oraz piłce ręcznej Koszalin. Z tym ostatnim zespołem sezon 2025-26 zakończył na 6. miejscu, ale klub wycofał się z dalszych rozgrywek. Na ich miejsce w wyniku otwartej procedury konkursowej i aukcji weszło Szczypiorno Kalisz, które poprowadzi ukraiński szkoleniowiec z doświadczeniem w polskiej lidze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
4: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
5: Informacje dla kierowców.
6: Ruszamy w trasę po raz kolejny. Więcej kierowców na drogach. Troszeczkę się zmieniła sytuacja, jeżeli chodzi o Kalisz. Droga Krajowa 12 w Zdunach już teraz zakorkowana. Pamiętajcie, że cały czas obowiązują objazdy. Również w okolicach Szlaku Bursztynowego skrzyżowanie z Częstochowską. Tutaj także niewielki korek. Trochę trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość. Podobna sytuacja również na skrzyżowaniach z Aleją Wojska Polskiego, czyli Stawiszyńska, Majkowska i Poznańska o tej porze. No to chyba jednak stan. Droga Krajowa 25 to między Dobrzecką a Korczakiem. Tutaj miejscami spotkacie drogowców i niewielkie utrudnienia. Również na Poznańskiej robią się małe korki. A w kwestiach Ostrowa Wielkopolskiego przypominam Wam o dużym remoncie, który potrwa jeszcze kilka miesięcy. To remont ulicy Wrocławskiej, odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. No i jeszcze trwa przebudowa ulicy Leduchowskiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
4: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: No to teraz kwestie ważne dotyczące także tych, co w zmianach w oświetleniu auta. Od lipca w Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy dotyczące działania świateł stopu. W nowych autach podczas gwałtownego hamowania tylne lampy nie będą już świecić światłem ciągłym. Zamiast tego zaczną pulsować, ostrzegając kierowców jadących z tyłu o nagłym wytracaniu prędkości. Celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczanie liczby kolizji.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
6: 25 minut do 8. Zabieram Was teraz na plażę.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my pracownicy Agaty przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
0: Reklama. What?

0: What is love? No to jest ten kawałek od Hathaway, który można potraktować jako dobry kawałek dla kierowców. I ten zimny łokieć, i to ruszanie główką, i od razu macie ćwiczenie karku i barków, i dużo pozytywnej energii. Na to liczę, że właśnie ten kawałek was tak rozbujał. A jeżeli nie, no to coś jeszcze znajdę na mojej radiowej liście i mam nadzieję, że wtedy już w ogóle będziecie mieć dobry humor. Pamiętajcie, dzisiaj pełnia, która ponoć sprzyja nam. Nie wiem, czy każde życzenie się spełnia, ale tego wam oczywiście zawsze życzę.
1: Radio Centrum. Radio Rano.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: No i to miał być spokojny poranek, ale jednak okazuje się, że są takie miejsca, gdzie dzieje się zdarzenie drogowe w Borowie, to okolice numer 67. Tam doszło do zdarzenia. Wygląda to poważnie. Na miejscu pracują służby. Jedna osoba, kobieta, została zabrana do szpitala. Informacje, również i zdjęcia znajdziecie na profilu Radia Centrum na Facebooku, a za te dziękujemy pomocy drogowej TIR Świątek Assistance 24 EU.
0: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. W nich wracamy do pogody, bo do Polski wracają upały. Szczegóły o 8.
2: Reklama.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
5: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
6: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz, Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
7: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor, Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Coraz cieplej się robi, chociaż ten poranek cały czas jeszcze rześki, ale spokojnie w dobrym kierunku zmierzamy. Na razie 18, niespełna na plusie i oczywiście na plusie cały czas. Dzisiaj nawet do 28-29, dużo słońca. Wiatr z południowego zachodu, słabe ciśnienie, wysoko 1022 hektopaskale. Warunki biometeo na razie są niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 8. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jest śledztwo po wypadku z udziałem dziecka w łódzkim akwaparku. PiS jednak nie wykluczył z partii rozłamowców. Do Polski wracają upały. Dorota Werdecka. Łódzka prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie wypadku na basenie w akwaparku. Do Centrum Zdrowia Matki Polki trafił 7-letni chłopiec, który nieprzytomny został wyłowiony z wody. Do szpitala trafił w skrajnie ciężkim stanie. Dziecko uczestniczyło w zajęciach nauki pływania podczas półkolonii organizowanych przez zewnętrzną firmę. Z zapisu monitoringu wynika, że chłopiec znajdował się pod wodą przez około 6 minut. Jako pierwszy pomocy udzielił mu postronny mężczyzna, który to zauważył. Postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia podopiecznego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mimo wcześniejszych zapowiedzi frakcja Mateusza Morawieckiego nie została wyrzucona z PiS-u. Komitet Polityczny Partii zatwierdził listę 44 działaczy, którzy nie złożyli oświadczenia o wycofaniu się z działalności w stowarzyszeniach o charakterze politycznym lub zrobili to w niewłaściwej formie. Teraz wobec nich konsekwencje wyciągnie rzecznik dyscypliny partyjnej, mówi rzecznik PiS-u Rafał Bochenek.
4: Może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego.
3: O przeciąganiu kiepskiego serialu mówi Mateusz Morawiecki.
5: Czy oczekujecie dalej takiego kiepskiego serialu? Czy w ślad za decyzją pana prezesa z piątku o usunięciu nas z partii oczekujecie otwarcia nowego rozdziału?
3: Na razie rzecznik PiS-u deklaruje, że reakcja rzecznika dyscyplinarnego powinna nastąpić w ciągu najbliższych tygodni. Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet Patriot, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Fox News, a powiedział to po wczorajszym spotkaniu z amerykańskim prezydentem w Waszyngtonie.
6: To ważne, ponieważ potrzebujemy ich więcej i potrzebujemy ich szybciej. Dzisiaj odbyliśmy bardzo udane spotkanie z prezydentem Trumpem. Zgodził się na udzielenie nam licencji, a następnie spotkałem się z przedstawicielami firm produkcyjnych, bardzo silnych firm zbrojeniowych Stanów Zjednoczonych.
3: Biały Dom nie komentuje słów ukraińskiego przywódcy. Donald Trump napisał tylko w serwisie społecznościowym, że spotkanie z Zełenskim przebiegło bardzo dobrze i było dla niego wielkim zaszczytem. Kolejny kraj walczy z pożarem na położonej na Morzu Egejskim greckiej wyspie Paros. Strażacy walczą z potężnym ogniem. Płonie las, ale z powodu rozprzestrzeniających się płomieni ewakuowanych zostało kilka miejscowości. Na polecenie ratowników mieszkańcy uciekają na plażę. Lokalne służby poprosiły o wsparcie z sąsiednich wysp i części kontynentalnej kraju. Hiszpania, która także walczy z pożarami, będzie od dziś mierzyć się z czwartą falą upałów tego lata. Temperatury mogą sięgać 40 stopni i zwiększą zagrożenie pożarami w Hiszpanii oraz utrudnią walkę z nimi. Strażacy walczą z ogniem w prowincji Avila, w Madrycie i w Walencji. Pożary szaleją także we Francji i Portugalii. Wysokie temperatury wracają też do Polski. Jutro na zachodzie nawet 36 stopni. Do tego będą burze, mówi Michał Folwarski z IMGW.
7: Najdłużej tak naprawdę to ten upał utrzyma się na południu kraju. Tutaj praktycznie cały czas będzie gorąco.
3: W weekend ochłodzi się na północy, ale od poniedziałku znowu wszędzie ma być ciepło.
1: Kursy walut.
2: No to otwieramy Kantor poranku i sprawdźmy, jak wygląda obecnie sytuacja. Średni kurs waluty euro to 4 zł 32 grosze, dolar amerykański 3 zł 79 groszy, frank szwajcarski teraz to 4 zł 64 grosze i funt brytyjski, który ma się najlepiej 5 zł i 4 grosze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No to teraz czas, żeby złożyć życzenia. Środa, 29 lipca, imieniny dzisiaj ma Antoni, Beatrycze, Eugeniusz, Faustyn, Felix, Konstantyn, Maria, Marta, Olaf, Teodor i Wilhelm. Bardzo przyjemne i zacne grono, wy też o nich pamiętajcie. O tej porze można zaprosić na kawę i jakieś pyszne, pewnie słodkie śniadanie do tego wiedzie. Ja też życzę wszystkiego, co najlepsze i dla was także mam upominek muzyczny, który myślę, że wszystkich was rozrusza. Układ doskonale pamiętacie. 4 minuty po 8:00.

0: Reklama.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.

0: 29 lipca w kalendarzu, środa i dzisiaj mamy, uwaga, uwaga, to co tygryski lubią najbardziej, czyli zwierzęta, Światowy Dzień Tygrysa. Właśnie dzisiaj obchodzimy. To naprawdę cudne zwierzę, drapieżne, to wiecie, dumne, zwinne, szybkie, ale niestety to są także święta, które mają na celu podniesienie świadomości, no i edukacji oczywiście, a populacja tych zwierząt zmniejsza się w drastycznym tempie. Winny, no jak żeby inaczej, pewnie się domyślacie, człowiek, wkraczając z koparkami w ich naturalne siedliska, no i polując na nie. Do tygrysków jeszcze wrócimy. Ja wam, tygryski, życzę, żeby to był udany dzień, no i oczywiście trzymam kciuki, co by dzisiejsza pełnia nie przyniosła wam żadnych negatywów. Przeciwnie, ponoć dzisiaj same dobre zmiany.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 21 minut po godzinie 8. Już za kilka chwil kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Bardzo przyjemne, zwłaszcza dla tych, którzy lubią ziółka.
2: Tak, warsztaty zielarskie na rezerwacie Kalisz Zawodzie w sierpniu będą się odbywać. Zapisy trwają. Więcej szczegółów już za kilka chwil.
1: Czyli o godzinie 8.30.
3: Reklama.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Reklama. Ogłoszenie.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270. 661 330 270.
3: Ogłoszenie.

0: 8.30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zielarskie warsztaty na zawodzie, apel przewodniczącego Wielkopolskiej Rady Rolniczej w sprawie żniw, a w sporcie Ostrowska Stal z licencją.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza na popołudniowe warsztaty zielarskie dla dorosłych, które odbędą się w sierpniu w rezerwacie archeologicznym w Kaliszu Zawodziu.
3: Podczas warsztatów będzie można poznać przepis na surice, poznać różne techniki układania roślin, także samodzielnie wykonać kompozycję kwiatową, poznać znaczenie roślin i dowiedzieć się ogólnie więcej o ziołach tutaj naszego regionu, o ziołach Ziemi Kaliskiej.
2: Powiedziała Radiu Centrum Katarzyna Kołodziej z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Warsztaty odbędą się od 12 do 14 sierpnia w godzinach od 16.30 do 18.30 w rezerwacie na Zawodziu. Przeznaczone są tylko dla osób dorosłych, a udział jest płatny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Dla rolników rozpoczyna się najważniejszy i najbardziej intensywny czas ich pracy – żniwa. Z uwagi na pogodę często będzie się zdarzało, że prace na polu odbywać się będą wczesnym rankiem i późną nocą.
4: Warto przy tej okazji również zwrócić uwagę na to, że rolnicy będą pracować od świtu do nocy, więc apeluję również do mieszkańców wsi, zwłaszcza tych, którzy nie są związani z rolnictwem, żeby uszanować to, że będą pracować pewnie i po 22. Nie wzywać policji, tylko po prostu mieć świadomość, że żyjemy na obszarach wiejskich i dać im spokojnie zebrać plony. O to serdecznie apeluję, a wszystkim rolnikom życzę dobrych plonów i udanych żniw.
2: Powiedział Radiu Centrum wicemarszałek województwa wielkopolskiego, przewodniczący Wielkopolskiej Rady Rolniczej Krzysztof Grabowski. Prośba o wyrozumiałość i ostrożność kierowana jest również do kierowców. Na drogach, zwłaszcza tych wiejskich, jeździ dużo więcej maszyn rolniczych.

0: pierwszej drużyny w sezonie 2026-27, zaznaczył zarząd Stal SA. Władze klubu zapewniają, że kontynuowane są rozmowy dotyczące zapewnienia stabilnego finansowania i funkcjonowania klubu. Naszym priorytetem pozostaje odpowiedzialne zarządzanie klubem oraz zapewnienie jego stabilnego funkcjonowania, informuje zarząd Stal SA. Ostrowski klub do nowego sezonu przystąpi w mocno przebudowanym składzie. Z krajowych graczy zostali tylko Daniel Gołębiowski i Niko Demczowska. Odeszli David Brembli i Jacek Rutecki. Nie wiadomo jeszcze co z Michałem Plutą. Do Stali dołączyli natomiast obcokrajowcy Jalen Hunter, Tajon Jones, Karl-Johan Lips oraz Jared Billups. Wrócił natomiast Jakub Parzeński, a poszukiwani są jeszcze dwaj gracze zagraniczni na pozycje podkoszowe. Maciej Kniecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
4: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
5: Informacje dla kierowców.
6: Ruszamy w trasę, zerkamy na miejscowość Borów, to powiat kaliski w gminie Opatówek, tam już bez utrudnień, tam doszło do zdarzenia drogowego, jedźcie ostrożnie. Mam nadzieję, że nikt nie jest jakoś mocno roztargniony i do takich rzeczy już nie dojdzie. Ostrów Kalisz, sama centra miast, troszeczkę bardziej z większą ilością aut i tutaj trzeba będzie rzeczywiście nieco postać. Krajowa 12 tradycyjnie o tej porze w Zdunach, jest korek, droga krajowa 36, Kalisz, przepraszam, Ostrów Krotoszyn. Na tej trasie także sporo się dzieje, więc tutaj też postoicie. Jeszcze szybkie przypomnienie, remont w Ostrowie Wielkopolskim to ulica Wrocławska. Tutaj odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich w Krotoszynie. Dzieje się także na ulicy Wiśniowej. Tutaj trwają prace remontowe. No i utrudnienia także na ulicy Złotej. To przebudowa na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Tutaj też uzbrójcie się nieco w cierpliwość.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
4: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Uwaga, uwaga, już na początku sierpnia od 3 do 9 dokładnie na drogach w Europie i w Polsce odbędzie się międzynarodowa akcja Speed, której celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Policjanci skupią się przede wszystkim na kierowcach przekraczających prędkość, ale sprawdzą także trzeźwość oraz przestrzeganie także innych przepisów. Pamiętajcie, przekroczenie prędkości ponad 50 km na godzinę w terenie niezabudowanym na drodze jednojezdniowej skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
6: 24 minuty do 9.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.
3: Pienso con sueño para sí.

0: Gypsy Kings i Volar. Mam nadzieję, że oni także dodali wam dzisiaj energii.
1: Kalendarz muzyczny.
0: A i będzie jeszcze coś bardzo przyjemnego. Data 1978 rok i 29 lipca. Soundtrack z filmu Grease na pierwszym miejscu w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli nie widzieliście tego musicalu, ja go bardzo, bardzo polecam. John Travolta młody, Olivia Newton-John i bardzo fajna historia. Do tego ta muzyka. To trzeba zobaczyć. Frankie Wally, Grease właśnie teraz.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jeszcze przed końcem wakacji rząd chce ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Do tego tematu wrócimy już za kilka chwil, bo o 9:00.
2: Reklama.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: To będzie kolejny dzień bardzo słoneczny, ale także pierwszy z tych już coraz gorętszych, bo dzisiaj maksymalnie nawet do 29 stopni to w Kępnie, w Rawiczu ma być najgoręcej, w Krotoszynie, w Lesznie 28. Oj, będzie się działo, dużo słońca, chmury również, ale bez opadów. Wiatr z południowego zachodu słaby, 7 km na godzinę, na barometrach teraz 1023 hektopaskala, biomet neutralny już.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 9. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jeszcze przed końcem wakacji rząd chce ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Andrzej Poczobut dostał mieszkanie w Białymstoku. Włosi zabezpieczają samochody przed gradobiciem. Dorota Wardycka. Rząd jeszcze przed końcem wakacji będzie chciał zaproponować zmiany, które mieliby odczuć kierowcy na stacjach benzynowych. Takie deklaracje składa rzecznik rządu Adam Żłapka. Podkreśla, że dotychczasowy program CPN, czyli ceny paliw niżej, był bardzo drogi. Kosztował 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
4: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Podkreślam jeszcze raz, że dużo szkody w tej sprawie wywołał swoją decyzją dotyczącą blokowania tej ustawy o ponadnormatywnych zyskach paliw prezydent Nawrocki.
3: Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów na razie monitoruje ceny paliw na rynkach światowych. A my mamy właśnie najnowsze doniesienia z Bliskiego Wschodu. Iran zaatakował 3 tankowce w ciśnienie Ormuz oraz wystrzelił rakiety na bazę USA w Jordanii. To odpowiedź na uderzenie Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej w Iraku, podaje Teheran. 13 osób zginęło, około 100 zostało rannych w wyniku wczorajszego trzęsienia ziemi w Japonii. Trwają poszukiwania zaginionych, w których bierze udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy, strażaków i policjantów. Wstrząsy miały magnitudę 7,1 w skali Richtera. To jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi w ostatnim czasie w tym rejonie świata, komentuje profesor Stanisław Lasowski z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
5: Różnica jednego punktu, czyli pomiędzy 7 a 8, to jest energia czy też siła tego trzęsienia ziemi jest 33 razy mniejsza. Więc tutaj rzeczywiście różnica była ogromna.
3: Władze wydały zalecenia ewakuacji dla ponad 260 tysięcy mieszkańców. Blisko 37 tysięcy gospodarstw na japońskiej wyspie Kyushu pozostaje bez prądu. Andrzej Poczobut, więziony przez lata przez białoruski reżim, polski dziennikarz, dostał właśnie mieszkanie w Białymstoku. Sam podkreśla, że tu będzie jego drugi dom. Pierwszym, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ma zostać Grodno. W komunalnym mieszkaniu, jakie wynajmie dziennikarzowi Białystok, na co dzień będzie mieszkać jego córka studiująca w tym mieście. On sam już we wrześniu chce wrócić na Białoruś na zjazd Związku Polaków, którego jest działaczem.
6: Teraz odbyło się wyłanianie delegatów. W spokojnej atmosferze to się odbywa. Na razie żadnych przeciwdziałań temu nie ma. Też odbywają się wyjazdy dzieci, które uczą się przy Związku Polaków języka polskiego. Teraz odbywają się wyjazdy na ferie do Polski. Też przeszkód nie ma.
3: Andrzej Poczobut kilka miesięcy temu został zwolniony z białoruskiego obozu, w którym odsiadywał 8-letni wyrok. Europa zmaga się z upałami z jednej strony, z drugiej upałom towarzyszą burze i gradobicie, jak we Włoszech, w regionie Marche, czyli w Rywierze Palm nad Adriatykiem. Po ostatnim gradobiciu rekordowym uszkodzone zostało 33 tysiące aut. Dlatego przed prognozowanym kolejnym takim zjawiskiem pogodowym mieszkańcy zabezpieczają swoje samochody, kładąc na nich kołdry, ciężkie koce, kartony, deski i odwrócone stoliki.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Górnik Zabrze i Lech Poznań zagrają dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Trudniejsze zadanie czeka zespół Zabrze, który w meczu z Fenerbahce będzie musiał odrabiać straty ze Stambułu, gdzie przegrał 0-1, mówi kapitan Górnika Erik Janża.
8: Jesteśmy pozytywnie nastrojeni przed tym meczem. Jesteśmy świadomi, że będzie ciężko, że to raczej Fener będzie bardziej trzymał tą piłkę, ale na pewno mamy swój plan, żeby najpierw dobrze znowu bronić, trochę więcej pokazać z przodu, bo wiemy, że jesteśmy jedną bramkę do tyłu, także musimy gonić. Także zobaczymy, jak się mecz ułoży, ale na pewno mamy plan, cel, żeby strzelić tą pierwszą bramkę i potem wszystko jest możliwe.
7: Mecz w Zabrzu rozpocznie się o godzinie 20. Godzinę wcześniej na boisko stadionu przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu wyjdą piłkarze Lecha. Oni z kolei przed rewanżem z duńskim Orchus mają 3-bramkową zaliczkę. Na wyjeździe wygrali 4-1. Ale nie zamierzają się bronić, mówi trener Niels Frederiksen. Jeśli spojrzycie na nasz zespół, no to wiecie, że jest tak, że my lepiej gramy z piłką, a nie bez piłki, więc to nie byłoby zbyt mądre, gdybyśmy cofnęli się i grali nisko. Oczywiście nie będziemy też cały czas presować i grać bardzo wysoko, ale postaramy się zagrać w naszym stylu, czyli utrzymywać się przy piłce i atakować. To jest sposób na wygranie tego meczu. Ale jeśli odprawi dziś Orchus w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, zagra Sabah Baku, zespół z Azerbejdżanu, który ma w składzie Tymoteusza Puchacza, pokonał w dwumeczu Kub Skłopio. Anglicy biorą się za bramkarzy symulantów. W rozgrywkach m.in. Premier League zostanie przetestowany przepis zapobiegający taktycznemu przedłużaniu gry przez bramkarzy. Będzie polegać na tym, że drużyna straci zawodnika z pola na minutę, jeśli sędzia będzie musiał przerwać mecz w celu udzielenia pomocy bramkarzowi. Od niedawna obowiązuje przepis nakazujący zejście z boiska na minutę piłkarzowi, któremu musiała być udzielona na pomoc.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut po godzinie 9. Dzisiaj 29 lipca, w kalendarzu środa. Pamiętajcie, że dzisiaj dzień tygrysa. No dobrze, tygrysku, to zabierajcie się za pracę. Dzisiaj można trochę z pazurę albo trochę leniwie. Jak wolicie, jak to kociaki.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.
4: Dzień dobry z Kalisza.

Cudnie nastrajający kawałek Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci, który znajdziecie również na naszej radiowej liście Top 30 na miejscu czwartym. Możecie oczywiście cały czas głosować, jeżeli macie ochotę, żeby Selinka wskoczyła na podium, no to bardzo proszę rc.fm, zakładka Top 30 i tutaj oddawać głosy można już teraz. A ja wracam do kawałków z dawniejszych lat, które lubicie. 2001 Rogantic, I Would Die For You. No to ten kawałek już teraz. Bywają także zremiksowane. Też można posłuchać.

0: Nie będziemy wyświetlać filmów, my będziemy wam przekazywać ważne wiadomości.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: 22 minuty po 9:00 o tym, co w najbliższych wiadomościach od Dawida Nawrockiego.
2: Powiemy m.in. o tym, że akweny wodne w południowej Wielkopolsce będą bezpieczniejsze. Wszystko dlatego, że 20 nowych ratowników zdało egzamin i będzie strzegło tych akwenów.
0: Szczegóły w wiadomościach już o godzinie 9:30.
3: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje twoje. Ich marzeń.
4: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
5: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość. 7 dni w tygodniu. W godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: Reklama.

0: I tak z Jasonem Donovanem dożeglowaliśmy do 9.30, więc czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nowi ratownicy w południowej Wielkopolsce, ponadto policyjny rajd rowerowy, a w sporcie żużlowe starcie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 20 nowych ratowników WOPR będzie strzegło bezpieczeństwa nad akwenami południowej Wielkopolski. W miniony weekend na stanicy WOPR w Szałem kursanci zdali końcowy egzamin i złożyli ślubowanie na ratownika wodnego i ratownika młodszego. Wcześniej przez pół roku w ramach kursu szkolili techniki ratownicze, ale też kondycje m.in. na kaliskim akwaparku. O szczegółach powiedział Radio Centrum Józef Gola, prezes oddziału rejonowego WOPR w Kaliszu.
3: Data zakończenia kursu była nieprzypadkowa, gdyż miała ona zaakcentować dzień 25 lipca bieżącego roku jako Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom. 20 osób, które ukończyło kurs na ratownika wodnego, było zobowiązanych do zaliczenia 7 specjalistycznych konkurencji. W miesiącu sierpniu bieżącego roku Zarząd Rejonowy WOPR Kaliszu zaplanował spotkania z dziećmi i młodzieżą na terenie powiatu kalickiego z zakresu bezpiecznego przebywania nad akwenami.
2: Podczas pogadanek z ratownikami WOPR dzieci otrzymają materiały edukacyjne oraz upominki związane z wypoczynkiem nad wodą. To kolejne działania w ramach ogólnopolskiej kampanii Stop Utonięciom. A tylko od początku czerwca w Polsce utonęło już ponad 90 osób.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: 100 uczestników 9 rajdu rowerowego z ostrzeszowską policją na stulecie służby dzielnicowych w Wielkopolsce. Miniony weekend miłośnicy jazdy na dwóch kółkach, pokonując malowniczą trasę, promowali bezpieczną jazdę.
4: Tegoroczny rajd rozpoczął się jednocześnie w dwóch miejscach, na Ostrzeszowskim Rynku oraz w Grabowie nad Prosną. Obie grupy spotkały się przy sali OSP w Bukownicy, skąd już potem wspólnie wyruszyliśmy w dalszą trasę, która prowadziła przez miejscowości Marszałki, Siekierzyn, Bobrowniki, Kopeć i Grabów nad Prosną. W Grabowie na uczestników czekał krótki odpoczynek i słodki poczęstunek, a następnie ruszyliśmy w dalszą trasę przez miejscowość Kaliszkowice-Kaliskie, by dotrzeć do malowniczego placu pod dębem w Przedworowie, gdzie zakończył się nasz rajd.
2: Przekazała Radio Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa ostrzeszowskiej policji. Na mecie na uczestników czekał wspólny posiłek oraz drobne upominki. To będzie arcyważne spotkanie dla obu drużyn. Mowa o piątkowym meczu żużlowców Munfin Magnusa Ostrów, którzy zmierzą

0: Tem jest mało prawdopodobny. Ostrowscy juniorzy w ostatnich dniach są zapracowani. W poniedziałek Paweł Sitek wygrał z kompletem 15 punktów piątą rundę indywidualnego pucharu drugiej Ekstraligi U19. We wtorek w Krośnie z 9 punktami zajął trzecie miejsce, wycofując się z dalszej rywalizacji po upadku w biegu 15. W karetce na badania do szpitala pojechali dwaj inni juniorzy też do Ostrowi, Piotr Rudowicz i Dawid Skrzypiński. Natomiast w środę o 17 na Stadionie Miejskim w Ostrowie odbędą się zawody szkoleniowe w ramach drużynowych mistrzostw Polski juniorów. Przypomnijmy, że ostrowski zespół zakończył tę rywalizację na fazie ćwierćfinałowej, a te zawody mają charakter czysto szkoleniowy. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile dyta na wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura24.pl.
0: Reklama.
4: A teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
5: No i mam dla was coś z mocniejszym brzmieniem, bardzo przyjemnym. To rockowy kawałek z 2009 roku z albumu Revolve amerykańskiej grupy Dynamite.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Nawet 35 tysięcy złotych za metr kwadratowy. O najwyższych cenach mieszkań w Polsce w najbliższych wiadomościach to już o 10.
2: Reklama.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
5: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
7: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 4471. Twój ciągnik to Zetor.
8: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
9: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: To już wiecie, że dzisiaj dużo cieplej, dużo słońca, bardzo słonecznie i nawet do 28-29 stopni na moim radiowym termometrze. Już 22, już się robi coraz przyjemniej. Do tego wiatr z południowego zachodu słaby, 7 km na godzinę. Na barometrach obecnie 1023 hektopaskale, biomet jest neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 10. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Sprawa Sebastiana M. i wypadku na A1 wciąż bez wyroku. Prezydent na czele rankingu zaufania. Duże zaufanie zyskał Krzysztof Bosak. 35 tysięcy złotych to cena za metr kwadratowy mieszkania w Zakopanem. Dorota Werdycka. Nadal nie ma wyroku dla Sebastiana M. Chodzi o wypadek z 2023 roku, kiedy na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim oskarżony miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w inny samochód, w wyniku czego w jego pożarze zginęła trzyosobowa rodzina. A o tym, dlaczego proces się nie kończy, Bartosz Kądziołka.
4: Obrona Sebastiana M. cały czas kwestionuje opinię biegłych co do okoliczności wypadku. Przed sądem zeznawał jeden z nich, do którego obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda miała 200 pytań.
5: Te pytania miały na celu weryfikację, opiniowanie.
4: A jak odpowiada prokurator Aleksander Duda?
6: To jest strategia polegająca na mnożeniu pytań, na sianiu wątpliwości co do okoliczności, które realnie nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy i wydania wyroku w tej sprawie.
4: Kolejna rozprawa we wrześniu. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia.
3: Wrocławska prokuratura wnioskuje o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty, są podejrzani m.in. o pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej. Prokuratura zakwalifikowała ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim. Adam C. dodatkowo usłyszał zarzuty dotyczące popełnienia czynu w warunkach recydywy. Policja szuka jeszcze trzeciego ze sprawców napaści. Są pierwsze wyniki ekshumacji Polaków zamordowanych w 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Jak na razie badacze odkryli szczątki 49 osób pochowanych w trzech zbiorowych mogiłach. To trzecia tura prac w tym miejscu. W poprzednich latach odkryto szczątki ponad 600 osób. W ekshumacjach brał udział Leon Popek z Instytutu Pamięci Narodowej, który w Ostrówkach stracił swoją rodzinę.
7: Ocalała moja mama, wujek, moja babcia. Zginął mój dziadek Jan Szwed, miał wtedy 65 lat. Zginęła moja ciocia Zofia Lewczuk z domu Szwed, z dwójką dzieci, z mężem, z bliższej.
3: Grzeb zaplanowano na 30 sierpnia. Prezydent Karol Nawrocki, któremu ufa ponad 51% badanych, pozostaje liderem rankingu zaufania. Jak wynika z sondażu Ibris dla Onetu, prezydentowi przybyło 3,5 punkta procentowego. Jeszcze większym wzrostem zaufania może się pochwalić Krzysztof Bosak o 10 punktów procentowych. Ufa mu blisko 40% badanych. W rankingu zajmuje miejsce za szefem MON-u Władysławem Kośniakiem Kamyszem i szefem MSZ-u Radosławem Sikorskim. Nawet 35 tysięcy złotych za metr kwadratowy w centrum Zakopanego to najwyższe ceny mieszkań w Polsce. Eksperci wskazują, że rynek napędzają inwestorzy kupujący lokale pod wynajem, a mieszkań dla mieszkańców jest za mało, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
8: Drobniejsi, więksi i ci średni inwestorzy poszukują lokali na Podhalu, w szczególności w nowoczesnym designie, no i oczywiście z widokiem. Do tych lokali ustawiają się czasem nawet kolejki. A jeśli jest popyt, to cena musi rosnąć.
3: Coraz więcej młodych osób wyprowadza się więc z miasta, bo na własne mieszkanie pod Giewontem nie może sobie pozwolić.
1: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
4: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: ulotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: To teraz nie do świata celebrytów, ale nauki się przenoszę. Giganci na rynku sztucznej inteligencji znaleźli nowe źródło danych. Używane książki drukowane, jak się okazuje. Z powodu wyczerpania zasobów internetu firmy skupują z antykwariatów całe palety tomów. Prowadzone jest tak zwane skanowanie destrukcyjne, co oznacza, że po zakupie książki są niszczone, a ich strony wgrywane do modeli językowych jako unikalne, nieskażone, jak to nazywają, ingerencją algorytmów tekst. Szacuje się, że z rynku zniknęły już 3 miliony woluminów. Precedensowe wyroki w Stanach Zjednoczonych uznały ten proceder za legalny, co budzi obawy wokół prywatyzacji dziedzictwa kulturowego, cenzury i utraty pamięci zbiorowej. Jak ktoś pamięta film o tytule Equilibrium, no to chyba wie, co może się za tym kryć, no ale nie piszmy czarnych scenariuszy.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już prawie 20 minut po godzinie 10. Ruszamy w trasę. Chodzi o Dawida Nawrockiego.
2: Rozpoczęła się przebudowa fragmentu ulicy Dworcowej w Kowalewie przed miejscowym dworcem PKP. W związku z tym zmieniła się tam organizacja ruchu. Szczegóły już za kilka chwil.
1: 10.30.
3: Reklama. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą!
5: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Reklama.
0: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: mieście.
1: Halo Houston, halo Kali, żyje okolice. Mamy dla Was wiadomości, bo minęła 10:30 w studiu Dawid Nawrocki.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Poranny wypadek w gminie Opatówek, przebudowa ulicy Dworcowej w Kowalewie, a na koniec ostrowskie olejomaty.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Poranne zderzenie dwóch aut osobowych w Borowie w gminie Opatówek. Kaliskie służby zgłoszenie w tej sprawie otrzymały dzisiaj przed 7:00.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Lexusem 46-letni mężczyzna na oznakowanym skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej Oplem 50-letniej kobiecie. Doszło do zderzenia obu pojazdów, w wyniku którego kierująca Oplem 50-latka została przetransportowana do szpitala.
3: Powiedziała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. W związku z rażącym naruszeniem przepisów ruchu drogowego policjanci zatrzymali prawo jazdy 46-latkowi. Materiały tej sprawy zostaną przekazane do sądu.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
3: Od dzisiaj zmieniła się organizacja ruchu przed dworcem PKP w Kowalewie pod Pleszewem. Rozpoczęła się przebudowa fragmentu ulicy Dworcowej, która potrwa około 2 miesięcy.
5: Ruszyły prace przy przebudowie odcinka ulicy Dworcowej znajdującego się bezpośrednio przed dworcem PKP w Kowalewie. Inwestycja prowadzona jest przy okazji budowy 10 nowych miejsc parkingowych przy dworcu. W jej ramach powstanie wyspa segregująca ruch. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia, a teren zyska nowe trawniki i nasadzenia. Choć teren przed dworcem należy do powiatu pleszewskiego, zadanie realizuje miasto i gmina Pleszew, a powiat współfinansuje inwestycje. W związku z prowadzonymi robotami nieczynny jest przystanek autobusowy przy dworcu w Kowalewie. Tymczasowy wyznaczono po przeciwległej stronie ulicy przy przejściu dla pieszych. Autobusy linii PL 12, 14, 15, 16, 17, 18 i PL 19 jadące w kierunku Pleszewa nie zatrzymują się także na przystanku Kowalew Chrobrego Tory. Dojazd do dworca w Kowalewie pozostaje bez zmian, natomiast

0: 6 na terenie Ostrowa Wielkopolskiego oraz 3 w gminie wiejskiej Ostrów Wielkopolski. Dla Radio Centrum, Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Poczuj smak wakacji. Już w sobotę i niedzielę, 1 i 2 sierpnia, Park Miejski w Ostrowie Wielkopolskim zamieni się w stolicę pysznego jedzenia. Przed nami Foodstival, kulinarna podróż po smakach świata, a do tego sobotni koncert Wiktora Waligury, emocjonujące mistrzostwa w jedzeniu burgerów na ostro oraz kiermasz unikalnej sztuki.
2: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
3: No nie, znowu korek. Wszystko kompletnie stoi na Wojska Polskiego. Jak nic, spóźnię się na ważne spotkanie.
4: A ja już mknę przez centrum Kalisza bez korków. Świeże powietrze, zero stresu, a do tego świetna poranna dawka ruchu.
3: Łatwo ci mówić. Jedziesz rowerem, a ja muszę przedzierać się samochodem przez całe miasto i marnować swój czas.
4: Ale przecież nie musisz. Zmień swoje codzienne nawyki. W Kaliszu mamy coraz lepszą infrastrukturę i nowe ścieżki rowerowe. A jeżeli nie masz ochoty na rower, to wybierz autobus. Kaliskie linie autobusowe posiadają nowoczesną flotę ekologiczną. Szybko, bezpiecznie i wygodnie dojedziesz do każdego celu.
3: Brzmi rozsądnie. W sumie to spora oszczędność na paliwie. Bez problemów z parkowaniem i o wiele mniejszy ślad węglowy. Zdrowiej dla mnie i dla całego Kalisza.
4: No dokładnie o to chodzi. A jeżeli chcesz poczuć prawdziwą radość ze wspólnej jazdy, dołącz do nas. Już niebawem ruszamy z rodzinnymi rajdami rowerowymi i piknikami edukacyjnymi w Kaliszu. Czekają pamiątkowe medale, gry, konkursy z nagrodami i doskonała zabawa dla całych rodzin.
3: Przekonałaś mnie. Czas na dobre zmiany. Wybieram ekologiczny transport i melduję się na najbliższym rajdzie.
4: Zmień swoje nawyki transportowe. Postaw na zdrowie, ekologię i zrównoważoną mobilność w Kaliszu. Szczegóły dotyczące naboru na bezpłatne rajdy rowerowe oraz regulaminy wydarzeń znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej miasta.
5: Kampania informacyjno-edukacyjna realizowana w ramach projektu pod nazwą Rozwój Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w aglomeracji kalisko-ostrowskiej Kalisz, dofinansowanego ze środków Funduszy Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Priorytetu Feniks 03 – Transport Miejski. Działania Feniks 03-01 – Transport Miejski.
0: Reklama.

Tu nie ma co płakać, tu trzeba patrzeć wysoko w niebo, bo przecież to już dzisiaj, 29 lipca i dzisiaj przed nami pełnia, lipcowa pełnia, która od lat przyciąga uwagę miłośników astronomii i osób, które interesują się astrologią, a to będzie Księżyc Rogaczy, tak się nazywa. No pewnie wiecie, że to też za sprawą przyrody, bo zwierzęta gubią poroże i tak też nazwa się tutaj przykleiła do tego Księżyca właśnie, a dla jednych stanowi efektowne zjawisko astronomiczne, dla innych jest okresem przepisywania refleksji, podejmowania ważnych decyzji, bo ta pełnia oznacza zmianę. Więc jeżeli coś tam w waszym życiu jest, no to bardzo proszę, macie teraz okazję do tego, żeby w tę zmianę wejść razem z pełnią właśnie. Czy wierzycie, czy nie? Maksimum zjawiska nastąpi o godzinie 16:35, gdy srebrny glob znajdzie się w opozycji do Słońca wieczorem, a warunki mogą naprawdę dzisiaj sprzyjać. Mieszkańcy Polski będą mogli obserwować niemal całkowicie oświetloną tarczę naszego naturalnego satelity, więc czekajcie na to piękne zjawisko, no i życzę wam, żeby tych chmur było jak najmniej, no i skoro pełnia, to niech każde życzenie się spełnia.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD Atto 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
2: Zbliża się godzina 11, na mnie już czas i pora, ale to, co tygryski lubią najbardziej, czyli muzyka, zostaje z wami, a z wami także Grażyna Marcinek. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, cześć. No i pewnie jakaś kawa przedpołudniowa jeszcze jedna się gdzieś trafi w okolicach. Może kolejnej piosenki?
2: O, widzisz, to ładnie zaplanowane. Jak słyszycie, w dobrym towarzystwie, z dobrym nastawieniem i takiego wam życzę na resztę dnia. Ściskam, do usłyszenia, cześć, pa.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Przeczuwacie ten skwar, ten upał. On już teraz daje się powoli we znaki. Na razie 23 stopnie, ale temperatura już coraz bardziej rośnie. Od 27 w regionie do 29 w Kępnie. Nawet tyle można zobaczyć dzisiaj w ciągu dnia. Wiatr słaby, taki, że nie daje tego odczucia chłodu. Ciśnienie rośnie, biometr jest neutralny, a Polska znajduje się w zasięgu rozległego układu wysokiego ciśnienia z nadśrodkowej Europy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 11. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub w parlamencie. Będzie pełnomocniczka do spraw promocji marki Polska. Upały wracają, a będą im towarzyszyć burze. Dorota Wardecka. Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub w polskim parlamencie. 40 posłów i senator będą tworzyć Rozwój Plus. Były premier zapowiada, że nie chce angażować się w partyjne rozgrywki i chce skupić się na krytyce obecnego rządu.
4: A my chcemy zwrócić ostrze naszego ataku na ten bardzo zły rząd Donalda Tuska. My chcemy zwrócić uwagę Polaków i będziemy to robić jako klub parlamentarny, jakiego typu błędy, nieprawidłowości, przekręty robi ten rząd.
3: Nie jest jasne, czy dotychczasowi posłowie PiSu, którzy przeszli pod skrzydło Mateusza Morawieckiego, zostali już formalnie wykluczeni z PiSu. W Prawie i Sprawiedliwości sprawą zajmuje się rzecznik dyscyplinarny. A teraz premier, który powołał nowe stanowisko. Pełnomocniczką do spraw promocji marki Polska została Barbara Mróz-Gorgoń, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prezeska Fundacji Marka Polska Think Tank. Jak wyjaśnia szef rządu, jej celem będzie spójna promocja marki naszego kraju, dzięki czemu Polska ma stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla turystów. FIFA chce sprzedać udziały prywatnym inwestorom. To bezprecedensowa decyzja Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej, której już sprzeciwia się Europejska Federacja. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
5: Najpierw fakty. FIFA planuje sprzedaż około 20% udziałów prywatnym inwestorom, o czym poinformowała w komunikacie. Natomiast wartość tej transakcji wyceniono na ponad 4 miliardy dolarów. Dalej jest dużo ciekawiej. Według doniesień międzynarodowych mediów, m.in. agencji Reutera, głównym inwestorem zewnętrznym ma być strategiczny fundusz założony przez Joshua Kushnera, brata Jareda, który jest zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa. Pomysł już skrytykowała m.in. UEFA. Europejska Federacja Piłkarska nazwała go przekroczeniem granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć.
3: Wysokie temperatury wracają do Polski. Jutro na zachodzie nawet 36 stopni. W piątek w zachodnich regionach pojawią się też burze, które w sobotę dotrą na teren większości kraju. Mówi Michał Folwarski z IMGW.
6: Punktowo to mogą być właśnie z takimi silnymi opadami deszczu, gradem i porywistym wiatrem. Najdłużej tak naprawdę to ten upał utrzyma się na południu kraju. Tutaj praktycznie no, cały czas będzie gorąco.
3: W weekend ochłodzi się na północy, ale od poniedziałku znowu wszędzie ma być gorąco albo upalnie. Warunki na szlakach w Beskidach są teraz bardzo dobre, choć wybierając się na wędrówkę, turyści muszą pamiętać o możliwych upałach, przed którymi ostrzegają już teraz GoProwcy. Idąc w góry, warto pamiętać też o tym, by zaopatrzyć się w odpowiednią ilość płynów i mieć nakrycie głowy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 11, ach, te upały potężne, no i żywioł w Hiszpanii, Francji. My tu tak sobie Barcelonę akurat zagraliśmy, ale my jesteśmy także myślami z tymi, którzy te upały mają bardzo intensywne i doskwierają bardzo. Zapraszam z muzyką Grażynę Marciniak.

0: Ogłoszenie.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270. 661 330 270.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
3: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Mundial się skończył, ale ta piosenka nadal niesie emocje, nie tylko sportowe. Muzycznie Shakira zawsze potrafi się wstrzelić idealnie, jak w światło bramki. Kwadrans po 11 jest dzisiaj środa. Dzisiaj środek tygodnia. No taki środek w zależności od tego, ile pracujemy. 29 lipca w kalendarzu, jarmark świętego Dominika się kłania. Gdybyście mieli ochotę, to tam dopiero się dzieje. A jeszcze 55 dni astronomicznego lata, więc w którą stronę teraz pójdziemy? Co macie w głowie? Ania Dąbrowska.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Reklama.
1: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
2: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.

0: Foreigner, jak przyjemnie muzycznie, a tu taka sytuacja latem, wyobrażacie sobie urlop albo chwila wolnego. Człowiek idzie połowić trochę i odpocząć nad wodę, no i nie zabezpieczył auta i nagle zamiast rybka brać, to auto się stacza do wody. I taka sytuacja w regionie, o niej opowiemy o 11.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 11.30 o tym, co w regionie południowej Wielkopolski, opowie Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Chwila nieuwagi i auto zjechało do wody. Ponadto 14-latek uciekał na hulajnodze przed policją, został zatrzymany, a w sporcie nowy szkoleniowiec kaliski szczypiornistek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Akcja służb na zbiorniku wodnym w Kowalewie w powiecie pleszewskim. W dzisiejsze przedpołudnie pleszewska policja otrzymała zgłoszenie o samochodzie, który stoczył się do wody.
3: Na terenie prywatnym stoczyło się auto, pan przyjechał na ryby i nie zabezpieczył prawidłowo samochodu, samochód się stoczył, natomiast nikogo nie było wewnątrz. I sobie obserwował, jak zjeżdża.
2: Przekazała Radiu Centrum aspirant sztabowa Monika Kołaska, oficer prasowa pleszewskich policjantów. Użytkownik auta był trzeźwy, trwa akcja wyciągania samochodu, który znajduje się na głębokości około 4 metrów. Na miejsce jedzie grupa wodno-nurkowa z Konina.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: 14-latek na hulajnodze uciekał przed policją, po czym stracił panowanie nad jednośladem i uderzył w radiowóz. Policja apeluje do rodziców nastolatków, by rozmawiali z dziećmi o tym, jak bezpiecznie poruszać się po drogach i ścieżkach.
4: Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej 14-latka kierującego hulajnogą elektryczną. Nastolatek najpierw zaczął rozmawiać z policjantami, a po chwili podjął próbę ucieczki. W trakcie tej ucieczki nie tylko uderzył w policyjny radiowóz, ale również stracił panowanie nad hulajnogą, w wyniku czego przewrócił się. Na szczęście nastolatek nie odniósł poważniejszych obrażeń.
2: Powiedziała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka kaliskiej policji. Materiały tej sprawy już wkrótce zostaną przekazane do sądu, który zdecyduje o dalszym losie 14-latka. Dmytro Hrebeniuk został trenerem Szczypierna Kalisz. Treningi pod okiem nowego szkoleniowca drużyna rozpoczęła w połowie lipca, a start Orlen Superligi Kobiet, w której wystartują piłkarki ręczne z Kalisza, już we wrześniu. Na swoim koncie Dmytro Hrebeniuk ma pracę m.in. w Spartaku Kijów, AWF-ie Warszawa oraz piłce ręcznej Koszalin. Z tym ostatnim zespołem sezon 2025-26 zakończył na 6. miejscu, ale klub wycofał się z dalszych rozgrywek. Na ich miejsce w wyniku otwartej procedury konkursowej i aukcji weszło Szczypiorna Kalisz, które poprowadzi ukraiński szkoleniowiec z doświadczeniem w polskiej lidze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 27 minut do 12.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995.

0: złotych netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
5: Reklama.
6: Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.

0: Muzyka letnia, przy której można robić imprezy. Okazuje się, że niemiecka turystka przyjechała nad morze polskie. Zmielnie. Pobyt nad polskim morzem oczywiście ocenia bardzo dobrze. Tyle tylko, że postanowiła wyjechać dzień wcześniej, bo nie wytrzymała tych imprez. No po prostu się nie da. W komentarzach internetowych między innymi są informacje, że to miasteczko słynie ze swojego nocnego życia imprezowego klimatu, a ktoś napisał, że ten kurort można porównać do imprezowej europejskiej wyspy. Czyli zamiast rezerwować hotel w Majorce, można wybrać się do Mielna też na M.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.
2: Reklama.
3: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
4: Telefon 196-23.
3: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
4: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
5: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
7: Łączy nas krew, która ratuje życie.
8: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
7: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
9: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Paliwo ma być tańsze, ale pod koniec wakacji. Szczegółów jeszcze rząd nie ujawnia, na razie tylko taka myśl. I taki pomysł. 5 minut do 12 w południe powiemy m.in. o tych informacjach związanych z paliwem.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Uf, jak gorąco będziemy mówić, ale to dopiero jeszcze przed nami te 30. Na razie dzisiaj do 29 w niektórych miejscach regionu, ale 27 to też będzie maksymalna na południe Wielkopolski temperatura na dzisiaj. Zachmurzenie małe i umiarkowane, dużo słońca, wiatr przeważnie słaby i ciśnienie rośnie. Znajdujemy się w zasięgu rozległego układu wysokiego ciśnienia. Biometr jest neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 12. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Będzie tańsze paliwo pod koniec wakacji, ale szczegółów rząd nie ujawnia. 6 na 10 Polaków wykorzystuje urlop na prace remontowe. Na koniec dobre informacje dla kibiców tenisa, które napłynęły z Waszyngtonu. Michał Pierzchała. Po spadkach cen ropy na świecie już nie ma śladu. Na giełdach paliwowych ropa naftowa mocno drożeje w reakcji na wybuch nowych walk na Bliskim Wschodzie. Zapewne niedługo przełoży się to na ceny na stacjach w Polsce. W najlepszym wypadku obniżki zostaną zahamowane albo znów będzie drożej. Premier Donald Tusk przekonuje, że będzie ulga dla kierowców, ale jeszcze nie teraz.
4: Przynajmniej na ten krytyczny moment, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli pod koniec wakacji, chcielibyśmy wprowadzić podobny mechanizm, tak żeby włącznie z regulacją, czyli ustaleniem górnego limitu cen paliw. Każdy dzień jest niespodzianką, jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie i sytuację między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, więc przygotowujemy się do tego.
3: Szef rządu powtórzył, że to wymaga pieniędzy, a ich wygospodarowanie utrudnił prezydent, gdy nie podpisał ustawy nakładającej na koncerny paliwowe przekazania do budżetu nadmiarowych zysków, jakie spółki osiągnęły po tym, jak przed kilkoma miesiącami ceny paliw mocno poszły w górę w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wakacje nie, aby nie powodować niepotrzebnych utrudnień w ruchu, ale najprawdopodobniej we wrześniu rozpocznie się rozbudowa autostrady A2 na odcinku między Łodzią a Warszawą, przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Przybędzie trzeci pas, ma też pojawić się odcinkowy pomiar prędkości. A2 na mazowiecko-łódzkim odcinku stała się jedną z najbardziej ruchliwych tras w Polsce. Liczba pojazdów poruszających się każdego dnia tą drogą waha się od blisko 60 tysięcy w okolicach Łodzi do niemal 100 tysięcy w Warszawie. 6 na 10 Polaków wykorzystuje urlop albo przynajmniej jego część na prace remontowe. Takie wyliczenie przynosi raport UCE Research. Na ogół są to prostsze naprawy i odświeżenie mieszkania, ale kilkanaście procent ankietowanych zabiera się też za poważniejsze remonty. W ocenie ekspertów wpływ na te decyzje mają rosnące w ostatnich latach koszty usług remontowo-budowlanych. Dobre informacje dla kibiców tenisa napłynęły z Waszyngtonu. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Magdalena Fręch wygrali w turnieju w stolicy USA swoje pierwsze mecze i obydwoje pokonali wyżej notowanych rywali. W Kanadzie są już Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji w zawodach w Toronto i Montrealu. O czym więcej powie teraz Przemysław Pozowski.
5: Kamil Majchrzak pokonał do niedawna 8 na świecie Tomiego Pola 7-5, 7-6 i było to dla niego kolejne zwycięstwo z zawodnikiem, który był lub jest w top 10 rankingu ATP. Dziś wieczorem poprzeczka pójdzie jednak jeszcze w górę, bo Polak o awans do ćwierćfinału zagra z rozstawionym z numerem 3 Taylorem Fritzem.
6: Spodziewam się równie trudnego meczu, jak nie trudniejszego i rzucę na niego wszystko, co będę miał.
5: Wyzwanie czeka też Magdalenę Fręch, bo ona po pokonaniu notowanej o prawie 20 miejsc wyżej Ann Lee jutro zagra z 3 w rankingu WTA Jessica Pegulą. Z turniejem pożegnała się już natomiast Magda Linet, która teraz czeka na turniej w Toronto.
7: Nie mam tak naprawdę większych oczekiwań. Bardzo bym chciała po prostu zaprezentować bardzo dobry, solidny poziom.
5: A w Kanadzie są już Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji odpowiednio w zawodach w Toronto i w Montrealu.
3: Kanadyjskie turnieje zaczynają się w niedzielę.
1: Kursy walut.
2: Zaglądam jeszcze do kantorów. Euro bieżący średni kurs 4,32 zł, dolar amerykański 3,79 zł, frank szwajcarski 4,63 zł i funt brytyjski 5,05 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No to już mamy połowę dnia za sobą. Tak przynajmniej, jeżeli wczesna pora na wyjście z pracy. 4 minuty po 12.

0: Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
5: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
8: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.
9: Radio

Zapachniało kawą, zapachniało urlopem dla niektórych, bo jak tak gorąco, to jakoś chce się bardzo szybko właśnie wyskoczyć. Albo na kawę, albo po prostu gdzieś wyjechać na urlop. 20 minut po godzinie 12, jakie myśli chodzą wam po głowie w środę 29 lipca. No, jeżeli łapiecie je w lot, to bardzo dobrze. A jeżeli macie sporo pracy i dużo kartek do przerzucenia, to pytanie, co zrobić, żeby kawa nie wystygła. No nie porzucać kartek. Po prostu wyłączyć klimatyzację.

0: Reklama.
1: Poczuj smak wakacji. Już w sobotę i niedzielę, 1 i 2 sierpnia, Park Miejski w Ostrowie Wielkopolskim zamieni się w stolicę pysznego jedzenia. Przed nami Foodstival, kulinarna podróż po smakach świata, a do tego sobotni koncert Wiktora Waligury, emocjonujące mistrzostwa w jedzeniu burgerów na ostro oraz kiermasz unikalnej sztuki.
2: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
7: Lubicie zioła i kwiaty, macie wolne popołudnia. Tak przed połową sierpnia, no to szansa na warsztaty zielarskie w Kaliszu. Szczegóły już w wiadomościach o 12.30.

0: Minęła 12.30, sprawdzamy, co w regionie południowej Wielkopolski. O tym opowie Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zielarskie warsztaty na Zawodziu, apel przewodniczącego Wielkopolskiej Rady Rolniczej w sprawie żniw, a w sporcie Ostrowska Stal z licencją.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza na popołudniowe warsztaty zielarskie dla dorosłych, które odbędą się w sierpniu w rezerwacie archeologicznym w Kaliszu Zawodziu.
3: Podczas warsztatów będzie można poznać przepis na surice, poznać różne techniki układania roślin, także samodzielnie wykonać kompozycję kwiatową, poznać znaczenie roślin i dowiedzieć się ogólnie więcej o ziołach tutaj naszego regionu, o ziołach Ziemi Kaliskiej.
2: Powiedziała Radio Centrum Katarzyna Kołodziej z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Warsztaty odbędą się od 12 do 14 sierpnia w godzinach od 16.30 do 18.30 w rezerwacie na Zawodziu. Przeznaczone są tylko dla osób dorosłych, a udział jest płatny.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Dla rolników rozpoczyna się najważniejszy i najbardziej intensywny czas ich pracy – żniwa. Z uwagi na pogodę często będzie się zdarzało, że prace na polu odbywać się będą wczesnym rankiem i późną nocą.
4: Warto przy tej okazji również zwrócić uwagę na to, że rolnicy będą pracować od świtu do nocy, więc apeluję również do mieszkańców wsi, zwłaszcza tych, którzy nie są związani z rolnictwem, żeby uszanować to, że będą pracować pewnie i po 22. Nie wzywać policji, tylko po prostu mieć świadomość, że żyjemy na obszarach wiejskich i dać im spokojnie zebrać plony. O to serdecznie apeluję, a wszystkim rolnikom życzę dobrych plonów i udanych żniw.
2: Powiedział Radio Centrum wicemarszałek województwa wielkopolskiego, przewodniczący Wielkopolskiej Rady Rolniczej Krzysztof Grabowski. Prośba o wyrozumiałość i ostrożność kierowana jest również do kierowców. Na drogach, zwłaszcza tych wiejskich, jeździ dużo więcej maszyn rolniczych. Koszykarska Stal z licencją uprawniającą do udziału w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 2026-27. Jeszcze niedawno klub informował, że złożył wniosek, ale bez gwarancji budżetowych. Najwyraźniej brakujące dokumenty zostały uzupełnione, bo wszystkie 16 klubów Orlen Basket Ligi dopuszczono do gry.
5: Ostrowski klub poinformował, że otrzymał licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 2026-27. Licencja została przyznana po złożeniu wymaganej dokumentacji i pozytywnym zakończeniu procesu licencyjnego, czytamy w komunikacie klubu. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że wymogi procesu licencyjnego nie są tożsame z pełnym zabezpieczeniem budżetu niezbędnego do funkcjonowania pierwszej drużyny w sezonie 2026-27, zaznaczył zarząd Stal S.A. Władze klubu zapewniają, że kontynuowane są rozmowy dotyczące zapewnienia stabilnego finansowania i funkcjonowania klubu. Naszym priorytetem pozostaje odpowiedzialne zarządzanie klubem oraz zapewnienie jego stabilnego funkcjonowania, informuje zarząd Stal S.A. Ostrowski klub do nowego sezonu przystąpi w mocno przebudowanym składzie. Z krajowych graczy zostali tylko Daniel Gołębiowski i Nikodem Czoska. Odeszli David Brembli i Jacek Rutecki. Nie wiadomo jeszcze, co z Michałem Plutą. Do Stali dołączyli natomiast obcokrajowcy Jalen Hunter, Tajon Jones, Karl-Johan Lips oraz Jared Billups. Wrócił natomiast Jakub Parzeński, a poszukiwani są jeszcze dwaj gracze zagraniczni na pozycje podkoszowe. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
0: 25 minut do godziny 13. Stygnie lato, na razie tylko w piosence. Lata jeszcze sporo przed nami. Summer Sun również w ciągu najbliższych minut. Tak wakacyjnie, tak muzycznie i tak po prostu, żeby było przyjemnie.

0: Reklama. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
4: Armatura 24.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Lato zachęca do podróżowania, do wyjazdów bliższych i dalszych. Jennifer Lopez podróżuje ostatnio po Europie. Była widziana z dziećmi, które już są dorosłe. I w Paryżu, kiedy świętowała swoje urodziny. I niedawno w Rzymie, jeżeli tak idąc stolicami Europy, będziemy mieć na uwadze także i nas, to być może ten kierunek zwiedzania również zahaczy o naszą stolicę.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.
0: Nigdy nie wiadomo.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: 17-letni ratownik bohaterem. Co zrobił licealista? O tym w wiadomościach o 13 na antenie Radio Centrum.
2: Reklama.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
4: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
7: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Dopiero godzina po południu, a już 25 stopni. Jeszcze temperatura może wzrosnąć o 2 stopnie na pewno, a w niektórych miejscach nawet do 29. Wiatr dzisiaj słaby, więc to, co na termometrze, jest rzeczywiście temperaturą odczuwalną. I z kierunków południowych teraz, ale w ciągu dnia zmienny. Ciśnienie rośnie, biometr jest neutralny, a znajdujemy się w zasięgu rozległego układu wysokiego ciśnienia znad środkowej Europy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 13. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Pożar teraz też w Grecji. Na polecenie ratowników mieszkańcy uciekają na plażę. Niemal wszyscy Polacy domagają się podwojenia kwoty wolnej od podatku. 17-letni ratownik bohaterem. Posłuchajcie, co zrobił licealista. Michał Pierzchała. Teraz także w Grecji potężne pożary i ewakuacje mieszkańców i turystów. To kolejny kraj po Francji, Hiszpanii i Portugalii, który zmaga się z ogniem i z nieułatwiającymi gaszenia upałami. Nowe informacje zebrał Cezary Jaszczyk.
4: W związku z potężnym pożarem lasu służby zarządziły dziś ewakuację mieszkańców na greckiej wyspie Paros. Ogień zagraża kilku miejscowościom. Poważne pożary do tej pory oszczędzały Grecję. Ale jak podkreślają miejscowe media, służby wyciągnęły wnioski z poprzednich trudnych lat. Grecy mają obecnie 85 samolotów gaśniczych, 18 tysięcy strażaków zawodowych i sezonowych oraz system wczesnego ostrzegania wspierany przez 4 satelity i 100 dronów. Ponad 1000 strażaków walczy obecnie z kilkoma pożarami w północnej Portugalii. Walka z żywiołem, choć sytuacja jest już nieco lepsza, nadal trwa we Francji i w Hiszpanii.
3: 90% Polaków chce podwojenia kwoty wolnej od podatku, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Obecnie jest to 30 tysięcy nieopodatkowanych złotych. Ankietowani przekonują, że kwota wolna powinna wzrosnąć jeszcze w tej kadencji Sejmu. Akceptacja dla tego rozwiązania jest powszechna we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od płci, wieku, miejsca zamieszkania czy preferencji politycznych. Już nie tylko stowarzyszenie, ale ma powstać też sejmowy klub o nazwie Rozwój Plus. Jego utworzenie zapowiedział wraz z grupą 40 polityków Mateusz Morawiecki. Jeszcze dziś wszystkie dokumenty mają trafić do Kancelarii Sejmu, choć nie wiadomo, czy to się uda, bo nadal są członkami klubu PiS. Musieliby z niego sami wystąpić, ale tego nie robią, bo czekają, aż zostaną usunięci. Wydawało się, że stanie się to wczoraj, bo tak wcześniej zapowiadał Jarosław Kaczyński, ale ostatecznie zwolennicy Morawieckiego w partii i klubie nadal są.
5: Chcą doprowadzić do tego, żebyśmy się zajmowali życiem partyjnym, żebyśmy się zajmowali sami sobą. A my chcemy iść dalej.
3: Politycy skupieni wokół Morawieckiego mają już swoje plany. To przede wszystkim piątkowe spotkanie przy grillu, które ma być też spotkaniem z ekspertami i nowymi wyborcami. Sopocka Marina będzie bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Władze kurortu szykują się do modernizacji przystani żeglarskiej, która, jak mówi prezydentka miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim, kosztować ma blisko 7 milionów złotych.
6: W ramach tych środków będziemy mogli przebudować dolne pomosty i zorganizować 18 bezpiecznych miejsc cumowniczych.
3: Na niektóre z nich będą wyposażone w specjalne podnośniki do przenoszenia osób z niepełnosprawnością. Uspokajam, remont nie przeszkodzi w planach wakacyjnych, zacznie się po zakończeniu sezonu żeglarskiego. 17-letni licealista spod Rzymu, pracujący jako ratownik na nadmorskiej plaży, jednego dnia uratował 8 osób, które kąpały się mimo zakazu wprowadzonego z powodu wysokich fal. Włoskie media okrzyknęły go bohaterem i przy tej okazji ponowiły apele o rozwagę. W miejscu, gdzie to się działo, przebywa na wakacjach tysiące Rzymian i turystów. Są tam piaszczyste plaże z łagodnym zejściem do czystego i przejrzystego morza. Jednak kiedy ono jest wzburzone, zagrożenie dla osób, które lekkomyślnie wchodzą do wody, może być bardzo poważne, o czym przekonali się wszyscy uratowani przez licealistę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A najważniejsze, żeby nie było takich sytuacji, kiedy trzeba intensywnie wkraczać do akcji. 4 minuty po 13:00. Wracamy do muzyki tej na lato.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.
2: Radio

0: Jak dynamicznie tak wyskoczyła ta pogoda i wyskoczy jeszcze już Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej daje informację o tym, że jest ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami dla między innymi powiatów jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego czy krotoszyńskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego oraz pleszewskiego. Upał jutro między 12 a 20 obowiązuje ostrzeżenie. Od 31 do 34 stopni w piątek spodziewajmy się upałów od 33 do 36 stopni, a temperatura minimalna w nocy od 18 do 21.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Zdali końcowy egzamin, złożyli ślubowanie na ratownika wodnego i ratownika młodszego. Jest ich 20, jeśli chodzi o nowych ratowników WOPR w południowej Wielkopolsce. O tym w wiadomościach o 13.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Tylko tu.

0: Skoro tylko tu i teraz liczą się sekundy, to już sprawdzamy. 13.30 zbliża się na 106.4. Czas na informacje z regionu. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nowi ratownicy w południowej Wielkopolsce, ponadto policyjny rajd rowerowy, a w sporcie żużlowe starcie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 20 nowych ratowników WOPR będzie strzegło bezpieczeństwa nad akwenami południowej Wielkopolski w miniony weekend na stanicy WOPR w Szałem. Kursanci zdali końcowy egzamin i złożyli ślubowanie na ratownika wodnego i ratownika młodszego. Wcześniej przez pół roku w ramach kursu szkolili techniki ratownicze, ale też kondycje m.in. na kaliskim akwaparku. O szczegółach powiedział Radio Centrum Józef Gola, prezes oddziału rejonowego WOPR w Kaliszu.
4: Data zakończenia kursu była nieprzypadkowa, gdyż miała ona zaakcentować dzień 25 lipca bieżącego roku jako Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom. 20 osób, które ukończyło kurs na ratownika wodnego, było zobowiązanych do zaliczenia 7 specjalistycznych konkurencji. W miesiącu sierpniu bieżącego roku Zarząd Rejonowy WOPR Kaliszu zaplanował spotkania z dziećmi i młodzieżą na terenie powiatu kalickiego z zakresu bezpiecznego przebywania nad akwenami.
2: Podczas pogadanek z ratownikami WOPR dzieci otrzymają materiały edukacyjne oraz upominki związane z wypoczynkiem nad wodą. To kolejne działania w ramach ogólnopolskiej kampanii Stop Utonięciom, a tylko od początku czerwca w Polsce utonęło już ponad 90 osób.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 100 uczestników 9 rajdu rowerowego z ostrzeszowską policją na stulecie służby dzielnicowych w Wielkopolsce. Miniony weekend miłośnicy jazdy na dwóch kółkach, pokonując malowniczą trasę, promowali bezpieczną jazdę.
5: Tegoroczny rajd rozpoczął się jednocześnie w dwóch miejscach, na Ostrzeszowskim Rynku oraz w Grabowie nad Prosną. Obie grupy spotkały się przy sali OSP w Bukownicy, skąd już potem wspólnie wyruszyliśmy w dalszą trasę, która prowadziła przez miejscowości Marszałki, Siekierzyn, Bobrowniki, Kopeć i Grabów nad Prosną. W Grabowie na uczestników czekał krótki odpoczynek i słodki poczęstunek, a następnie ruszyliśmy w dalszą trasę przez miejscowość Kaliszkowice-Kaliskie, by dotrzeć do malowniczego placu pod dębem w Przedworowie, gdzie zakończył się nasz rajd.
2: Przekazała Radio Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Na mecie na uczestników czekał wspólny posiłek oraz drobne upominki. To będzie arcyważne spotkanie dla obu drużyn. Mowa o piątkowym meczu żużlowców Moonfin Magnusa Ostrów, którzy zmierzą się z Dakar Developer Stalą Rzeszów. Trenerzy i menadżerowie obu ekip awizowali składy na piątkowy pojedynek w Ostrowie.
6: W zestawieniu obu drużyn większych niespodzianek nie ma. Rzeszowianie awizują skład bez zawieszonego Rasmusa Jensena, co jest sporym osłabieniem. W miejsce Duńczyka ma pojechać junior Franciszek Majewski. W składzie Stali są dobrze znani w Ostrowie Mateusz Szczepaniak czy Francis Gust, a w sztabie szkoleniowym były trener też od Ostrowi Kamil Brzozowski. W zespole z Ostrowa Tomasz Gapiński awizował swoje stałe zestawienie. Jedynie na pozycji juniorskiej można spodziewać się zmiany, bo obok Pawła Sitka awizowany jest Gracjan Szostak, ale jego występ jest mało prawdopodobny. Ostrowscy juniorzy w ostatnich dniach są zapracowani. W poniedziałek Paweł Sitek wygrał z kompletem 15 punktów piątą rundę indywidualnego pucharu drugiej Ekstraligi U19. We wtorek w Krośnie z 9 punktami zajął trzecie miejsce, wycofując się z dalszej rywalizacji po upadku w biegu 15. W karetce na badania do szpitala pojechali dwaj inni juniorzy też od Ostrowi, Piotr Rudowicz i Dawid Skrzypiński. Natomiast w środę o 17 na Stadionie Miejskim w Ostrowie odbędą się zawody szkoleniowe w ramach drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Przypomnijmy, że ostrowski zespół zakończył tę rywalizację na fazie ćwierćfinałowej, a te zawody mają charakter czysto szkoleniowy. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 14 wracamy do muzyki. Cher, potem można tańczyć i to tak intensywnie, że potem trafia się do teledysku. Czyli męskie granie orkiestra, jeden z hymnów na ten rok, na bogato, a dlaczego nie? W końcu mamy intensywnie.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama.
2: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A.

0: Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. Pekao, Twój Bank Polski.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Centrum. Radio Centrum.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Kto szuka pracy, najpierw ogłoszenia o zatrudnieniu, a później numer telefonu 88 400 106 4 do Waszej dyspozycji, jeśli chodzi o rekomendacje.
0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowisko pracownik ogólnobudowlany, murarz oraz kierowca do firmy budowlanej. Praca w delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Osoba do kontaktu Eugeniusz, numer telefonu 502 136 655. 502 136 655.
0: Giełda Pracy Radia Centrum. Oferta pracy.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270. 661 330 270.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Na 88 400 106 4, jeśli szukacie pracy, dzwońcie pod ten numer. Tutaj rekomendacje Giełda Pracy Radia Centrum. Czekamy. 88 400 106 4.

0: skrót dzisiejszych ogłoszeń z giełdy pracy znajdziecie już na facebookowym profilu Radio Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.

0: Części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Twój ciągnik to Zetor.
1: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
2: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w regionie na razie 25 stopni, ale zobaczymy 27, a nawet w okolicach Kępna może i 29. Z południowego zachodu napływa do nas coraz cieplejsze powietrze polarne morskie, a na zachodzie kraju wieczorem zacznie docierać powietrze pochodzenia zwrotnikowego i to przyniesie dopiero falę upałów. Wiatr dzisiaj z kierunków zmiennych, bardzo słaby i umiarkowany. Zachmurzenie małe i umiarkowane, dużo słońca.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: 36 stopni w cieniu. Niemal w całej Polsce będzie upalnie. Jest 3-miesięczny areszt dla podejrzanego o brutalne pobicie Ukraińców. Piłkarska Liga Mistrzów czeka na polskie zespoły. O wieczornych meczach opowiemy za chwilę. Michał Pierzchała. Wracają upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie ostrzeżenia dla większości Polski, w tym najwyższe 3 stopnia dla południowego zachodu, w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu Wielkopolski. Temperatura może dochodzić do 36 stopni w cieniu. Alerty są dla 15 województw. Zaczną obowiązywać od jutra, od południa i potrwają do końca piątku. Adam C. za brutalne pobicie we Wrocławiu. Pary z Ukrainy trafi do aresztu. 45-latek był wcześniej karany, jest powiązany z pseudoklubem bokserskim. Według śledczych powodem napaści i pobicia Ukraińców była ich narodowość. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na 3 miesiące, mówi prokurator Beata Łęcka.
5: Zachodzi obawa kontaktowania się podejrzanych między sobą, ustalenia wspólnej wersji wydarzeń, obawa ucieczki. Podejrzany odpowiada w warunkach powrotu do przestępstwa i zachodzi realna obawa, iż może utrudniać postępowanie.
4: Według obrońców Adama C. napaść nie była na tle narodowościowym. Sam podejrzany powiedział krótko, że to on został zaatakowany, że nie lubi bić kobiet, ale go bili i że żałuje. Sąd jeszcze rozpatruje wniosek o aresztowanie drugiego z podejrzanych, 27-latka, a policja nadal szuka trzeciego napastnika. Prezydent Ukrainy w Polsce. Jeszcze dziś w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z Wołodymirem Zełenskim. Tematem rozmowy, jak podała kancelaria premiera, ma być podsumowanie wizyty Zełenskiego w USA i jego spotkania z Donaldem Trumpem. Ukraiński przywódca wczoraj rozmawiał w Waszyngtonie m.in. o rakietach do systemów Patriot. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła ślubowanie przed Sejmem. Adwokatka po 5 latach zastąpiła na stanowisko profesora Marcina Wiącka. Nie będzie dorożek na krakowskim rynku głównym. Tymczasowo postój z dorożkami został zamknięty do wtorku, a dodatkowo w sobotę i niedzielę w ogóle dorożki nie będą mogły przejechać przez rynek. Powodem są przygotowania i same zawody Ironman. Podpowiadamy zawczasu, gdyby ktoś miał w te najbliższe wakacyjne dni chęć skorzystać z przejażdżki dorożkami. Liga Mistrzów czeka na polskie zespoły. Jeden z nich ma dzisiaj duże szanse o krok przybliżyć się do bram piłkarskiego raju. Drugi, by to zrobić, musi wznieść się na absolutne wyżyny. Przemysław Pozowski teraz ze szczegółami.
6: Ten drugi klub to Górnik. Zabrzanie o 20 podejmą Fenerbahce, które ma w składzie takie sławy światowej piłki jak Nelson Samedo, Milan Skriniar czy Marco Asensio. Do tego polski klub będzie musiał odrabiać straty ze Stambułu, gdzie przegrał 0-1, mówi trener Michał Gasparik.
7: To się zmienia i to, że gramy w domu, że gramy na naszej murawie, że gramy na naszym stadionie przed naszymi kibicami. Co się nie zmienia, jest ta różnica między tą jakością piłkarską, którą mają.
6: Kapitan Górnika Erik Jandrza ma jednak na ten temat swoje zdanie.
8: Papier nie gra. Wiemy, że mają dużo jakości, ale widzieliśmy też na mistrzostwach taki KP Verde, gdzie są dobrze zorganizowane. Z kontrataków mogą zrobić dużo problemów w jednej Hiszpanii albo Argentynie.
6: A dużo bliżej do Ligi Mistrzów ma Lech. Poznaniacy o 19 podejmą Mołduńskie Orchus, z którym na wyjeździe wygrali 4-1.
4: Będziemy oglądać.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 14. Coś wam się zepsuło, coś wymaga naprawy. Jest jakaś drobna usterka. Osoby, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają w Kaliszu, mogą skorzystać ze specjalnego programu Złota Rączka. I już teraz można dzwonić, zgłosić potrzebę im, potrzebę pomocy. O numer telefonu 669-227-724 do waszej dyspozycji dzisiaj do 17.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

Viva la mort, 22 minut po godzinie 14, jakaś wakacyjna, letnia miłość, jakieś uczucie, które nie wygasa, które chcielibyście, żeby przetrwało. Podobno powstał algorytm sztucznej inteligencji, który podaje, kiedy rozpadnie się wasz związek. Mam nadzieję, że działa tak jak GPS wyprowadza w pole, no i nie sprawdzają się te teorie, kiedy okazuje się, że algorytm matematyczny może wam wyznaczyć przyszłość.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: 25 minut po godzinie 14. Za 5 minut przypomnimy jeszcze o porannym zderzeniu dwóch aut osobowych w Borowie w gminie Opatówek. Szczegóły o 14.30.
2: Reklama.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
4: Poczuj smak wakacji. Już w sobotę i niedzielę, 1 i 2 sierpnia, Park Miejski w Ostrowie Wielkopolskim zamieni się w stolicę pysznego jedzenia. Przed nami Foodstival, kulinarna podróż po smakach świata, a do tego sobotni koncert Wiktora Waligury, emocjonujące mistrzostwa w jedzeniu burgerów na ostro oraz kiermasz unikalnej sztuki.
5: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
6: Hurtownia Madmut Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madmut Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
2: Reklama.

0: 14.30 na antenie Radia Centrum. Pora na informacje z regionu. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Poranny wypadek w gminie Opatówek, chwila nieuwagi i auto stoczyło się do wody, a na koniec olejomaty w Ostrowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Poranne zderzenie dwóch aut osobowych w Borowie w gminie Opatówek. Kaliskie służby zgłoszenie w tej sprawie otrzymały dzisiaj przed 7:00.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Lexusem 46-letni mężczyzna na oznakowanym skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej Oplem 50-letniej kobiecie. Doszło do zderzenia obu pojazdów, w wyniku którego kierująca Oplem 50-latka została przetransportowana do szpitala.
2: Powiedziała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. W związku z rażącym naruszeniem przepisów ruchu drogowego policjanci zatrzymali prawo jazdy 46-latkowi. Materiały tej sprawy zostaną przekazane do sądu.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Akcja służb na zbiorniku wodnym w Kowalewie. W dzisiejsze przedpołudnie plaszewska policja otrzymała zgłoszenie o samochodzie, który stoczył się do wody.
4: Na terenie prywatnym stoczyło się auto. Pan przyjechał na ryby i nie zabezpieczył prawidłowo samochodu. Samochód się stoczył, natomiast nikogo nie było wewnątrz. I sobie obserwował, jak zjeżdża.
2: Przekazała Radio Centrum aspirant sztabowa Monika Kołaska, oficer prasowa plaszewskiej policji. Użytkownik auta był trzeźwy. Samochód z głębokości około 4 metrów musieli wydobywać strażacy ze specjalistycznej jednostki.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Ponad 700 kg zużytego oleju spożywczego zebrali mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu 5 miesięcy trwania akcji Przekaż Punkty Szkole. Program nie tylko zachęca do właściwej segregacji odpadów, ale także wspiera lokalne szkoły, które dzięki zaangażowaniu mieszkańców mogą zdobywać atrakcyjne nagrody.
5: W Ostrowie Wielkopolskim działa obecnie 6 olejomatów, zlokalizowanych głównie przy szkołach i przedszkolach. To właśnie z nimi związana jest akcja Przekaż Punkty Szkole, łącząca recykling zużytego oleju spożywczego z pomocą dla placówek oświatowych. Mechanizm jest prosty. Mieszkańcy oddają zużyty olej do specjalnych urządzeń i za każdą przekazaną butelkę otrzymują punkty w aplikacji. Następnie mogą przekazać je wybranej szkole. Im więcej punktów zgromadzi dana placówka, tym większe ma szanse na zdobycie nagród, takich jak tablice multimedialne, sadzonki drzew, w pomoce dydaktyczne czy materiały edukacyjne. Program ma nie tylko wymiar edukacyjny, ale także ekologiczny. Zachęca mieszkańców do prawidłowego zagospodarowania zużytego oleju spożywczego, który wylany do kanalizacji może powodować awarie sieci i zanieczyszczać środowisko. Od niedawna z olejomatów mogą wygodnie korzystać także seniorzy. Wprowadzono specjalną kartę, dzięki której nie trzeba posiadać smartfona ani instalować aplikacji. Po wakacjach rozpocznie się kolejna odsłona akcji Przekaż Punkty Szkole, do której ponownie przystąpią ostrowskie placówki. Obecnie w powiecie ostrowskim działa co najmniej 9 olejomatów, 6 na terenie Ostrowa Wielkopolskiego oraz 3 w gminie wiejskiej Ostrów Wielkopolski. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26,5 minuty do 15.

0: Reklama.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown. Umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.
10: Radio na wakacje.

jeszcze mały kwadransik, albo taki nieco dłuższy kwadransik, to ten utwórnik będzie taką zapowiedzią luzu. Nowy letni singiel Lausiany to już za nami, ale przed nami jeszcze słoneczny utwór Wiktor Dyduła.

0: Nadciąga fala gorąca i także tropikalne noce z temperaturą powyżej 20 stopni. Ostrzeżenia przed upałami obowiązują do końca piątku, także w regionie południowej Wielkopolski. Ten temat między innymi już za 5 minut w wiadomościach o 15.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
4: No nie, znowu korek. Wszystko kompletnie stoi na Wojska Polskiego. Jak nic, spóźnię się na ważne spotkanie.
5: A ja już mknę przez centrum Kalisza bez korków. Świeże powietrze, zero stresu, a do tego świetna poranna dawka ruchu.
4: Łatwo ci mówić. Jedziesz rowerem, a ja muszę przedzierać się samochodem przez całe miasto i marnować swój czas.
5: Ale przecież nie musisz. Zmień swoje codzienne nawyki. W Kaliszu mamy coraz lepszą infrastrukturę i nowe ścieżki rowerowe. A jeżeli nie masz ochoty na rower, to wybierz autobus. Kaliskie linie autobusowe posiadają nowoczesną flotę ekologiczną. Szybko, bezpiecznie i wygodnie dojedziesz do każdego celu.
4: Brzmi rozsądnie. W sumie to spora oszczędność na paliwie. Bez problemów z parkowaniem i o wiele mniejszy ślad węglowy. Zdrowiej dla mnie i dla całego Kalisza.
5: No dokładnie o to chodzi. A jeżeli chcesz poczuć prawdziwą radość ze wspólnej jazdy, dołącz do nas. Już niebawem ruszamy z rodzinnymi rajdami rowerowymi i piknikami edukacyjnymi w Kaliszu. Czekają pamiątkowe medale, gry, konkursy z nagrodami i doskonała zabawa dla całych rodzin.
4: Przekonałaś mnie. Czas na dobre zmiany. Wybieram ekologiczny transport i melduję się na najbliższym rajdzie.
5: Zmień swoje nawyki transportowe. Postaw na zdrowie, ekologię i zrównoważoną mobilność w Kaliszu. Szczegóły dotyczące naboru na bezpłatne rajdy rowerowe oraz regulaminy wydarzeń znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej miasta.
6: Kampania informacyjno-edukacyjna realizowana w ramach projektu pod nazwą Rozwój Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w aglomeracji kalisko-ostrowskiej Kalisz, dofinansowanego ze środków Funduszy Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Priorytetu Feniks 03 – Transport Miejski. Działania Feniks 0301 – Transport Miejski.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: 26 stopni już teraz, dzisiaj przed 30, do 27 miejscami, 29 w regionie południowej Wielkopolski. Jutro już upały powyżej 30 stopni i ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach dla 21 powiatów województwa wielkopolskiego. Dzisiaj bez opadów napływa do nas cieplejsze powietrze polarne wieczorem już pochodzenia zwrotnikowego. Jesteśmy w zasięgu rozległego układu wysokiego ciśnienia, zachmurzenie małe, umiarkowane i wiatr przeważnie słaby, zmienny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 15. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Wracają upały, gorąco będzie od jutra prawie w całej Polsce. Znana piosenkarka Dorota R. z zarzutami nie przyznała się do winy. Na kilkudziesięciu kąpieliskach na wybrzeżu obowiązuje zakaz kąpieli. Michał Pierzchoła, zapraszam na szczegóły. Nadciąga fala gorąca. Prawie w całym kraju, oprócz północno-wschodniej części, ma być od jutra upalnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie ostrzeżenia, również te najwyższego, trzeciego stopnia. Najgoręcej będzie w lubuskim, zachodnim krańcu Wielkopolski i na Dolnym Śląsku. Tu temperatura może przekroczyć 36 stopni, ale możliwe, że wartości maksymalne będą jeszcze wyższe, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
4: Będziemy mieli bardzo korzystne warunki do wzrostu temperatury, przeważnie małe zachmurzenie i słaby wiatr.
3: Niestety czekają nas też tak zwane tropikalne noce z temperaturą powyżej 20 stopni. Ostrzeżenia przed upałami obowiązują do końca piątku. Koniec tygodnia przyniesie za to burze. Miejscami mogą być intensywne. Pali się hala, w której produkowane są tworzywa sztuczne, to w Skorzewie na Pomorzu. Trwa ewakuacja mieszkańców pobliskich zabudowań. W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert RCB, mówiący m.in. o dużym zadymieniu i o tym, aby nie otwierać okien. SMS-y otrzymały osoby przebywające w powiatach kościerskim i kartuskim. Znana piosenkarka Dorota R. z zarzutami oferowała w internecie suplementy własnej marki, które, jak przekonywała, mogły wspierać leczenie chorób tarczycy, m.in. chorobę Hashimoto. W rzeczywistości, zdaniem prokuratury, preparaty nie spełniały wymogów określonych w ustawie, aby móc tak twierdzić. Piosenkarka nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, ale złożyła wyjaśnienie. Grozi jej kara grzywny. Zaskoczenie miesza się z oburzeniem w reakcjach kontynentalnych federacji i związków krajowych na najnowszy pomysł FIFA, czyli piłkarskiej centrali, dotyczący częściowej prywatyzacji najważniejszych imprez, w tym Mistrzostw Świata. W powszechnej opinii stanowią one integralną część futbolu i nie powinny być przedmiotem handlu. Przemysław Pozowski.
5: Najpierw fakty. FIFA planuje sprzedaż około 20% udziałów prywatnym inwestorom, o czym poinformowała w komunikacie. Natomiast wartość tej transakcji wyceniono na ponad 4 miliardy dolarów. Dalej jest dużo ciekawiej. Według doniesień międzynarodowych mediów, m.in. agencji Reutera, głównym inwestorem zewnętrznym ma być strategiczny fundusz założony przez Joshua Kushnera, brata Jareda, który jest zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa. Pomysł już skrytykowała m.in. UEFA. Europejska Federacja Piłkarska nazwała go przekroczeniem granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć. I to nie dziwi, bo na linii FIFA-UEFA zgrzyta od dawna, a szef europejskiej piłki Aleksander Czeferin nawet nie pofatygował się, by obejrzeć na żywo finał Mistrzostw Świata, czyli flagową imprezę FIFA.
3: Na 76 kąpieliskach na wybrzeżu jest zakaz kąpieli. Większość z nich zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Na 3 kąpieliskach zakaz wprowadzono z powodu pogorszenia jakości wody, zakwitu sinic i wykrycia bakterii. Dziś nie wolno się kąpać m.in. w Lubiatowie, Jastarni i Juracie, również w Dziwnowie, Dziwnówku, Pobierowie, Kołobrzegu i Jarosławcu. Czerwona flaga także na kąpieliskach na Mierzei Wiślanej, m.in. w Sztutowie i Krynicy Morskiej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jeśli kąpiel, to tylko u siebie w łazience. 4 minuty po 15, no zwłaszcza dla tych, którzy marzą o tym, żeby gdzieś tam wyjechać na urlop, to tak. Jeśli ktoś już wyjechał z pracy, to bardzo miło proszę się zachowywać wobec innych kierowców. Jak stoicie gdzieś w jakichś korkach albo trafią wam się korki, pamiętajcie, że ten klakson może rozbrzmiewać bardzo nieprzyjemnie, a jeżeli już, to niech wam się jakoś tak ułoży w głowie w taki piękny, muzyczny na przykład rytm.

0: Ogłoszenie.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270. 661 330 270.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie silent disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą!
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
7: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
8: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
9: Radio na wakacje.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.

0: Hills, Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry. Jak się czujecie? 24 minuty po 15. Jeżeli do kawy mamy dołączyć jeszcze odrobinę życzeń, pozdrowień, dźwięków, no to dołączamy jak najbardziej. Pamiętajcie o tych, którzy urodzili się dzisiaj, to znaczy, którzy mają dzisiaj swoje urodziny. Jak ktoś się dzisiaj urodził, no to pozdrawiamy szczególnie. 29 lipca w kalendarzu oświętują imieniny Antoni, Beatrycze, Eugeniusz, Faustyn, Felix, Konstantyn, Maria, Marta, Olaf, Teodor i Wilhelm. Wszystkiego co najpiękniejsze i pozdrawiamy też tych, którzy tu i tam się do nas odzywają. Facebookowy profil Radia Centrum również z waszymi pozdrowieniami, życzeniami. Emilia ze Szczytnik, Remigiusz z Warty, który urodził się w Kaliszu. Jest tu nas sporo. Również facebookowy profil Radia Centrum służy wymianie takich informacji, jak między innymi to, co dzieje się w regionie na drogach, a o tym jeszcze powiemy, jeśli chodzi o remonty, po wiadomościach o 15.30.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Minęła 15.30, o tym co w regionie opowie Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Odwiedziny wstrzymane, czyli sytuacja na jednym z oddziałów ostrowskiego szpitala. Ponadto 14-latek uciekał na hulajnodze przed policją, został zatrzymany, a w sporcie nowy szkoleniowiec kaliskich szczypiornistek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: U 4 pacjentów oddziału internistycznego szpitala w Ostrowie Wielkopolskim wykryto bakterię, która spowodowała wstrzymanie odwiedzin chorych. Informację placówka umieściła na swojej stronie internetowej. Odwiedziny na oddziale internistycznym A zostały wstrzymane do końca tygodnia. Decyzja została podjęta w trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu. Zakażeni pacjenci zostali odizolowani, a bakteria została przeniesiona z osoby odwiedzającej jednego z pacjentów placówki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 14-latek na hulajnodze uciekał przed policją, po czym stracił panowanie nad jednośladem i uderzył w radiowóz. Policja apeluje do rodziców nastolatków, by rozmawiali z dziećmi o tym, jak bezpiecznie poruszać się po drogach i ścieżkach.
3: Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej 14-latka kierującego hulajnogą elektryczną. Nastolatek najpierw zaczął rozmawiać z policjantami, a po chwili podjął próbę ucieczki. W trakcie tej ucieczki nie tylko uderzył w policyjny radiowóz, ale również stracił panowanie nad hulajnogą, w wyniku czego przewrócił się. Na szczęście nastolatek nie odniósł poważniejszych obrażeń.
2: Powiedziała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka kaliskiej policji. Materiały tej sprawy już wkrótce zostaną przekazane do sądu, który zdecyduje o dalszym losie 14-latka. Dmytro Hrebeniuk został trenerem szczypior na Kalisz. Treningi pod okiem nowego szkoleniowca drużyna rozpoczęła w połowie lipca, a start Orlen Superligi Kobiet, w której wystartują piłkarki ręczne z Kalisza we wrześniu. Na swoim koncie Dmytro Hrebeniuk ma pracę m.in. w Spartaku Kijów, a w UEFA Warszawa oraz piłce ręcznej Koszalin. Z tym ostatnim zespołem sezon 2025-26 zakończył na 6. miejscu, ale klub wycofał się z dalszych rozgrywek. Na ich miejsce w wyniku otwartej procedury konkursowej i aukcji weszło szczypior Nokia, które poprowadzi ukraiński szkoleniowiec z doświadczeniem w polskiej lidze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: No a 15.34, warunki do jazdy dobre, ale koncentracji nigdy za wiele za kółkiem, więc warto również zwrócić uwagę na to, żeby bezpiecznie jeździć. No i oczywiście przestrzegając przepisów ruchu drogowego, przydadzą się okulary przeciwsłoneczne, zwłaszcza na najbliższe dni, bo upały to na pewno będzie taki moment, kiedy oprócz klimatyzacji te okulary będą potrzebne, żeby od promieni słonecznych się troszkę uchronić. Utrudnienia, jeżeli chodzi o Kalisz na Złotej, tutaj ta ulica na długim odcinku jest jednokierunkowa, brak wjazdu w Złotą od Ronda, a przebudowa tej ulicy na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Czasowa zmiana organizacji ruchu w opatówku Krajowa 12 Kalisz Opatówek. Tutaj też utrudnienia, brak oznakowania poziomego, remonty potrwają jeszcze do końca tego roku, a możliwe objazdy przez Tłukinię albo Szałę. W Ostrowie Wielkopolskim rozpoczął się remont wrocławskiej. Na kilka miesięcy tutaj jeszcze będziecie musieli zwrócić uwagę na tych, którzy remontują ten odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Przebudowa Leduchowskiej i drogi krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, czyli odcinek Zacharzew Lamki Łąkociny.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Rząd planuje wprowadzić mechanizm osłonowy, który ma obniżyć ceny paliw na stacjach pod koniec wakacji. Bierzemy pod uwagę dwa ostatnie tygodnie po to, żeby wesprzeć kierowców powracających z letniego wypoczynku. Mają być górne limity cen detalicznych benzyny i oleju napędowego, co ma uniknąć nagłych wzrostów kosztów tankowania dla tych, którzy podróżują. A to finansowanie rządowej inicjatywy ma pochodzić z podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych, mimo sporów prawnych, które dotyczą ustawy skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze dzisiaj podczas konferencji prasowej Donald Tusk mówił o planach rządu z o wiele większą pewnością niż ostatnio sygnalizował, więc będziemy czekać, czy rzeczywiście to będzie miało swoje spełnienie na koniec sierpnia.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23,5 minuty do 16:00.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.

0: No tak, łatwo imprezę taką letnią, wakacyjną na urlopie, a jeżeli już jesteśmy przy urlopie, to pytanie, co robi Polak na urlopie? Jak wynika z nowego sondażu, często myśli o, no jak myślicie o czym? No tak, o pracy. Szczegóły o 16.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.

0: części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Twój ciągnik to Zetor.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
5: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
6: Reklama. Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: 26 stopni z 27, które dzisiaj w wielu miejscach regionu południowej Wielkopolski, ale okolice Kępna to mogą nawet na termometrach zobaczyć miejscami 29. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, z kierunków zmiennych ciśnienie rośnie, a napływa do nas coraz cieplejsze powietrze, wieczorem już pochodzenia zwrotnikowego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Lekarze walczą o życie chłopca, który topił się w akwaparku Fala w Łodzi. Do Polski wracają upały, jutro temperatura do 36 stopni. Co robi Polak na urlopie? Często myśli o pracy. Tak wynika z nowego sondażu. Michał Pierzchała. Lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi walczą o życie 7-letniego chłopca, który trafił do szpitala w poniedziałek po wypadku w akwaparku Fala. Dziecko brało udział w wakacyjnym kursie pływania. W pewnym momencie znalazło się pod wodą. Zostało zauważone przez przypadkowego świadka, jednego z mężczyzn, który był w tym czasie na pływalni. Reanimacja chłopca trwała pół godziny.
5: Jest w stanie skrajnie ciężkim.
4: Mówi Adam Czerwiński z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Prokuratura ustaliła, że co najmniej dwóch ratowników było w pozycjach, w których miejsce wypadku było widoczne. Akwapark przyznaje, że coś nie zadziałało. Marcin Masłowski.
6: Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia tutaj z błędami ludzkimi.
4: Dziecko pod wodą w pełnym zanurzeniu miało spędzić w sumie 6 minut. Wcześniej przez mniej więcej 3 minuty wynurzało się i zanurzało pod wodą. Nagrały to kamery monitoringu. Do Polski wracają upały. Jutro temperatura wzrośnie, zwłaszcza na południowym zachodzie, do 36 stopni w cieniu. Seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi powinny zostać w domu. Wszelkie aktywności warto zaplanować rano albo późnym popołudniem, radzi Krzysztof Wiśniewski z pogotowia ratunkowego.
7: Apelujemy, żeby nie wychodzić, jeżeli można, w takich godzinach, no już myślę od godziny 10 do 18, a jak już muszą wyjść, no to żeby jednak zabierać ze sobą tą butelkę wody, zabierać ochronę głowy, używać kremów z filtrem.
4: Podczas upałów ratownicy medyczni częściej wyjeżdżają do zasłabnięć czy zaostrzeń chorób kardiologicznych. Według naszych informacji rozpoczęło się już spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Rozmowa odbywa się w Lublinie. Zełenski wraca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wczoraj rozmawiał z Donaldem Trumpem i zapewne zrelacjonuje Tuskowi przebieg tego spotkania, na którym mowa była m.in. o przekazaniu Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot. O licencję stara się także Polska. Tylko 40% Polaków potrafi całkowicie odciąć się od spraw zawodowych w czasie wolnym, wynika z badania opublikowanego na łamach Prawo.pl. To odcięcie polega na tym, że nie sprawdzamy służbowych wiadomości i nie odbieramy telefonów z pracy. Pozostali 60% na różne sposoby utrzymują kontakt z pracą. Prawie połowa osób w tej grupie czasami zerka na maila albo myśli o obowiązkach. Co dziesiąta osoba regularnie sprawdza, co dzieje się w firmie. Warto zapisać sobie w kalendarzu przy 5 sierpnia hasło Księżyc. Bo to właśnie wtedy, według wyliczeń naukowców, na Księżycu może rozbić się górny człon rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Astronomowie z kilkunastu uczelni zachęcają do obserwacji obserwatoria profesjonalne i miłośników astronomii. Byłaby to bowiem okazja do zarejestrowania takiego zderzenia na żywo. Według obliczeń człon rakiety o długości prawie 14 metrów i średnicy 4 metrów może w przyszłą środę rozbić się na Księżycu około godziny 8:35 polskiej czasu. Uderzy blisko krawędzi Księżyca. Błysk będzie trwał mniej niż sekundę.
1: Kursy walut.
2: Zaglądamy jeszcze do kantorów. Średni bieżący kurs euro 4 zł. 32 grosze, dolar amerykański 3 zł. 80 groszy, frank szwajcarski 4 zł. 64 grosze i funt brytyjski 5 zł. i 5 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To nie rozdrabniamy się na drobne. 4,5 minuty po godzinie 16 wracamy do muzyki intensywnie, no bo w końcu wakacyjnie, letnie, klimaty, do tego wszystkiego jeszcze upał zanadrzu, więc jedziemy.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

Taka podróż muzyczna i nawiązanie do tego, co kiedyś 16 minut po 16, Aleksja, między innymi już za chwilę, ale będzie też Krzysztof Krawczyk o tym, kim chciał być. No i pewnie, gdybyście mieli jeszcze taki dylemat, który po wakacjach powinien się już rozwiązać, to może jakieś odpowiedzi albo podpowiedzi się tu znajdą w tej piosence. Duet Mark Ronson, Bruno Mars, już też za moment to wszystko w takim wakacyjnym graniu na 106.4.

0: Reklama. Już w ten piątek, 31 lipca o 19:00 zapraszamy na wyjątkowy wieczór żużlowy na Ostrowskim Stadionie Miejskim. Monfin Magnus Ostrów Wielkopolski podejmie Dakar Development Stal Rzeszów. Podczas meczu oficjalne pożegnanie światowej legendy żużla Taja Wufindena, trzykrotnego indywidualnego mistrza świata. Bądź częścią tego wydarzenia. Ten piątek, 19:00 Stadion Miejski w Ostrowie Wielkopolskim. Bilety online i w biurze klubu.
1: Poczuj smak wakacji. Już w sobotę i niedzielę, 1 i 2 sierpnia, Park Miejski w Ostrowie Wielkopolskim zamieni się w stolicę pysznego jedzenia. Przed nami Foodstival, kulinarna podróż po smakach świata, a do tego sobotni koncert Wiktora Waligury, emocjonujące mistrzostwa w jedzeniu burgerów na ostro oraz kiermasz unikalnej sztuki.
2: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
4: 106.4 FM. Radio na wakacje. Dope.

0: Upały w natarciu, żniwa też, więc apel o to, aby zwrócić uwagę na to, że rolnicy, którzy będą późno pracować, mają do tego pełne prawo i to ich ciężka praca, no i takie warunki, w których będą chcieli wykorzystać jak najbardziej te momenty, kiedy będą mogli zebrać plony. O 16.30 szczegóły dotyczące tego, co właśnie w regionie w związku z tymi plonami, no i oczywiście także informacje dla kierowców, żeby wzięli pod uwagę również i to, że te maszyny rolnicze będą się przemieszczały także drogami regionu. Pamiętajcie, żeby zwrócić na to uwagę.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: I tak dobrnęliśmy do 16.30 i to znaczy, że czas na informacje z regionu. Przedstawi je Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zielarskie warsztaty na Zawodziu, apel przewodniczącego Wielkopolskiej Rady Rolniczej w sprawie żniw, a w sporcie Ostrowska Stal z licencją.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza na popołudniowe warsztaty zielarskie dla dorosłych, które odbędą się w sierpniu w rezerwacie archeologicznym w Kaliszu Zawodziu.
3: Podczas warsztatów będzie można poznać przepis na surice, poznać różne techniki układania roślin, także samodzielnie wykonać kompozycję kwiatową, poznać znaczenie roślin i dowiedzieć się ogólnie więcej o ziołach tutaj naszego regionu, o ziołach Ziemi Kaliskiej.
2: Powiedziała Radiu Centrum Katarzyna Kołodziej z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Warsztaty odbędą się od 12 do 14 sierpnia w godzinach od 16.30 do 18.30 w rezerwacie na Zawodziu. Przeznaczone są tylko dla osób dorosłych, a udział jest płatny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Dla rolników rozpoczyna się najważniejszy i najbardziej intensywny czas ich pracy – żniwa. Z uwagi na pogodę często będzie się zdarzało, że prace na polu odbywać się będą wczesnym rankiem i późną nocą.
4: Warto przy tej okazji również zwrócić uwagę na to, że rolnicy będą pracować od świtu do nocy, więc apeluję również do mieszkańców wsi, zwłaszcza tych, którzy nie są związani z rolnictwem, żeby uszanować to, że będą pracować pewnie i po 22. Nie wzywać policji, tylko po prostu mieć świadomość, że żyjemy na obszarach wiejskich i dać im spokojnie zebrać plony. O to serdecznie apeluję, a wszystkim rolnikom życzę dobrych plonów i udanych żniw.
2: Powiedział Radiu Centrum wicemarszałek województwa wielkopolskiego, przewodniczący Wielkopolskiej Rady Rolniczej Krzysztof Grabowski. Prośba o wyrozumiałość i ostrożność kierowana jest również do kierowców. Na drogach, zwłaszcza tych wiejskich, jeździ dużo więcej maszyn rolniczych. Koszykarska Stal z licencją uprawniającą do udziału w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 2026-27. Jeszcze niedawno klub informował, że złożył wniosek, ale bez gwarancji budżetowych. Najwyraźniej brakujące dokumenty zostały uzupełnione, bo wszystkie 16 klubów Orlen Basket Ligi dopuszczono do gry.
5: Ostrowski klub poinformował, że otrzymał licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 2026-27. Licencja została przyznana po złożeniu wymaganej dokumentacji i pozytywnym zakończeniu procesu licencyjnego, czytamy w komunikacie klubu. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że wymogi procesu licencyjnego nie są tożsame z pełnym zabezpieczeniem budżetu niezbędnego do funkcjonowania pierwszej drużyny w sezonie 2026-27, zaznaczył zarząd Stal S.A. Władze klubu zapewniają, że kontynuowane są rozmowy dotyczące zapewnienia stabilnego finansowania i funkcjonowania klubu. Naszym priorytetem pozostaje odpowiedzialne zarządzanie klubem oraz zapewnienie jego stabilnego funkcjonowania, informuje zarząd Stal S.A. Ostrowski klub do nowego sezonu przystąpi w mocno przebudowanym składzie. Z krajowych graczy zostali tylko Daniel Gołębiowski i Nikodem Czoska. Odeszli David Brembli i Jacek Rutecki. Nie wiadomo jeszcze co z Michałem Plutą. Do Stali dołączyli natomiast obcokrajowcy Jalen Hunter, Tajon Jones, Karl-Johan Lips oraz Jared Billups. Wrócił natomiast Jakub Parzeński, a poszukiwani są jeszcze dwaj gracze zagraniczni na pozycje podkoszowe. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 16.34. Co w regionie? Jeżeli chodzi o prace remontowe, Krajowa 12, Kalisz-Opatówek, brak oznakowania poziomego, jeszcze nierówności, ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę i miejscami spore spadki, zwłaszcza na urwanych poboczach. Tutaj uważajcie, jeżeli chodzi o jazdę nocną. Objazdy przez Tłokinie, przez Szałę, w samym Kaliszu Złota, tu jeszcze remonty na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza, budowa drogi dla pieszych, rowerów i czasowa zmiana organizacji ruchu w Ostrowie. Kościele Duchowskiego w przebudowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej. Miejscami zwężenia, ograniczenie prędkości, remont ulicy Wrocławskiej potrwa kilka miesięcy i trzeba uzbroić się w cierpliwość, zwracać uwagę na oznakowanie tymczasowe, na to, co dzieje się na bieżąco, a te remonty obejmą odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Jeszcze Krajowa Droga nr 36 za Ostrowem w przebudowie, to w stronę Krotoszyna i też utrudnienie na odcinku Zacharzew-Lamki Łąkociny.
9: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Są miejsca, gdzie kierowcy od lat czekają na to, żeby ruszył remont i we wrześniu będą prace na autostradzie A2. Będzie rozbudowany dodatkowy pas ruchu i te remonty mogą ruszyć już po wakacjach, deklaruje minister infrastruktury. Na poszerzenie tej trasy czekają od dawna kierowcy, ale zanim ta podróż stanie się bardziej komfortowa, to trzeba będzie przetrwać czas ograniczeń na trasie pomiędzy stolicą a Łodzią. Jeszcze jeżeli chodzi o te remonty, planowanie modernizacji tego odcinka jest do końca 2028 roku. Prace obejmą 92 kilometry trasy, w tym budowę nowych pasów ruchu na 89-kilometrowym odcinku, więc będzie tutaj można spodziewać się utrudnień, też ograniczeń prędkości, no ale autostrada pozostanie przejezdna. Przez cały czas po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, trzymamy kciuki za bezpieczeństwo w tym miejscu. No i oczywiście, żeby te prace, które intensywnie będą podjęte, zostały ukończone w terminie i z sukcesem.
9: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: już rozszyfrowaliście, że jest ktoś, kto jest z nami od niedawna na 106.4, no i pojawił się jeszcze dzisiaj Maciej Gogołkiewicz, to jest ten człowiek. Cześć.
1: Dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Właśnie. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy na facebookowym profilu Radia Centrum usilnie próbują się dowiedzieć, kto, kiedy, jak i w ogóle będzie dzisiaj z wami przez najbliższe godziny. No i oczywiście muzyka w jego towarzystwie, więc... Myślę, że oddajemy stary w dobre ręce. Piszcie na facebookowym profilu Radia Centrum, jeżeli macie ochotę. Maciej będzie odpisywał.
1: Koniecznie.
0: Grażyna Marciniak, dzięki za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Pa, pa. No i oczywiście niezmiennie u nas kierunek lato.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Do końca dnia w południowej Wielkopolsce pogodnie, miejscami niewielkie zachmurzenie, na termometrach od 25 do 26 stopni. Noc również bezchmurna, z przyjemną temperaturą na poziomie 16-17 stopni. No i to chyba koniec jesieni tego lata, bo już jutro zrobi się bardzo gorąco. Nawet 33-34 stopnie w cieniu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 17.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: 3-miesięczne areszty dla podejrzanych o brutalne pobicie pary Ukraińców. Wiemy, gdzie obecnie w Polsce jest najtańsze i najdroższe paliwo. Co było na talerzach mieszkańców Dolnego Śląska 200 lat temu? Naukowcy właśnie to ustalili. Michał Pierzchała. Jest decyzja sądu w sprawie brutalnego pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu. Dwóch podejrzanych o to mężczyzn najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Zatrzymani to 27 i 45-latek. Wyjaśnienia złożył jedynie młodszy z napastników, mówi prokurator Beata Łęcka.
5: Tomasz M. złożył częściowe wyjaśnienia, częściowo przyznając się do udziału we fragmencie zdarzenia, jednakże interpretując je inaczej niż prokuratura. Czyli w jego ocenie to zachowanie jego nie wyczerpuje znamion zarzucanego mu czynu.
4: Według śledczych powodem bójki była narodowość młodych ludzi. Policja szuka trzeciego sprawcy. Rośnie liczba przypadków bąblowicy w Polsce. To groźna choroba, którą zarazić się można przez nieumyte leśne owoce, czyli po prostu jedzenie z krzaczka. W pierwszym półroczu tego roku lekarze odnotowali ponad 40 zachorowań. To 2 razy więcej niż w zeszłym roku. Najwięcej przypadków jest w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i podkarpackim, mówi Dorota Dwóżnik-Szarek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Bąblowica jest wywoływana przez takiego bardzo małego tasiemca. Jaja tego pasożyta znajdują się w odchodach lisów i po prostu potrafią bardzo długo przetrwać w glebie czy na roślinności.
7: I jest to choroba śmiertelna.
6: Jest to choroba, która ma bardzo długi okres bezobjawowy. Tasiemiec nie bytuje u nas w jelicie, tylko larwa jest zlokalizowana głównie w wątrobie.
4: Eksperci zalecają, aby nie jeść owoców podczas zbierania i dokładnie umyć cały zbiór przed podaniem. Najmniej za tankowanie benzyny 95 płacą kierowcy w województwie łódzkim, a na drugim biegunie jest województwo mazowieckie, podali analitycy portalu epetrol.pl. Jeśli chodzi o ceny, to różnice między regionami nie są szczególnie duże, rozstrzał to kilkanaście groszy. Jeśli chodzi o diesla, to najtaniej zatankujemy go w województwach lubelskim, lubuskim, opolskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Najdrożej natomiast jest na Podkarpaciu. Obecnie drożeją wszystkie paliwa oprócz autogazu. Tymczasem po spadkach cen ropy na świecie już nie ma śladu. Premier Donald Tusk przekonuje, że podobnie jak przed wakacjami będzie ulga dla kierowców, ale jeszcze nie teraz.
8: Przynajmniej na ten krytyczny moment, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli pod koniec wakacji, chcielibyśmy wprowadzić podobny mechanizm, tak żeby włącznie z regulacją, czyli ustaleniem górnego limitu cen paliw.
4: Szczegółów jednak wciąż nie poznaliśmy. Możliwe, że 2 kończące sezon wyścigi Formuły 1 zaplanowane w Katarze i Abu Zabi zostaną przeniesione do Europy. Będzie tak, jeśli nie zmieni się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Chodzi o przełom listopada i grudnia. Jedna z rozważanych lokalizacji to włoski tor Imola. Decyzja ma zapaść do połowy września. Naukowcy zrekonstruowali dietę i nawyki żywieniowe mieszkańców Wrocławia sprzed 200 lat. Było to możliwe dzięki pobraniu ze szczątków kamienia nazębnego. Jego powstawaniu sprzyja słaba higiena i fakt, że dawni wrocławianie niezbyt starannie dbali o zęby, paradoksalnie zapewnił współczesnym badaczom cenny materiał do oceny jakości życia. Co więc jedli? Wieprzowinę, dziczyznę i drób. Również grochy, fasole, też kukurydzę. Wtedy była ona czymś zupełnie nowym w Europie. Były ślady ziemniaków i ryb, szczególnie bałtyckich, śledzi, chociaż były produktem sprowadzanym z daleka, bo aż ze Szczecina, i mogły uchodzić za rarytas. Badania wskazują, że trafiały nie tylko na stoły najzamożniejszych mieszczan.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pogodowe dla całej Wielkopolski. Ostrzeżeniem 2 stopnia dotyczącym wysokich temperatur objęto w naszym regionie powiaty kaliski, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski. Alert obowiązywać będzie od jutra od godziny 12 do piątkowego wieczora. Pamiętajcie o nawodnieniu i chronieniu się przed wysokimi temperaturami. Dbajcie o siebie. Maciek Gogołkiewicz, dzień dobry. Zostanę z Wami do 20.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.
4: 12 minut po godzinie 17. Dzisiaj Światowy Dzień Tygrysa, a tymczasem kilka dni temu we wrocławskim zoo świętowano drugie urodziny tygrysich czworaczków. Cztery tygrysy sumatrzańskie, trzy samce, jedna samica przyszły na świat 22 lipca 2024 roku. Ich narodziny były sensacją na skalę światową, bo w naturze gatunek ten jest praktycznie zagrożony wyginięciem. Z okazji urodzin tygryski dostały w prezencie swoje ulubione smakołyki, przepiórki i gryzonie. A u nas na 106,4 FM najlepsza muzyka, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Whitney Houston.

0: 21 minut po 17. Prognozy na czwartek i piątek są optymistyczne, zwłaszcza dla miłośników kąpieli. Woda przydatna do kąpieli w jeziorach, w Gołuchowie, piaski, szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim. Czeka na Was także szperek w Przygodzicach, kąpielka w Pogrzybowie oraz kąpieliska w Brzezinach i Ostrzeszowie. A tymczasem już za kilka minut opowiemy Wam o 20 nowych ratownikach WOPR-u, którzy będą strzegli bezpieczeństwa nad akwenami południowej Wielkopolski. O tym w wiadomościach lokalnych o 17.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
5: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
2: Reklama.

0: 17.30, wiadomości lokalne, Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń, wiadomości lokalne.
2: Nowi ratownicy w południowej Wielkopolsce, ponadto policyjny rajd rowerowy, a w sporcie żużlowe starcie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 20 nowych ratowników WOPR będzie strzegło bezpieczeństwa nad akwenami południowej Wielkopolski. W miniony weekend na stanicy WOPR w Szałem kursanci zdali końcowy egzamin i złożyli ślubowanie na ratownika wodnego i ratownika młodszego. Wcześniej przez pół roku w ramach kursu szkolili techniki ratownicze, ale też kondycje m.in. na kaliskim akwaparku. O szczegółach powiedział Radio Centrum Józef Gola, prezes oddziału rejonowego WOPR w Kaliszu.
3: Data zakończenia kursu była nieprzypadkowa, gdyż miała ona zaakcentować dzień 25 lipca bieżącego roku jako Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom. 20 osób, które ukończyło kurs na ratownika wodnego, było zobowiązanych do zaliczenia 7 specjalistycznych konkurencji. W miesiącu sierpniu bieżącego roku Zarząd Rejonowy WOPR Kaliszu zaplanował spotkania z dziećmi i młodzieżą na terenie powiatu kalickiego z zakresu bezpiecznego przebywania nad akwenami.
2: Podczas pogadanek z ratownikami WOPR dzieci otrzymają materiały edukacyjne oraz upominki związane z wypoczynkiem nad wodą. To kolejne działania w ramach ogólnopolskiej kampanii Stop Utonięciom. A tylko od początku czerwca w Polsce utonęło już ponad 90 osób.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: 100 uczestników 9 rajdu rowerowego z ostrzyszowską policją na stulecie służby dzielnicowych w Wielkopolsce. Miniony weekend miłośnicy jazdy na dwóch kółkach, pokonując malowniczą trasę, promowali bezpieczną jazdę.
4: Tegoroczny rajd rozpoczął się jednocześnie w dwóch miejscach, na Ostrzeszowskim Rynku oraz w Grabowie nad Prosną. Obie grupy spotkały się przy sali OSP w Bukownicy, skąd już potem wspólnie wyruszyliśmy w dalszą trasę, która prowadziła przez miejscowości Marszałki, Siekierzyn, Bobrowniki, Kopeć i Grabów nad Prosną. W Grabowie na uczestników czekał krótki odpoczynek i słodki poczęstunek, a następnie ruszyliśmy w dalszą trasę przez miejscowość Kaliszkowice-Kaliskie, by dotrzeć do malowniczego placu pod dębem w Przedworowie, gdzie zakończył się nasz rajd.
2: Przekazała Radio Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa ostrzeszowskiej policji. Na mecie na uczestników czekał wspólny posiłek oraz drobne upominki. To będzie arcyważne spotkanie dla obu drużyn. Mowa o piątkowym meczu żużlowców Munfin Magnusa Ostrów, którzy zmierzą się z Dakar Developer Stalą Rzeszów. Trenerzy i menadżerowie awizowali składy na piątkowy pojedynek w Ostrowie.
5: W zestawieniu obu drużyn większych niespodzianek nie ma. Rzeszowianie awizują skład bez zawieszonego Rasmusa Jensena, co jest sporym osłabieniem. Miejsce Duńczyka ma pojechać junior Franciszek Majewski. W składzie Stali są dobrze znani w Ostrowie Mateusz Szczepaniak czy Francis Gust, a w sztabie szkoleniowym były trener też od Ostrowi Kamil Brzozowski. W zespole z Ostrowa Tomasz Gapiński awizował swoje stałe zestawienie. Jedynie na pozycji juniorskiej można spodziewać się zmiany, bo obok Pawła Sitka awizowany jest Gracjan Szostak, ale jego występ jest mało prawdopodobny. Ostrowscy juniorzy w ostatnich dniach są zapracowani. W poniedziałek Paweł Sitek wygrał z kompletem 15 punktów piątą rundę indywidualnego pucharu drugiej Ekstraligi U19. We wtorek w Krośnie z 9 punktami zajął trzecie miejsce, wycofując się z dalszej rywalizacji po upadku w biegu 15. W karetce na badania do szpitala pojechali dwaj inni juniorzy też do Ostrowi, Piotr Rudowicz i Dawid Skrzypiński. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
10: Warunki pogodowe do jazdy samochodem są idealne. Słonecznie i sucho, a w radiu gra dobra muzyka. Popołudniowe spowolnienia na ulicach Kalisza i Ostrowa przechodzą do przeszłości, ale pamiętajcie, by nie ulec pokusie mocniejszego naciskania na pedał gazu. Do you? kierunków, gdzie i tak trzeba zwolnić. Na Krajowej 12 w Zdunach ograniczenia w związku z przebudową drogi, utrudnienia remontowe na drodze 36 za Ostrowem na odcinku Zacharzew-Lamki-Łąkociny. W Ostrowie remont na Wrocławskiej od Placu Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. W Krotoszynie prace remontowe na Wiśniowej. W Kaliszu utrudnienia na Złotej. Przypomnę, nie ma wjazdu w Złotą od strony Ronda Żołnierzy Niezłomnych. Przed dworcem PKP w Kowalewie pod Pleszewem zmieniła się organizacja ruchu. Rozpoczęła się tam przebudowa fragmentu ulicy Dworcowej, która potrwa około 2 miesięcy. Niezależnie od celu waszej podróży, szerokości, jedźcie bezpiecznie.

0: rodziców. Ale uwaga! Początkowa propozycja ministerstwa zakładała wprowadzenie obowiązkowej apteczki dla wszystkich samochodów osobowych w Polsce. W ostatecznym projekcie rozporządzenia przymus ten będzie dotyczyć wyłącznie samochodów po raz pierwszy zarejestrowanych od 1 kwietnia 2027 roku. 20 minut pozostało do 18.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: Reklama.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
6: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Reklama.

0: 9 minut pozostało do godziny 18. O 18 wiadomości z kraju i ze świata, w których między innymi opowiemy o pożarach lasów, które już nie tylko we Francji i Hiszpanii. Strażacy z ogniem walczą również w Portugalii i Grecji.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.

0: Sprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62 501 44 71. Twój ciągnik to Zetor.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Po chłodnej nocy w Kaliszu, Ostrowie, Krotoszynie i Pleszewie przygotujcie się na gorący czwartek. Termometry w cieniu pokażą jutro maksymalnie 33-34 stopnie Celsjusza. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla naszego regionu alert drugiego stopnia. Synoptycy zapowiadają na czwartek bezchmurne niebo nad całą południową Wielkopolską.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 18.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Mateusz Morawiecki założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Pożary lasów już nie tylko we Francji i Hiszpanii, ale też w Portugalii i Grecji. Sopot ułatwia dostęp do mariny osobom z niepełnosprawnościami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mateusz Morawiecki i politycy z jego stowarzyszenia Rozwój Plus zarejestrowali właśnie nowy klub parlamentarny. Współpracy z nim nie wykluczają niektórzy politycy obozu władzy. Szczegóły Maciej Kluczka.
5: Jarosław Rzepa w PSL-u z grupą Morawieckiego tworzyłby nawet wspólne listy wyborcze.
6: Patrząc, kto jest wokół pana Morawieckiego, to jest ten odłam Prawa i Sprawiedliwości, z którym da się rozmawiać.
5: Z kolei Mirosław Suchoń z Unicentrum powiedział, że z Morawieckim rozmawia już szefowa Polski 2050.
7: Pojawiają się różne informacje, czy to na temat rozmów przewodniczącej Pełczyńskiej na Łęczy z Morawieckim.
5: Morawiecki, pytany o takie scenariusze, odpowiada zdecydowanie.
8: Nie ma żadnych zamiarów z kimkolwiek, kto żyruje ten zły rząd, kimkolwiek, kto wspiera Donalda Tuska.
4: Na razie teoretycznie politycy frakcji Morawieckiego nadal są w partii Prawo i Sprawiedliwość. Nawet 40-stopniowe upały prognozowane są znowu na południu Europy. A szaleją tam pożary. Lasy płoną już nie tylko we Francji i Hiszpanii, ale też w Grecji i Portugalii. Ogień trawi tam setki tysięcy hektarów powierzchni. Unoszący się dym może sprawić, że powietrze będzie jeszcze gorętsze, mówi profesor Ryszard Szczygieł z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
9: Pożar o powierzchni około 200 hektarów, kiedy obciążenie ogniowe, czyli ilość tego palnego materiału wynosi tylko 2 kg na metr kwadratowy, to jest niedużo, to jest tyle ciepła, ile wydzieliło się podczas zrzucenia bomby atomowej w Hiroszimie.
4: W samej Hiszpanii ogień strawił 175 tysięcy hektarów powierzchni. Konieczna była tam ewakuacja 180 tysięcy osób. Na pomoc w gaszeniu pożarów w najbliższą sobotę ma wyruszyć do Hiszpanii ponad 100 polskich strażaków. W sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak pożary, turyści mają prawo do bezkosztowej rezygnacji z wykupionego wyjazdu, informuje Polska Izba Turystyki, o ile miejsce pobytu znajduje się w zagrożonym obszarze. Biuro podróży jest też odpowiedzialne za pomoc, w razie gdyby w trakcie wycieczki doszło do zagrożenia. Może wtedy zaproponować na przykład przeniesienie wyjazdu w bezpieczny region. Możliwe jest też przerwanie wycieczki. Poznań zachęca turystów do odwiedzin. Zaczął się właśnie festiwal tradycji poznańskich. Koncerty, spacery z przewodnikiem, rodzinne pikniki, a kulminacją będzie Święto Bamberskie w najbliższą niedzielę, czyli kolorowy korowód w historycznych strojach i dekoracja figurki bamberki. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły w łatwiejszy sposób korzystać z sopockiej mariny. Władze kurortu szykują się do modernizacji przystani żeglarskiej. Powstaną nowe miejsca cumownicze, a znikną architektoniczne bariery, mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
10: Będziemy mogli przebudować dolne pomosty i zorganizować 18 bezpiecznych miejsc cumowniczych.
4: Powstaną też udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
10: Między innymi specjalny podnośnik, który umożliwi przeniesienie osoby ze szczególnymi potrzebami z nabrzeża na jacht. Widzimy, że osoby te coraz częściej żeglują.
4: Prace powinny ruszyć po zakończeniu sezonu żeglarskiego.
3: Sport!
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Zaskoczenie miesza się z oburzeniem w reakcjach kontynentalnych federacji i związków krajowych na najnowszy pomysł FIFA dotyczący częściowej prywatyzacji najważniejszych imprez, w tym mundialu. W powszechnej opinii stanowią one integralną część futbolu i nie powinny być przedmiotem handlu. Oddanie 20% praw do mundialu odbiłoby się na widowisku, uważa Piotr Iwanczyk z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
12: W tym modelu raczej nikt by nie myślał o tym, czy piłkarze grają może zbyt dużo, czy ten produkt faktycznie jest takiej jakości, mówię o produkcie piłkarskim i tych mistrzostwach, jaki jest pożądany przez widzów, no to krótko mówiąc dostalibyśmy taką papkę, którą niestety jako konsumenci musielibyśmy przyjmować.
11: UEFA w oświadczeniu napisała nawet o przekroczeniu granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć. Liga Mistrzów czeka na polskie zespoły. Jeden z nich ma dziś duże szanse o krok przybliżyć się do bram piłkarskiego raju. Drugi, by to zrobić, musi wznieść się na absolutne wyżyny. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
13: Ten drugi klub to Górnik Zabrze. O 20 podejmą Fenerbahce, które ma w składzie takie sławy światowej piłki jak Nelson Semedo, Milan Skriniar czy Marco Asensio. Do tego polski klub będzie musiał odrabiać straty ze Stambułu, gdzie przegrał 0-1, mówi trener Michal Gasparik.
14: To się zmienia i to, że gramy w domu, że gramy na naszej murawie, że gramy na naszym stadionie przed naszymi kibicami. Co się nie zmienia, jest ta różnica między tą jakością piłkarską, którą mają.
13: Kapitan Górnika Erik Jandrza ma jednak na ten temat swoje zdanie.
15: Papier nie gra. Wiemy, że mają dużo jakości, ale widzieliśmy też na mistrzostwach taki Cape Verde, gdzie są dobrze zorganizowane. Z kontrataków mogą zrobić dużo problemów w jednej Hiszpanii albo Argentynie.
13: A dużo bliżej do Ligi Mistrzów ma Lech. Poznaniacy o 19 podejmą duńskie Orhus, z którym na wyjeździe wygrali 4-1.
11: Na Lecha w trzeciej rundzie czeka Sabah Baku, a na Górnika Sturm Graz. Japonia i Słowenia awansowały do półfinału siatkarskiej Ligi Narodów. W pierwszych meczach ćwierćfinałowych w fińskim Ningbo Japonia wygrała z Chinami 3-1, a Słowenia, która może być rywalem Polaków w półfinale, pokonała Turcję 3-0. Biało-czerwoni w ćwierćfinale zagrają jutro z Ukrainą, wcześniej USA zmierzą się z Włochami.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
16: Prawie 7 minut po godzinie 18. Jeszcze nie jest za późno, by złożyć życzenia świętującym swoje urodziny, a także dzisiejszym solenizantom. Dziś imieniny obchodzą Marta, Olaf, Maria, Eugeniusz, Teodor, Felix i Wilhelm. Dla świętujących dzisiaj urodziny, imieniny i inne sympatyczne rocznice mam muzyczny upominek. Nie zdążyłem go zapakować, ale brzmi całkiem nieźle.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
0: Reklama.

0: 16 minut po godzinie 18. Mam nadzieję, że macie dobre popołudnie, że to zapowiada się dla was udany wieczór. My w studio też mamy udane popołudnie i prawie nadchodzący wieczór. Odwiedził mnie Damian. Co się dzieje?
1: Cześć, mam kubeczki dla słuchaczy do rozdania, także myślę, że odpalimy sobie jakiś konkursik i komuś taki świeżuteńki kubeczek z logiem Radia Centrum za momencik wręczymy. Co ty na to?
0: Jedziemy z tym.
2: Teraz konkurs.
0: Zastanawia mnie jednak bardzo, jakie są zasady tego konkursu.
1: To musi się ktoś do nas dodzwonić na początek. Możemy mu przypomnieć numer telefonu do studia Radia Centrum i czekamy.
0: 888 400 106 i 4. No, ojej, dzwoni ktoś.
1: Dzwoni? No dobra. No to nie dajmy mu czekać. Odbierzmy ten telefon.
0: Halo,
3: dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kto po drugiej stronie?
3: Marlena.
1: Cześć Marlenko, witam cię serdecznie. Czy ty słyszysz dzisiaj, z kim masz przyjemność rozmawiać? Kojarzysz? Nowy głos Radia Centrum? Tak. To jest Maciej, moja droga.
3: Miło go bardzo poznać.
1: Dziękuję. Macieja poznajemy, ale takie pytanie mamy do ciebie, bo się różne opinie tutaj w internecie pojawiły i pytanie konkursowe dzisiejsze do ciebie jest takie. Czy Maciej to jest nasz nowy prezenter w zupełności z krwi i kości, czy może jest to najnowsza generacja sztucznej inteligencji?
0: Jak uważasz? Po usłyszeniu sygnału zostaw wiadomość.
1: Musisz rozszyfrować tę zagadkę, tajemnicę słuchaczy Radia Centrum.
3: Jakaś podpowiedź?
1: No, możesz porozmawiać chwilę z Maciejem, możesz zapytać go o cokolwiek i na tej podstawie musisz...
3: Chyba to drugie, ta sztuczna inteligencja.
1: Że to nie jest Maciej, prawdziwy Maciej, tylko sztuczna inteligencja. Maciej, upowiedz coś tutaj, porozmawiaj z panią, udowodnij.
0: Ja składam się z różnych białek, różnych elementów chemicznych, więc no, raczej chyba nie jestem sztuczny.
1: No i co? Zwątpiłaś? Czy jeszcze?
3: No dobrze, jest prawdziwą osobą.
1: Jest prawdziwy.
3: W swoim rodzaju.
1: Dobra, no i brawo, i to jest oczywiście prawidłowa odpowiedź. Maciej jest pełny lektorem na co dzień, profesjonalistą, jeśli chodzi o to, jak głosem się posługuje, więc niektórzy wątpliwości mają, ale nie Marlena. Brawa dla ciebie, Marleno.
3: Dziękuję bardzo. No
2: i... Radio Centrum.
1: I to były fanfary, a co wręczymy Marlenie?
0: Kubeczek.
1: Zobacz.
0: Ale taki ze sztuczną inteligencją najlepiej.
1: Zobacz, mam go w ręce, teraz piękny, prawda?
0: Dobry,
1: piękny. Z takiego kawy to się pije, słuchaj. Marleno, pozdrawiam cię serdecznie, nie rozłączaj się jeszcze przez momencik.

0: 21 minut po godzinie 18. O 18.30 wiadomości lokalne, w których o porannym wypadku w gminie Opatówek oraz o przebudowie ulicy Dworcowej w Kowalewie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
4: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
2: Reklama.

0: Zbliża się 18.30. Wiadomości lokalne przekaże Państwu Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Poranny wypadek w gminie Opatówek przebudowa ulicy Dworcowej w Kowalewie, a na koniec ostrowskie olejomaty.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Poranne zderzenie dwóch aut osobowych w Borowie w gminie Opatówek. Kaliskie służby zgłoszenie w tej sprawie otrzymały dzisiaj przed 7.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Lexusem 46-letni mężczyzna na oznakowanym skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej Oplem 50-letniej kobiecie. Doszło do zderzenia obu pojazdów, w wyniku którego kierująca Oplem 50-latka została przetransportowana do szpitala.
2: Powiedziała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. W związku z rażącym naruszeniem przepisów ruchu drogowego policjanci zatrzymali prawo jazdy 46-latkowi. Materiały tej sprawy zostaną przekazane do sądu.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Od dzisiaj zmieniła się organizacja ruchu przed dworcem PKP w Kowalewie pod Pleszewem. Rozpoczęła się przebudowa fragmentu ulicy Dworcowej, która potrwa około 2 miesięcy.
5: Ruszyły prace przy przebudowie odcinka ulicy Dworcowej znajdującego się bezpośrednio przed dworcem PKP w Kowalewie. Inwestycja prowadzona jest przy okazji budowy 10 nowych miejsc parkingowych przy dworcu. W jej ramach powstanie wyspa segregująca ruch. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia, a teren zyska nowe trawniki i nasadzenia. Choć teren przed dworcem należy do powiatu pleszewskiego, zadanie realizuje miasto i gmina Pleszew, a powiat współfinansuje inwestycje. W związku z prowadzonymi robotami nieczynny jest przystanek autobusowy przy dworcu w Kowalewie. Tymczasowy wyznaczono po przeciwległej stronie ulicy przy przejściu dla pieszych. Autobusy linii PL 12, 14, 15, 16, 17, 18 i PL 19 jadące w kierunku Pleszewa nie zatrzymują się także na przystanku Kowalew Chrobrego Tory. Dojazd do dworca w Kowalewie pozostaje bez zmian, natomiast wyjazd odbywa się przez Baranów. Prace potrwają około 2 miesięcy. Kierowcy i piesi proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonej inwestycji. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Ponad 700 kg zużytego oleju spożywczego zebrali mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu 5 miesięcy trwania akcji Przekaż punkty szkole. Program nie tylko zachęca do właściwej segregacji odpadów, ale także wspiera lokalne szkoły, które dzięki zaangażowaniu mieszkańców mogą zdobywać atrakcyjne nagrody.
6: W Ostrowie Wielkopolskim działa obecnie 6 olejomatów, zlokalizowanych głównie przy szkołach i przedszkolach. To właśnie z nimi związana jest akcja Przekaż punkty szkole, łącząca recykling zużytego oleju spożywczego z pomocą dla placówek oświatowych. Mechanizm jest prosty. Mieszkańcy oddają zużyty olej do specjalnych urządzeń i za każdą przekazaną butelkę otrzymują punkty w aplikacji. Następnie mogą przekazać je wybranej szkole. Im więcej punktów zgromadzi dana placówka, tym większa ma szansę na zdobycie nagród, takich jak tablice multimedialne, sadzonki drzew, w pomoce dydaktyczne czy materiały edukacyjne. Program ma nie tylko wymiar edukacyjny, ale także ekologiczny. Zachęca mieszkańców do prawidłowego zagospodarowania zużytego oleju spożywczego, który wylany do kanalizacji może powodować awarię sieci i zanieczyszczać środowisko. Od niedawna z olejomatów mogą wygodniej korzystać także seniorzy. Wprowadzono specjalną kartę, dzięki której nie trzeba posiadać smartfona ani instalować aplikacji. Po wakacjach rozpocznie się kolejna odsłona akcji Przekaż punkty szkole, do której ponownie przystąpią ostrowskie placówki. Obecnie w powiecie ostrowskim działa co najmniej 9 olejomatów, 6 na terenie Ostrowa Wielkopolskiego oraz 3 w gminie wiejskiej Ostrów Wielkopolski. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Wiadomość z ostatniej chwili.
0: Wiadomość z ostatniej chwili. Wieś Kuczewola w powiecie kaliskim w gminie Szczytniki. Doszło tam do pożaru zboża. Na miejscu interweniuje kilka jednostek straży pożarnej. Kierowcy, którzy przejeżdżają przez wieś Kuczewola, prosimy o zachowanie ostrożności.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
0: 26 minut pozostało do godziny 19. Najbliższe dni w południowej Wielkopolsce zapowiadają się ciepłe, gorące, z typowymi dla tej pory roku temperaturami. Po weekendzie synoptycy prognozują dla nas 37-38 stopni Celsjusza. W tak gorące dni dobrze złapać oddech. Mieszkańcy osiedla Dobrzec od 2 tygodni mogą korzystać z nowej tężni solankowej, która powstała na polach marsowych. To już drugie takie miejsce w Kaliszu. Tężnia solankowa od kilku lat stoi i inhaluje w Parku Przyjaźni. Kolejne mają pojawić się na Zagorzynku oraz w Parku Miejskim. Wychodzi na to, że w Kaliszu będzie można poczuć się jak w Ciechocinku dzięki doskonałej atmosferze, choć może nie takiej jak na dancingu czy wieczorku zapoznawczym z kuracjuszami. Zwłaszcza, że przy tak dobrej muzyce oni się nie bawią.

Zaglądamy do kina w Centrum Kultury i Sztuki o 19:00. Dzisiaj Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. Domyślam się, że już nie zdążycie, chociaż dla chcącego nic trudnego. Jeśli jednak dziś nie macie czasu, jutro w kinie przy Łaziennej ostatnia szansa na obejrzenie tego filmu. A ja tymczasem z niecierpliwością czekam na 3 piątkowe premiery. Dla dzieci i dorosłych wspaniała, ręcznie rysowana animacja Chłopiec na krańcach świata w reżyserii Grzegorza Wacławka i Marty Szymańskiej. Do tego genialna muzyka Mikołaja Stroińskiego, nagrodzona na 32. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Krakowie. Dla widzów starszych od piątku czekać będzie doceniony na festiwalu w Wenecji ostatni konsjerż w reżyserii mistrza argentyńskiego kina Gastona Solnickiego w roli tytułowej Willem Dafoe. Opowieść o konsjerżu pracującym w wiedeńskim hotelu. Sielankę przerywa pojawienie się dewelopera, który ma inne plany na zabytkowy obiekt. Lucius Glantz podejmuje nierówną walkę o ocalenie hotelu i miejsca swojej pracy, które od lat jest jego prawdziwym domem. Od piątku w kinie przy Łaziennej także holenderski film Wędrówka na północ. Jeśli chcecie w ten weekend nie tylko kulturalnie podoświadczać, ale też na przykład uciec od upału, kino może być doskonałym rozwiązaniem.

0: 9 minut pozostało do godziny 19. Sylwia Gregorczyk-Abram została nową rzeczniczką praw obywatelskich. O tym więcej w wiadomościach o 19.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Piosenkę Marka Jackowskiego tak sobie ostatnio śpiewałem przy goleniu i marzenie się spełnia. Jutro w południowej Wielkopolsce bezchmurne niebo i prawdziwie letnie temperatury od 33 do 34 stopni w cieniu. W związku z upałami IMGW wydał dla naszego regionu ostrzeżenia drugiego stopnia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 19.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Współpraca obronna i inwestycje tematami rozmów Tuska z Zełenskim. Sylwia Gregorczyk-Abram została nową rzeczniczką praw obywatelskich. Uwaga turyści, od jutra w Tatrach zamknięty będzie szlak między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie inwestycje na Ukrainie i współpraca w ochronie przed rosyjskimi rakietami to były tematy zakończonej właśnie rozmowy premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy. Wołodymyr Zełenski opuścił już lubelski urząd wojewódzki, gdzie doszło do spotkania. Przywódcy mówili też o wizycie Zełenskiego w USA i o dalszym wsparciu Ukrainy w obronie przed Rosją. Sylwia Gregorczyk-Abram została rzeczniczką praw obywatelskich. Podczas swojej pierwszej konferencji zaznaczyła, że zauważa rosnącą mowę nienawiści wobec Ukraińców. Planuje już spotkanie ze specjalnie powołanym zespołem, mówi Sylwia Gregorczyk-Abram.
5: Chciałabym dopytać, w jaki sposób jest badana rzeczywista motywacja sprawcy, bo ma to znaczenie w tych przestępstwach motywowanych właśnie nienawiścią, i zapytać się, jak państwo jest gotowe, jak funkcjonariusze są przygotowywani do tego wyzwania.
4: Ślubowanie nowej rzeczniczki praw obywatelskich zbojkotowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Opuścili salę sejmową, ponieważ głosowali przeciwko tej kandydaturze. Znowu niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Po kilku dniach względnego spokoju sytuacja zaczyna wracać do normy. Iran zaatakował Jordanię. Donald Trump zapowiada odwet. Szczegóły Cezary Jaszczyk.
6: Teheran tłumaczy się, że atak na Jordanię był odpowiedzią na połączony amerykańsko-saudyjski ostrzał proirańskich jednostek milicji w Iraku. Zginęło w nim co najmniej 20 osób. Iran chciał nas zaatakować z zaskoczenia. Skopiemy im tyłki. Uderzymy w nich z pełną siłą. Staną od nas solidne baty. Groził Trump w rozmowie telefonicznej z Fox News. Zapowiedź pada po kilku dniach spokoju na Bliskim Wschodzie. Waszyngton wstrzymał ataki w nadziei, że uda się dojść do porozumienia z irańskimi negocjatorami. Z kolei Izrael już rozważa odpowiedź na nowy atak ze strony Hezbollahu. Należący do proirańskiej organizacji dron miał uderzyć w południowym Libanie w pojazd należący do izraelskiej armii. Ceny ropy zaczęły znowu rosnąć.
4: Niespełna 1000 głosów zabrakło, by zwołać referendum w sprawie odwołania władz Radomia. Pod wnioskiem o to zebrano 14 212 podpisów, a wymaganych było trochę powyżej 15 tysięcy. Prezydent miasta Radosław Witkowski oświadczył, że referendum zmotywuje go do lepszego zarządzania miastem, a jego odwołania chcą lokalne stowarzyszenia, przede wszystkim Stowarzyszenie Lepszy Radom. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Jutro ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, mówi Marta Mazik z TPN-u.
7: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
4: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia prac. Dużo zależy od pogody. W Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej realizowany jest projekt wprowadzający sztukę na oddziały szpitalne. Wicedyrektor placówki Elżbieta Popielska ma nadzieję, że jej obecność dobrze wpłynie na samopoczucie pacjentów i na atmosferę leczenia. W programie kameralne koncerty, warsztaty plastyczne, fotograficzne i literackie oraz zajęcia ruchowo-oddechowe. W organizację zaangażowanych zostało kilkunastu lokalnych artystów.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Lech Poznań i Górnik Zabrze walczą o Ligę Mistrzów. Na drodze trzy przeszkody, a pierwszą już dziś będzie można pokonać. Lech rozpoczyna mecz z Orchus w komfortowej sytuacji, bo w Danii wygrał 4-1. Górnik o 20 spróbuje odrobić jednobramkową stratę ze Stambułu. W starciu z Fenerbahce. Na Kolejorza w trzeciej rundzie czeka już Sabach Baku, a na Zabrzan Szturm Graz. Dobre informacje dla kibiców tenisa napłynęły z Waszyngtonu. Zarówno Kamil Majszak, jak i Magdalena French wygrali w turnieju w stolicy USA swoje pierwsze mecze. I obydwoje pokonali wyżynotowanych rywali. A w Kanadzie są już Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji w zawodach w Toronto i w Montrealu. No, o czym więcej wie Przemysław Pozowski.
9: Kamil Majszak pokonał do niedawna 8 na świecie Tomiego Pola 7-5-7-6 i było to dla niego kolejne zwycięstwo z zawodnikiem, który był lub jest w top 10 rankingu ATP. Dziś wieczorem poprzeczka pójdzie jednak jeszcze w górę, bo Polak o awans do ćwierćfinału zagra z rozstawionym z numerem 3 Taylorem Fritzem.
10: Spodziewam się równie trudnego meczu, jak nie trudniejszego, i rzucę na niego wszystko, co będę miał.
9: Wyzwanie czeka też Magdalenę French, bo ona po pokonaniu notowanej o prawie 20 miejsc wyżej Ann Lee jutro zagra z 3 w rankingu WTA Jessica Pegulą. Z turniejem pożegnała się już natomiast Magda Linette, która teraz czeka na turniej w Toronto.
11: Nie mam tak naprawdę większych oczekiwań. Bardzo bym chciała po prostu zaprezentować bardzo dobry, solidny poziom.
9: A w Kanadzie są już Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji odpowiednio w zawodach w Toronto i w Montrealu.
8: Kanadyjskie turnieje zaczynają się w niedzielę. Słowenia pokonała Turcję 3-0 w pierwszym ćwierćfinale Ligi Narodów Siatkarzy w chińskim Ningbo i może być półfinałowym rywalem Polski, o ile biało-czerwoni jutro uporają się z Ukrainą. Nasz zespół na parkiet wyjdzie o 13:30, wcześniej, bo już o 9:00 rozpocznie się ćwierćfinał pomiędzy USA i Włochami. Zwycięzca tego meczu w półfinale zagra z Japonią, która dziś ograła Chiny 3-1. I jeszcze Formuła 1 na koniec, bo Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała, że jeśli sytuacja polityczna i militarna na Bliskim Wschodzie nie ulegnie zmianie, to dwa kończące sezon wyścigi zapanowane w Katarze i Abu Zabi zostaną przeniesione do Europy. W grę wchodzi m.in. ściganie na słynnej włoskiej Imoli.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut po 19:00.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama.
7: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: touch.
1: 14 minut po godzinie 19. Dzisiaj w nocy nad Ostrowem, Kaliszem, Pleszewem, Ostrzeszowem i całą południową Wielkopolską niebo będzie bezchmurne. Warto spojrzeć w niebo. Dziś księżyc w pełni. Okazuje się, że każda pełnia księżyca w danym miesiącu ma swoją nazwę, a dzisiaj pełnia koźlego księżyca. Okazuje się, że nazwa lipcowej pełni została nadana przez rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. W tym okresie poroże tamtejszych przedstawicieli jeleniowatych osiąga pełny wzrost. Natomiast po północy tej nocy warto spojrzeć na południowo-wschodnie i południowe niebo, najlepiej z dala od miejskich świateł. Od wczoraj jest aktywny rój meteorów, zwanych południowymi akwarydami. Zjawisko wspaniale widać gołym okiem. W ciągu godziny można dostrzec nawet do 20 spadających gwiazd. Dacie się namówić na to, żeby zarwać dzisiejszą noc, mając w perspektywie takie widowisko?

0: 22 minuty po 19, już za 8 minut wiadomości lokalne, w których między innymi o zatrzymaniu 14-latka, który na hulajnodze uciekał przed kaliską policją.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Reklama.

0: 19.30, wiadomości lokalne, Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń, wiadomości lokalne.
2: Odwiedziny wstrzymane, czyli sytuacja na jednym z oddziałów ostrowskiego szpitala. Ponadto 14-latek uciekał na hulajnodze przed policją, został zatrzymany, a w sporcie nowy szkoleniowiec Kaliski Szczypiornistek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: U 4 pacjentów oddziału internistycznego szpitala w Ostrowie Wielkopolskim wykryto bakterię, która spowodowała wstrzymanie odwiedzin chorych. Informację placówka umieściła na swojej stronie internetowej. Odwiedziny na oddziale internistycznym A zostały wstrzymane do końca tygodnia. Decyzja została podjęta w trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu. Zakażeni pacjenci zostali odizolowani, a bakteria została przeniesiona z osoby odwiedzającej jednego z pacjentów placówki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 14-latek na hulajnodze uciekał przed policją, po czym stracił panowanie nad jednośladem i uderzył w radiowóz. Policja apeluje do rodziców nastolatków, by rozmawiali z dziećmi o tym, jak bezpiecznie poruszać się po drogach i ścieżkach.
3: Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej 14-latka kierującego hulajnogą elektryczną. Nastolatek najpierw zaczął rozmawiać z policjantami, a po chwili podjął próbę ucieczki. W trakcie tej ucieczki nie tylko uderzył w policyjny radiowóz, ale również stracił panowanie nad hulajnogą, w wyniku czego przewrócił się. Na szczęście nastolatek nie odniósł poważniejszych obrażeń.
2: Powiedziała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka kaliskiej policji. Materiały tej sprawy już wkrótce zostaną przekazane do sądu, który zdecyduje o dalszym losie 14-latka. Dmytro Chrebeniuk został trenerem Szczypior na Kalisz. Treningi pod okiem nowego szkoleniowca drużyna rozpoczęła w połowie lipca, a start Orlen Superligi Kobiet, w której wystartują piłkarki ręczne z Kalisza we wrześniu. Na swoim koncie Dmytro Chrebeniuk ma pracę m.in. w Spartaku Kijów, a w UEFA Warszawa oraz piłce ręcznej Koszalin. Z tym ostatnim zespołem sezon 2025-26 zakończył na 6. miejscu, ale klub wycofał się z dalszych rozgrywek. Na ich miejsce w wyniku otwartej procedury konkursowej i aukcji weszło Szczypior na Kalisz, które poprowadzi ukraiński szkoleniowiec z doświadczeniem w polskiej lidze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 24 minuty pozostały do godziny 20. Zaglądamy na naszą listę przebojów Top 30, a tam na czwartej pozycji zaledwie od 3 tygodni nowa piosenka Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci. Zagłosujcie na tę i inne wasze ulubione piosenki, a w piątek słuchajcie, jak daleko powędrują na naszej Top 30.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
0: Reklama. Minął czas.

Kwadrans pozostał do godziny 20:00. Być może będziecie musieli za chwilę oderwać się od słuchania Radia Centrum i wyjść na spacer z psem. A może właśnie teraz spacerujecie ze swoim czworonogiem i ze słuchawkami w uszach. Zwróćcie uwagę na bardzo ciekawy szczegół. Badacze psiego behawioryzmu odkryli, że kiedy psy widzą kogoś, kogo lubią, machają ogonem bardziej w prawą stronę. Kiedy widzą kogoś nieznajomego, to w lewą. To kwestia dominacji półkul mózgowych. Poobserwujcie swoje zwierzęta. Ciekaw jestem, czy naukowcy rzeczywiście mają rację. A tak na marginesie...

Mam nadzieję, że na dźwięk naszej muzyki i mojego głosu wasze psiaki machają tylko w prawo.

0: Do Polski wracają upały i palące słońce. Przed nadmiernym opalaniem się ostrzegają lekarze. O tym między innymi będziemy mówić w wiadomościach o 20 już za 10 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: To tylko ja, Maciek Gogołkiewicz. Dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Jest już ze mną Damian Klimiński.
1: Dobry wieczór, cześć, witam serdecznie. Jak, Macieju, te 3 godzinki popołudniowe z Radiem Centrum?
0: Fantastycznie.
1: I ze słuchaczami Radia Centrum oczywiście.
0: W takim towarzystwie słuchaczy Radia Centrum to jest bajka, to jest sama czysta przyjemność, naprawdę. A co ty będziesz robił po 20?
1: Ja będę po 20 grał w wakacyjnym bardzo wydaniu. Po 20 zaczynamy program Summertime, więc na pewno nie zabraknie takich hitów, które właśnie z wakacjami się kojarzą.
0: A kiedy idziesz na urlop?
1: Ja już jestem niestety w tej grupie, która jest po urlopie.
0: Wszystkiego dobrego. Dzięki.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Alerty pogodowe ostrzegają przed upałami i te upały od jutra, zdaniem IMGW, są niemal pewne. Na południu Wielkopolski alerty 2 i 3 stopnia, na termometrach jutro maksymalnie 34 stopnie, a pojutrze jeszcze goręcej. Do tego żar lać będzie w tym wypadku z bezchmurnego nieba. Wiatr też zbytnio nie pomoże. Wiać będzie z prędkością no maksymalnie 15 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Wraca palące słońce. Lekarze ostrzegają przed opalaniem. Po trzęsieniu ziemi w Japonii ratownicy nie przerywają pracy. Łódź inwestuje w bezpieczeństwo miejskich żłobków. We wszystkich zainstalowano monitoring. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do Polski wracają upały i palące słońce. Przed nadmiernym opalaniem się ostrzegają lekarze. Zwłaszcza, że niektórzy z nas są szczególnie wrażliwi na promieniowanie słoneczne, to tak zwane fotouczulenie. Robimy się czerwoni, a skóra boli i swędzi jak przy mocnym poparzeniu słonecznym. Fotoalergia może mieć związek z przyjmowanymi lekami, mówi toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz.
5: Często jak pacjenci na przykład mówią, że wyjeżdżają na wakacje i się chcą szybko wyleczyć z jakiejś infekcji, wtedy ostrzegam, że antybiotyk, jeśli jest potrzebny, no to powinniśmy raczej wtedy, kiedy go zażywamy, nie siedzieć na słońcu.
4: Fotouczulające mogą być niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy oskrzeli. Niezależnie od tego, czy mamy alergię, czy nie, warto pamiętać, że opalanie się bez kremu z filtrem jest rakotwórcze. 27, czyli w ostatnią niedzielę września, odbędą się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Taką datę wskazał dziś premier. Wybory są potrzebne po majowym referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Wczoraj sąd apelacyjny potwierdził, że było ono wiążące. Japonia dochodzi do siebie po trzęsieniu ziemi. Ratownicy wciąż przeszukują gruzy i szukają zaginionych. Do kataklizmu doszło w Kumamoto na południowym zachodzie Japonii. Zginęło 13 osób, kilkadziesiąt jest rannych. Epicentrum znajdowało się blisko terenów zamieszkałych, mówi geofizyk profesor Stanisław Lasocki z Polskiej Akademii Nauk.
6: Jeżeli silne trzęsienie ziemi znajduje się w rejonach odległych, no to stosunkowo wpływ na to, co się dzieje z zabudową, co się dzieje z ludźmi, jest niewielki. Natomiast tu w tym przypadku, w przypadku tego Kumamoto, było to położone blisko i potencjalny wpływ jest duży.
4: 40 tysięcy domów w Japonii nie ma prądu, a 80 tysięcy nie ma wody. A teraz łódzkie żłobki. We wszystkich miejskich żłobkach zainstalowano monitoring. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Zamontowano też tak zwaną wirtualną granicę. Jeśli dziecko ją przekroczy, system zaalarmuje o tym opiekunów. To zmiany nie bez powodu. W ubiegłym roku małe dziecko uszło uwadze personelu i niepostrzeżenie opuściło żłobek. Skończyło się dobrze, zaopiekował się nim przypadkowy przechodzień. W Instytucie Lotnictwa częściej będą testowane technologie zbrojeniowe i lotnicze. W Warszawie oddano do użytku zmodernizowany tunel aerodynamiczny, w którym przemysł zbrojeniowy, lotniczy i kosmiczny będzie sprawdzać wytrzymałość wynalazków. Polscy naukowcy nie będą już musieli wyjeżdżać na badania za granicę. Skorzysta na tym też bezpieczeństwo państwa, mówi prezes sieci badawczej Instytutu Lotnictwa Hubert Cichocki.
7: Pracujemy nad tym intensywnie, aby wszystkie instytuty sieci były właśnie tymi miejscami, gdzie zadania państwowe z zakresu obronności i bezpieczeństwa, ale nie tylko, także z zakresu transformacji energetycznej będą realizowane.
4: Inwestycja kosztowała ponad 100 milionów złotych. W tunelu testowane będą m.in. elementy samolotów i dronów. Technologia pozwala na rozpędzenie powietrza do 350 km na godzinę. Na koniec transfer polskiego piłkarza. Były bramkarz Legii Kacper Tobiasz będzie grać w Turcji. Podpisał 3-letni kontrakt z zespołem Gaziantep FK. Będzie więc tam dwóch naszych piłkarzy, bo w Gaziantepie gra już pomocnik Kacper Kozłowski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 20. Damian Klimiński, cześć, zaczynamy.
1: Summertime w Radio Centrum.
2: Only You Done It. Teraz w głośnikach, a za moment, za kilka chwil zmysłowy głos Eltona Johna. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: GAK Grupa Lis zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa Lis. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.

0: Nasi zachodni sąsiedzi, Modern Talking, za nami 15 minut teraz po godzinie 20 i zewsząd koło ostrzeżenia i alerty przed tym, że jutro zrobi się naprawdę gorąco i aż przypomina się pewna kultowa scena z pewnej równie kultowej komedii absurdu.
1: Panowie, żar leje się z nieba.
2: Taka spiekota w mieście to piekło.
3: W niedzielę wybiorę się nad zalew.
0: No i wszystko wskazuje, panowie i panie, również, że ten żar lać z nieba się będzie również jutro. O czym trzeba pamiętać przy takich upałach? Oczywiście o nawodnieniu, pijcie wodę, ochrona przed słońcem, filtry, ale także nakrycia głowy, nie spędzanie zbyt dużej ilości czasu na bezpośrednim słońcu. Zapamiętajcie także o tym, że szczególną ochroną warto objąć seniorów oraz dzieci. No i bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, nigdy, przenigdy nie zostawiajcie w aucie dzieci i zwierząt w tak upalne dni. A my gramy dalej. Bro, w kolejce Tom Jones i cała masa wakacyjnego grania.
4: Summer Time w Radiu Centrum.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.

0: sierpnia.
1: Warto się wybrać
2: do Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina, tam bowiem finałowe pokazy cyklu Kino na Sztuki. Filmy będzie można obejrzeć bezpłatnie w zielonej strefie przy Placu Świętego Józefa 5. W taką pogodę, przy takich ciepłych nocach, takie kino pod chmurką to może być naprawdę bardzo ciekawa propozycja. Pierwszy z seansów dzisiaj o godzinie 21:00, no pół godzinki można zdążyć. Dzisiaj film pod tytułem Surfer z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Kto dzisiaj nie zdąży, ma szansę też jutro również o godzinie 21:00 i wtedy będzie można zobaczyć film pod tytułem Rimini z głównym bohaterem Richiem Bravo, podstarzały piosenkarz, który dorabia we włoskim kurorcie. Tak się ta historia zaczyna, co będzie dalej, no to już zobaczycie na plenerowym ekranie. Dodatkowo przed seansami można także zwiedzić wystawy. Wracając do Tarasina, zeszyt pierwszy pod takim tytułem wystawa czeka. Wystawa, przypomnę, przygotowana z okazji setnych urodzin patrona galerii.
1: Radio Centrum z kulturą.
2: Za 28 minut 21:00 w głośnikach brytyjski zespół Tok Tok z utworem Tok Tok.

jedną z najsłynniejszych Woho w piosence Za nami, czyli paryski DJ Kongs i jego odpowiedź na trwający wtedy lockdown Never Going Home. Ten przebój za nami, 22 minuty zostają do godziny 21, a tymczasem druga runda eliminacyjna do Ligi Mistrzów, rewanża. No i nieciekawie wygląda w tej chwili sytuacja Lecha Poznań, który w 77 minucie przygrywa z duńską drużyną Aarhusem 3-0. Nie za ciekawie także, jeśli chodzi o mecz Górnika Zabrze i Fenerbahce. Tutaj Górnik przegrywa 0-1.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Można powiedzieć, że u nich to taka rada starszych, prawie jak u Spartan. Amerykanie trochę się tym jednak martwią, że ich kongresmeni są za starzy. A czy są starzy? To zależy jak patrzeć. Nie chcę nikogo urazić, ale okazuje się, że co trzeci senator ma ponad 70 lat, a dziś najstarszy republikanin 92 lata. No cóż, sam prezydent do młodzieniaszków jednak też nie należy. Do tego tematu i nie tylko do tego. Wrócimy już niebawem, bo kolejna porcja informacji z Polski i ze świata o godzinie 21:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Ciepło, cieplej, gorąco. Jutro na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski zobaczymy 34, nawet w porywach do 35 miejscami stopni, więc zrobi się naprawdę bardzo upalnie. Mamy też ostrzeżenia oczywiście od IMGW 2 i 3 stopnia nawet w Wielkopolsce, ostrzegające właśnie przed wysokimi temperaturami. Jutro bezchmurne niebo i słaby wiatr.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 21.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Za nami spotkanie Tusk-Zełenski, pierwsze w ostatnim kryzysie wzajemnych relacji. Zmarł turysta w drodze na Rysy, zasłabł na szlaku. Nowa Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawiła dziś swoje priorytety. Jest ich kilka. Za chwilę wymienimy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad godzinę trwało spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy. Do spotkania doszło w Lublinie w Urzędzie Wojewódzkim. To było pierwsze spotkanie po wybuchu konfliktu na linii Ukraina-Polska, związanego z przyznaniem ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Anna Gmitarek-Zabłocka.
4: Nie było konferencji prasowej, ale premier Donald Tusk o przebiegu spotkania poinformował w mediach społecznościowych. Przekazał, że z prezydentem Ukrainy rozmawiał o tym, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski spotkał się tam z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jedną z kluczowych kwestii była produkcja rakiet do systemu Patriot. Wiemy, że Polska chce w tym współuczestniczyć razem z Amerykanami i z Ukraińcami. A przed Urzędem Wojewódzkim, w którym odbywało się spotkanie obu polityków, było kilkadziesiąt osób. To byli i Polacy, i Ukraińcy, którzy przyszli zobaczyć to wydarzenie w Lublinie.
5: Zobaczysz prezydenta Ukrainy? Jakby, jestem tutaj.
6: I to jeszcze w Lublinie, na wschodzie Polski. Przyjeżdża pan z Ukrainy po spotkaniu w Białym Domu z panem Trumpem.
7: Specjalnie pani przyszła?
8: Tak, uwielbiam pana premiera, no i kibicuję Ukrainie.
7: Teraz tyle hejtu się wylewa.
8: No strasznie, naprawdę. No ja to nie mogę na to patrzeć w ogóle. Coś okropnego, przecież bronią i nas przy okazji, prawda?
3: Tragedia w Tatrach. 59-letni polski turysta zmarł na szlaku prowadzącym na Rysy po nagłym zatrzymaniu krążenia. Mimo natychmiastowej reanimacji prowadzonej przez przypadkowych turystów oraz akcji ratowników górskich, jego życia nie udało się uratować. Polska w sobotę dołączy do międzynarodowej akcji walki z pożarami, zapowiedziała to dziś przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Faktycznie ponad 100 polskich strażaków szykuje się do wylotu do Hiszpanii i będą gasić pożary w okolicy Madrytu. Hiszpańskie władze informują, że w tym roku spłonęło już 6 razy więcej lasów niż w ubiegłym. Nowa Rzeczniczka Praw Obywatelskich przedstawiła swoje priorytety. To walka z nadużywaniem tymczasowego aresztowania, upominanie się o prawa wykluczonych komunikacyjnie i cyfrowo seniorów, wspieranie osób niepełnosprawnych, a także ochrona praw obywatelskich w kontekście sztucznej inteligencji. Poza tym Sylwia Gregorczyk-Abram będzie stawać w obronie różnych mniejszości.
9: Rzecznik też powinien zwracać uwagę na taką kwestię, kiedy jakaś społeczność właśnie jest ubierana w tą figurę wroga, kiedy się próbuje jakąś panikę moralną wobec określonej grupy wzbudzić i powinien reagować.
3: Sylwia Gregorczyk-Abram dała się poznać m.in. jako współtwórczyni Fundacji Wolne Sądy. Amerykanie martwią się, że ich kongresmeni są za starzy. Średnia wieku członków obecnego kongresu w USA jest jedną z najwyższych w historii, zauważyła stacja CNN. Co trzeci senator ma ponad 70 lat. To poważny problem, stwierdziła w sondażu większość Amerykanów. Aż 85% uważa, że powinno się wprowadzić maksymalny wiek senatora. Dziś najstarszy, republikanin Chuck Grassley, ma 92 lata. W najbliższy weekend w Wiśle odbędą się letnie zawody skoków narciarskich. To będzie inauguracja letniego Pucharu Świata. W całym cyklu będzie 7 konkursów, a tytułu broni Japończyk Ryoyu Kobayashi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Wiadomość z ostatniej chwili.
2: I jeszcze uwaga, kierowcy na drodze krajowej numer 12, miejscowość Szczytniki, mamy pożar samochodu na drodze, na miejscu straż pożarna, Szczytniki, droga krajowa numer 12, pożar samochodu. Za informację dziękujemy m.in. naszej słuchaczce Dorocie, dziękujemy za informację i pozdrawiamy serdecznie.
1: Studio dla kierowców, telefon 62 503 106 i 4, zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: 4,5 minuty po godzinie 21:00.

0: 12 minut po godzinie 21, a co przed nami? Najnowsza propozycja od Margaret. Jak sam Margaret mówi o tej piosence, piosenka bardzo osobista, a jednocześnie to także nowość wśród naszych propozycji do listy przebojów top 30. Ja przypomnę, że 30 waszym zdaniem najlepszych, ulubionych waszych utworów w tej 30 się znajduje, no ale poza tym jeszcze mamy całe duże, liczne grono propozycji. Tych propozycji, które na tej liście dopiero znaleźć się mogą, za waszą sprawą. Głosujecie na rc.fm, zakładka lista przebojów, a w imieniu Roberta Markowskiego już zapraszam na kolejne notowanie listy przebojów w piątkowy wieczór. A wspomniana Margaret z utworem Primo Ballerina już teraz w głośnikach.
1: Top 30 i gra muzyka.

Początek lat 90. i Timmy T za nami z utworem One More Try. 22 minuty, teraz już po godzinie 21, lipcowy wieczór. Jeszcze lipcowy, to już 29 lipca, lada moment, półmetek wakacji, ale o tym jeszcze nie myślimy, tym bardziej, że przed nami naprawdę gorące, upalne wręcz wakacyjne dni. A teraz sięgamy po utwór od Krzysztofa Kasy Kasowskiego. Pamiętajcie tego artystę? Miał swój złoty czas, jeśli chodzi o twórczość i polską scenę muzyczną. Troszkę już teraz o nim ciszej, no ale kilka utworów myślę, że doskonale pamiętacie. Taki jak ten, każdy lubi boogie.

David Bowie, zespół Queen, Under Pressure, to już za nami, za 23 minuty, godzina 22. Ja zachęcam do tego, żeby zajrzeć za okno, wyjść na zewnątrz, spojrzeć w niebo, bez presji oczywiście, jak w piosence. Ale warto dlatego, że dzisiaj czeka na nas księżyc, wyjątkowy księżyc, pełnia księżyca, co prawda ona dokładnie to miała miejsce o 16 z minutami, ale teraz widzimy księżyc absolutnie na oko wyglądający na idealnie okrągły, jasno świecący, tak zwany księżyc jeleni, tudzież księżyc rogaczy, tak nazywany, nawiązując właśnie do poroża tych zwierząt i symbolicznie kojarzony jest ze wzrostem, odwagą i dojrzewaniem do zmian, tak? Ci, którzy na nocnym niebie pod kątem astrologicznym się znają, twierdzą. Jak wy to czujecie, to już wasza sprawa. W każdym razie widok naprawdę piękny i przyjemny. A teraz noc w rytmach reggae. Sly and Robbie i Simply Red w głośnikach.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Dobiega powoli końca pierwszy miesiąc wakacji. Jak to wyglądało? Jak nad morzem? Czy to był sezon udany, czy nie? No, ci, którzy żyją z turystów, powiedzą co nie to o tym już o godzinie 22, ale także będziemy przestrzegać przed upałami, które do Polski nadciągają, a do tych tematów wrócimy już niebawem, już za kilka chwil o godzinie 22. Tymczasem absolutny klasyk Italo Disco, Kacebo i I Like Chopin.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Zrobi się gorąco, zrobi się upalnie. Ostrzeżenia IMGW mówią o tym, że jutro na termometrach w regionie zobaczymy w okolicach 34 stopni, do 35 maksymalnie możemy zobaczyć. Do tego pogodnie, słonecznie i ze słabym wiatrem wiejącym z południowego wschodu. Zbyt słabym wiatrem, żeby dał nam jakiekolwiek ukojenie w jutrzejszym upale. Bądźmy na te temperatury gotowi. Ciśnienie jutro w ciągu dnia będzie powoli spadać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 22. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Upały wracają do Polski, jutro gdzieniegdzie powyżej 35. Dobrze, że się spotkali, mówią politycy o rozmowie Tuska z Zełenskim. Kończy się pierwszy miesiąc wakacji.
4: Poniedziałek wiecznie, we wtorek wiecznie, od środy jest jako tako.
3: Nad morzem jako tako, ale pewnie będzie lepiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do Polski wracają upały. Jutro temperatura wzrośnie do 35 stopni w cieniu. Seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi powinni zostać w domu, a wszelkie aktywności zaplanować rano, ewentualnie późnym popołudniem, radzi Krzysztof Wiśniewski z pogotowia ratunkowego w Bydgoszczy.
5: Apelujemy, żeby nie wychodzić, jeżeli można, o takich godzinach, no już myślę od godziny 10 do 18, a jak już muszą wyjść, no to żeby jednak zabierać ze sobą tą butelkę wody, zabierać ochronę głowy, używać kremów z filtrem.
3: Podczas upałów ratownicy medyczni częściej wyjeżdżają do zasłabnięć i zawałów. Politycy komentują spotkanie Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Deeskalacja napięć między Polską a Ukrainą jest istotniejsza od tego, czy dzieje się to za sprawą rządu czy prezydenta, mówi poseł PiSu Bolesław Piecha.
6: Jakby nie było Ukraina i niepodległość Ukrainy z dalszą racją stanu, każde takie spotkanie raczej deeskaluje niż eskaluje problem.
3: Poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski uważa, że spotkanie w Lublinie to sygnał także do prezydenta Karola Nawrockiego, by ten także obniżył temperaturę napięć z Ukrainą.
7: Mamy tylko nadzieję na refleksję ze strony Pałacu Prezydenckiego i dwóch organów pisowskich, że jednak nie będzie to język Czarnka, Brauna, że będzie to język jednak w interesie Polski i to jest najważniejsze.
3: Donald Tusk poinformował, że tematem rozmów były przede wszystkim informacje, które Zełenski miał dostać w trakcie spotkania z Donaldem Trumpem. Rozmawiano też o współpracy antybalistycznej między Polską a Ukrainą. Ponad 320 tysięcy osób w Hiszpanii i Francji opuściło domy w związku z pożarami. W ostatnim czasie ogień zaczął się rozprzestrzeniać też w Portugalii i Grecji. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zapowiada, że w walce z ogniem kluczowe będą najbliższe godziny. To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w Polsce. W Arboretum w podgorzowskich Chwalęcicach zakwitła lipa lśniąca. To nie lada sensacja, bo drzewo nie zimuje w Polsce i wymaga odpowiedniej opieki, przyznaje założyciel Arboretum Marek Pogorzelec.
8: Udało się, pojawiły się te zawiązki, no i tak nie było to pewne, czy po prostu roślina je wykarmi, czy nie odpadną, bo to też się często zdarza. No, dały radę.
3: Lipa lśniąca to drzewo, które naturalnie występuje w południowych Chinach i północnym Wietnamie. Do Chwalęcic trafiło z Wielkiej Brytanii. Kończy się pierwszy miesiąc wakacji. Nad morzem sezon średnio udany, by nie powiedzieć słaby. Z powodu kapryśnej pogody brakowało turystów, mówi właściciel parkingu w Dębkach.
9: Dużo mnie jest ludzi, także nie ma aż tak, jak było inne lata. Zresztą to pogoda swoje robi też. A teraz też tylko na zmianę. Jutro ma być cieplej, później znowu.
4: W sobotę był, jaka pogoda, deszcz padał. W niedzielę było ładnie. Poniedziałek wiecznie, we wtorek wiecznie, od środy jest jako tako.
3: Komentuje pogodę plażowiczka jako tako, albo i lepiej będzie w najbliższym tygodniu. Idą upały.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A przypomnijmy, co mewy na to wszystko. One mimo pogody zawsze dobrze się bawią. 4 minuty po godzinie 22 my gramy dalej. Azizam.

0: Tommy Gray i Ania Karwan w głośnikach 15 minut po godzinie 22, 29 lipca, prawie półmetek wakacji. Ale nie myślmy o tym, wakacji jeszcze sporo, lata jeszcze sporo i tych gorących dni i gorących nocy również jeszcze sporo przed nami. Pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy tą wieczorową porą tej ciepłej nocy słuchają Radia Centrum i są razem z nami. Między innymi dla Tomasza z Leszna. Takie pozdrowienia ślemy w tej chwili i gramy coś bardzo, bardzo przyjemnego. No, to nie byle kto, to jest sam król Elvis Presley w głośnikach.
1: Radio Centrum, kierunek

Ależ rozkołysał, jak to ma w zwyczaju Elvis Presley. Oczywiście doszły mnie słuchy nawet, że niektórych do tańca przy tym utworze porwali, także i dla tancerzy, i dla tancerek przede wszystkim pozdrowienia również śle. 18 minut po godzinie 22 to wieczór, wakacyjny wieczór z Radiem Centrum, a w głośnikach Travis.

Sen i Edyta Bartosiewicz za nami. Swoją szansę przespał za to Lech Poznań. Absurdalny scenariusz w meczu Lecha. Twierdza Poznań padła. 4 razy padła. Skończyło się na rzutach karnych wygranych przez Orchus. Duńczycy wygrali po dogrywce 4-1, w karnych 4-3 i to oni zagrają zatem w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów.

0: 27 minut zostaje do godziny 23. Za nami Doda, a dzisiaj w kalendarzu Dzień Tygryska mamy. Co tygryski lubią najbardziej? No pora już późna, powiedziałbym wam, ale się wstydzę niestety. Ale z racji tego, że data taka zbliżająca się już do połowy wakacji, to przypomnijmy inny wakacyjny klasyk, hit internetu. Kiedyś z tego bardzo się śmiano kilkanaście lat temu. Może wciąż bawi?
1: Czy naładowane są bateryjki przed szkołą?
2: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
1: Aha, czyli za krótko jednak te wakacje.
2: A może za długo właśnie.
1: Za długo?
2: No tak paradoksalnie tak wychodzi, że za długo. Mhm. Za długo, bo się człowiek rozleniwia.
1: Nie miał pan żadnych takich marzeń, żeby pojechać gdzieś na przykład?
2: Nie.
0: I to jest konkret, słuchajcie. Ja mam nadzieję, że wasze bateryki jednak chociaż w połowie naładowane.
3: Może bryzga wiatr, jeśli plaży brzeg.
0: Na wakacje. A najlepiej ładować je oczywiście przy dobrej muzyce na antenie Radia Centrum w wakacyjnym wydaniu. Robbie Williams, Millennium.

0: Kropla wieczności.
1: Patrząc na życie. Załóżmy, że Bóg jest Bogiem. Stworzył ciebie i mnie. Posłał swego Syna Jezusa, aby umarł za ciebie i za mnie na krzyżu. Zastanawiam się, jaki widok ma Bóg na nasze życie. Jeśli chcielibyśmy popatrzeć na nasze życie przez to samo okno, co Bóg, jakie ono by było? Czy to małe okno? Takie, które nie przepuszcza zbyt wiele światła? Ten rodzaj okna, który nie pozwala widzieć daleko przed sobą? Czy Bóg patrzy na nasze życie przez ciasne okienko? Czy też ma na myśli coś znacznie większego, ogromne okno, takie, które wpuszcza duży strumień światła? Takie, które pozwala widzieć tak daleko, jak oko może sięgnąć? Nieidealny widok, ale bardzo duży widok z wplecionymi błogosławieństwami, które są przygotowane tylko dla ciebie i dla mnie. Jeśli Bóg jest Bogiem, przez jakie okno patrzy On na nasze życie? Jak myślisz?
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

14 minut zostało do godziny 23. Późno, coraz później. Można już myśleć i planować to wszystko, co nas czeka jutro, w czwartek, z samego rana. A kilka bardzo ciekawych świąt nietypowych na nas czeka. Chociażby to Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Ten czeka na nas właśnie już jutro, w czwartek, 30 lipca. A do tego Dzień Sernika. Mam nadzieję, że sernik z przyjacielem was nie podzieli. Nawet jeśli któryś z was będzie zwolennikiem rodznego, a drugi nie. Przyjaźń, słuchajcie, powinna to zrozumieć, taka prawdziwa oczywiście. 13 minut do godziny 23, a my gramy dalej. Nasze spotkanie powoli już będzie dobiegać końca, ale jeszcze przy kilku bardzo przyjemnych utworach będę wam towarzyszyć, między innymi teraz Electric Light Orchestra.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jeśli nie chcecie być na przykład różowi jak jednorożce, to lepiej się nie opalać. Warto uważać na słońce, w szczególności jutro, bo jutro tego słońca będzie naprawdę sporo i do tego będzie bardzo, bardzo upalnie. A przed tym opalaniem ostrzegają specjaliści, ostrzegają lekarze i o tym też posłuchamy niebawem, bo to będzie jednym z tematów kolejnych wiadomości. Te na antenie Radia Centrum o godzinie 23. Podobno zbuje ci od Janosika też się lubili poopalać i oni bardzo źle skończyli.
2: Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem ciepło.

0: Charakterystyczna, niepowtarzalna chrypka, gość z gitarą, całkiem sympatyczny gość, trzeba przyznać. Bryan Adams za nami, dla bliskich. Adam Bryans swoją drogą wystąpi w Polsce jeszcze w tym roku, w grudniu bodajże. A ja za dzisiaj już serdecznie dziękuję. Dobrej, spokojnej nocy wszystkim życzę. Damian Klimiński, do usłyszenia. A teraz czas sprawdzić prognozy pogody, niezwykle gorące prognozy pogody i ostatnia dziś porcja informacji. To jeszcze przed nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Pogoda na jutro.
0: W tej chwili 23 stopnie wciąż utrzymują się na termometrach. Nocą temperatura spadnie najniżej do 17 stopni, by jutro wzrosnąć, uwaga, do 34 stopni. Pogodnie, słonecznie, bezchmurne, błękitne niebo jutro będzie nam towarzyszyć wraz z tymi upałami i słaby wiatr, zbyt słaby, by dać ulgę i ochłodzenie, z prędkością maksymalną do 13-14 km na godzinę z południowego wschodu. Ciśnienie jutro w ciągu dnia będzie powoli spadać.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Właśnie minęła 23.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Wraca palące słońce. Lekarze ostrzegają przed opalaniem. Po trzęsieniu ziemi w Japonii ratownicy nie przerywają pracy. Łódź inwestuje w bezpieczeństwo miejskich żłobków. We wszystkich zainstalowano monitoring. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do Polski wracają upały i palące słońce. Przed nadmiernym opalaniem się ostrzegają lekarze. Zwłaszcza, że niektórzy z nas są szczególnie wrażliwi na promieniowanie słoneczne. To tak zwane fotouczulenie. Robimy się czerwoni, a skóra boli i swędzi jak przy mocnym poparzeniu słonecznym. Fotoalergia może mieć związek z przyjmowanymi lekami, mówi toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz.
4: Często jak pacjenci na przykład mówią, że wyjeżdżają na wakacje i się chcą szybko wyleczyć z jakiejś infekcji, wtedy ostrzegam, że antybiotyk, jeśli jest potrzebny, no to powinniśmy raczej wtedy, kiedy go zażywamy, nie siedzieć na słońcu.
3: Fotouczulające mogą być niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy oskrzeli. Niezależnie od tego, czy mamy alergię, czy nie, warto pamiętać, że opalanie się bez kremu z filtrem jest rakotwórcze. 27, czyli w ostatnią niedzielę września, odbędą się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Taką datę wskazał dziś premier. Wybory są potrzebne po majowym referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Wczoraj sąd apelacyjny potwierdził, że było ono wiążące. Japonia dochodzi do siebie po trzęsieniu ziemi. Ratownicy wciąż przeszukują gruzy i szukają zaginionych. Do kataklizmu doszło w Kumamoto na południowym zachodzie Japonii. Zginęło 13 osób, kilkadziesiąt jest rannych. Epicentrum znajdowało się blisko terenów zamieszkałych, mówi geofizyk profesor Stanisław Lasocki z Polskiej Akademii Nauk.
5: Jeżeli silne trzęsienie ziemi znajduje się w rejonach odległych, no to stosunkowo wpływ na to, co się dzieje z zabudową, co się dzieje z ludźmi, jest niewielki. Natomiast tu w tym przypadku, w przypadku tego Kumamoto, było to położone blisko i potencjalny wpływ jest duży.
3: 40 tysięcy domów w Japonii nie ma prądu, a 80 tysięcy nie ma wody. A teraz łódzkie żłobki. We wszystkich miejskich żłobkach zainstalowano monitoring. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Zamontowano też tak zwaną wirtualną granicę. Jeśli dziecko ją przekroczy, system zaalarmuje o tym opiekunów. To zmiany nie bez powodu. W ubiegłym roku małe dziecko uszło uwadze personelu i niepostrzeżenie opuściło żłobek. Skończyło się dobrze, zaopiekował się nim przypadkowy przechodzień. W Instytucie Lotnictwa częściej będą testowane technologie zbrojeniowe i lotnicze. W Warszawie oddano do użytku zmodernizowany tunel aerodynamiczny, w którym przemysł zbrojeniowy, lotniczy i kosmiczny będzie sprawdzać wytrzymałość wynalazków. Polscy naukowcy nie będą już musieli wyjeżdżać na badania za granicę. Skorzysta na tym też bezpieczeństwo państwa, mówi prezes sieci badawczej Instytutu Lotnictwa Hubert Cichocki.
6: Pracujemy nad tym intensywnie, aby wszystkie instytuty sieci były właśnie tymi miejscami, gdzie zadania państwowe z zakresu obronności i bezpieczeństwa, ale nie tylko, także z zakresu transformacji energetycznej będą realizowane.
3: Inwestycja kosztowała ponad 100 milionów złotych. W tunelu testowane będą m.in. elementy samolotów i dronów. Technologia pozwala na rozpędzenie powietrza do 350 km na godzinę. Na koniec transfer polskiego piłkarza. Były bramkarz Legii Kacper Tobiasz będzie grać w Turcji. Podpisał 3-letni kontrakt z zespołem Gaziantep FK. Będzie więc tam dwóch naszych piłkarzy, bo w Gaziantepie gra już pomocnik Kacper Kozłowski.
2: Radio Centrum.